0: Radio Złote Przeboje Trefl 103 i 99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Twierdza Wisłoujście to niezwykły zabytek sztuki fortyfikacyjnej od 1974 roku i jest w zarządzie Muzeum Gdańska. Od tego czasu trwają prace ratownicze, badania archeologiczne, historyczne i konserwatorskie. Edyta Stańczyk, jest ze mną pan Maciej Flis, kierownik oddziału Gdańskiego Muzeum.
0: Wędrówki po Trójmieście.
1: Witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Można powiedzieć, że twierdza tętni życiem, bo jesteście już non-stop otwarci na odwiedzających, prawda? Już te wielkie, wielkie remonty się zakończyły.
2: Zgadza się. Otwarci jesteśmy już całorocznie. Dostępne mamy nie tylko wyremontowane przestrzenie Fortu Carré, ale budynek, który dotychczas nie był dostępny dla zwiedzających. Budynek koszar napoleońskich. I oczywiście przymierzamy się już do następnych etapów rewitalizacji fortyfikacji.
1: I jakie to będą etapy?
2: Tak zwany hangar uniwersytecki. Drewnianą budowlę przy wejściu do fortu, która rzuca się nam oczy w tej chwili przede wszystkim przez wielką dziurę w dachu. Docelowo ten budynek objęty zostanie naszym remontem. Znajdzie się tam nasze główne centrum informacji turystycznej, informacji dla zwiedzających, sklep muzealny, ale przede wszystkim główna wystawa Twierdzy Wisłoujście. Będzie nam opowiadać o historii militarnej Gdańska na przestrzeni wieków oraz samej Twierdzy Wisłoujście wraz z jej przemianami, a nawet tą historią najnowszą, czyli jak to się stało, że twierdza stała się częścią muzeum.
1: Tak, bo w ogóle to jest inspirujące i ciekawe, skąd ta nazwa Twierdz Wisłoujście, prawda?
2: Tak, Wisłoujście względu na to, iż znajduje się, no, łatwo się domyślić, ujście Wisły, prawda? Tylko troszeczkę to ujście Wisły nam się zmieniło w ciągu ostatnich ponad 300 latach. Zresztą ono ulega zmianom cały czas, to nie jest proces zamknięty. Pierwsze wzmianki o Wisłoujściu mamy z XIII wieku o osadach rybackich, o jakichś punktach wskazujących wejście na do wtedy jeszcze nie portu gdańskiego, ale mniejszego grodu, prawda, z częścią portową, ale jednak nieznanego kształtu i położenia, tak, bo to też nie wiemy, gdzie mogła znajdować się ta placówka. Potem już bardziej precyzyjne wskazania ze źródeł piśmiennych określają, że na ujściu Wisły znajdowała się nawet już strażnica z mistrzem krzyżackim ujściem Wisły, mistrz ujścia Wisły, dokładnie, który miał zajmować się tutaj kontrolą statków, pobieraniem opłat celnych. Przypomnę, że w tym czasie, czyli w okresie panowania zakonu krzyżackiego, mamy do czynienia z dwoma ujściami Wisły, to jest Nogatem oraz głównym ujściem przepływającym przez Gdańsk, zwanym Wisłą Gdańską. To było również główne wejście do portu gdańskiego. I stąd właśnie ta nie tylko nazwa Twierdza Wisłoujście, ale również szczególna rola, którą ona miała dla samego Gdańska.
1: Wszystko się zmienia. Lata lecą, ale twierdza nam pięknieje, co zresztą było widać, kiedy ruszyły tam tłumy, nie? Bo trochę się działo u was, co nie oznacza, że to jest jedyna impreza.
2: Zgadza się. Cały czas niesłabnie zainteresowanie naszą fortyfikacją, niesłabnie zainteresowanie naszymi wydarzeniami. Zaproponowaliśmy tradycyjnie już spotkania z grupami rekonstrukcji historycznych, spotkania tutaj z rzemieślnikami, ale i również nasze stanowiska relaksacyjne na bastionach, gdzie można było na leżakach usiąść, popatrzeć na statki przepływające Wisłą, a ponadto prawdziwym rekordem, hitem okazał się pomysł kolegi tutaj z Muzeum Gdańska, aby wprowadzić tor Hobby Horse. Okazało się, że żyłem w jakiejś innej bańce, nie wiedziałem, nie byłem świadomy popularności tego zjawiska i faktycznie przychodziły do nas całe rodziny ze swoimi konikami
1: tak.
2: Przetestować nasz tor fortyfikacyjny Hobby Horse, także myślę, że ten temat do nas powróci jeszcze nie raz.
1: Jak się okazuje, twierdza może się odnaleźć niezależnie od tego, jakie pokolenia będą się przemierzać. Teraz mamy takie bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą chyba wpasowało się, prawda, w okoliczności i w przestrzeń.
2: Mamy tu jakieś historyczne doniesienia o tym, że były i stajnie, prawda? Konie były w fortyfikacji. Dlaczego nie dzisiaj Hobby Horse, tak? Tym bardziej, że urzekło mnie zwyczajnie to, że ci najmłodsi właśnie z chęcią przeszli poznać fortyfikację z tymi swoimi konikami, a ten Hobby Horse gdzieś tam było ich dodatkiem dla nich, tak? młodsi byli zachwyceni oczywiście samą twierdzą, samą budowlą również. Nie wiedziały, że takie ładne coś, cytuję, jest w Gdańsku.
1: No umówmy się, nie każdy, jak słyszy militaria, fortyfikacje, jest od razu zainspirowany tym, żeby tam po prostu podejść. Ale okazuje się, że to jest tak piękne miejsce, cudownie położone i też ma wiele takich walorów. Kwestia dotycząca archeologii bardzo ciekawa i przyrodnicza, także no każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zgadza się. Tym bardziej, że fortyfikacje można zwiedzać także i po godzinach zamknięcia Fortu Karre oraz Koszar. Tak, to jest sama twierdza Wisłouści, to jest obszar ponad 10 hektarów. Też to obserwujemy. Nie przeszkadza nam to absolutnie, a wręcz przeciwnie, zachęcamy. Widzimy osoby przyjeżdżające w weekendy, na przykład po godzinach zamknięcia naszego fortu i chętnie korzystają z naszych terenów zielonych na spacery, właśnie żeby wyprowadzić swojego pupila, przy okazji spędzić kilka chwil w okolicznościach przyrody. I dla nich też mamy taką przygotowywaną już propozycję, alternatywę. Jeżeli dotrzemy do twierdzy, a ona będzie zamknięta, to na tych terenach tak zwanego szańca wschodniego wokół fortu przygotowujemy wystawę plenerową, poświęconą tym pozostałościom fortyfikacji z późnego XIX wieku. Gdzieś tam w przyszłości, mówię gdzieś, bo na początek musimy tutaj skonsultować się, co my właściwie chcemy napisać na następnej wystawie plenerowej. Powstanie, wyjawiłem, wystawa plenerowa kolejna o temacie przyrodniczym.
1: A wycieczki rowerowe do was docierają? Bo to jest też taki fajny teren.
2: Tak, owszem. Docierają do nas wycieczki rowerowe. Prowadzi do nas przede wszystkim ścieżka rowerowa prowadząca jednocześnie na Westerplatte drogą aleją imienia Henryka Sucharskiego. Z kolei problem zaczyna się tak naprawdę jedynie przy transporcie roweru przez Wisłę, ale z moich informacji wiem, że jest w tej chwili autobus, którym można przejechać z rowerami pod Wisłą tunelem oraz przy moście Sienickim kursuje prom, który również obsługuje, przewozi rowery, więc na całe szczęście opcja dojazdu z centrum istnieje, a polecam w szczególności, ponieważ jest to fajna wycieczka, którą można jednocześnie umieścić pomiędzy następnymi punktami, które znajdują się na Wyspie Portowej, na przykład właśnie Westerplatte, czy polecieć dalej w kierunku wschodnim, w kierunku Wyspy Sobieszewskiej, bo jest to fantastyczna alternatywa dla rowerzystów. I zawsze obserwujemy też właśnie latem w szczególności tą dużą ilość właśnie rowerowych turystów. Są faktycznie tutaj zainteresowani tym, żeby, tak jak pani mówi, na chwilkę zajechać, zajrzeć do naszej fortyfikacji. Tutaj też właśnie tą fajną alternatywą jest to, że u nas można na tych bastionach sobie usiąść chwilę, zrobić przestanku, prawda, przed dalszą trasą. Także polecam gorąco, zachęcam. Mam nadzieję oczywiście, że to zainteresowanie właśnie rowerową turystyką to w kierunku twierdzy również będzie niesłabnące.
1: Pan Maciej Flis, kierownik twierdzy Wisłouście, zaprasza na całoroczne atrakcje. To, na co zwraca uwagę, to m.in. Festiwal Historyczny Wisłouście 1628, który przyciąga turystów z całego świata. Edyta Stańczyk, słuchacie, co jest grane.
0: Ciekawe Trójmiasto.
2: Festiwal Historyczny Wisłouści 1628 powstał z wspólnej potrzeby, powiedziałbym, naszego dyrektora, który objął świeże stanowisko tutaj w Muzeum Gdańska oraz też i mojej własnej, by w jakiś sposób umieścić ważny temat dla historii fortyfikacji, jakim była polska flota stacjonująca tutaj pod murami twierdzy, czyli właśnie słynna flota Bitwy pod Oliwą, zwycięstwo 1627 roku. Gdzieś w dalszych rozmowach doszliśmy do wniosku, że było również drugie istotne wydarzenie, jakim było kontratak szwedzki na polską flotę pod Wisłouściem właśnie w 1620 roku i należałoby ten temat jakoś tutaj zagospodarować w naszych wydarzeniach, w naszej opowieści o fortyfikacji, wystawach i tak dalej. I z tej daty powstał nam festiwal historyczny, który trwa już z przerwą na remont od 2016 roku. Powiem szczerze, jest to bardzo fascynujące zjawisko, gdzie nie tylko zwiedzający mają dużą frajdę z obserwacji przebywania na tym wydarzeniu, ponieważ wchodzą zupełnie inne realia. Przyjeżdża nam ponad 200 rekonstruktorów historycznych z kraju, ze świata, wystawiają swoje stanowiska edukacyjne, aranżują przestrzeń wokół siebie tak, żeby ona dodatkowo miała ten klimat XVII wieku, angażują się w różnych ćwiczeniach, prawda, prezentacjach. Więc nasi zwiedzający mają niesamowitą właśnie frajdę wejścia w, te, w ten świat XVII wieku, poczuć się jak część z nich, a jednocześnie też fenomen polega na tym, że i same grupy rekonstrukcji historycznych tak pokochały ten obiekt, iż co roku otrzymujemy coraz większą liczbę zgłoszeń grup, które chcą przyjechać. Dostałem wiadomość od Węgrów, więc...
1: A Czechom się droga skróciła, prawda? Bo jest teraz dobre połączenie.
2: Zgadza się, tak, tak. To uwielbiają spędzać czas nad naszym morzem. Nasze grupy rekonstrukcyjne z Czech nawet przyjeżdżają kilka dni wcześniej, żeby tutaj poznać troszeczkę naszej okolicy.
1: Świetnie, bo takie przenoszenie się w czasie to też jest taki magnes. Bardzo ludzi przyciąga. Lubimy po prostu na chwilę oderwać się od rzeczywistości, no i zobaczyć, jak to dawniej bywało.
2: Tak, prawda. Oczywiście tutaj punktem wyjściowym jest cały czas upamiętnienie tych wydarzeń, tak? Z całym tym miasteczkiem właśnie żyjącym.
1: Pan Maciej Flis, kierownik oddziału gdańskiego muzeum.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Tydzień w Trójmieście.
3: Ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym możliwych nieprawidłowości przy budowie przekopu Mierzei Wiślanej. Postępowanie toczy się od 2 lat w prokuraturze w Gdańsku, ale dopiero teraz śledczym udało się skompletować dokumentację tej kontrowersyjnej inwestycji. Komunikacja miejska w Gdyni będzie woziła pasażerów w sąsiednich Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy rozpoczęli proces porozumienia, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Ma to ogromne znaczenie dla pasażerów, którzy już dziś korzystają z gdyńskich autobusów, ale dzięki nowej umowie będą mieli do dyspozycji zupełnie nowy tabor.
4: Komunikacyjne porozumienie między sąsiadami jest czymś niezbędnym, mówi prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek.
5: To krok w kierunku polepszania warunków podróżowania naszych mieszkańców, którzy w ramach Trójmiasta gmin ościennych oczywiście, że w sposób swobodny przemieszczają się pomiędzy miejscem zamieszkania, miejscem pracy czy rozrywki i bardzo nam zależy na tym, aby to przemieszczanie się było jak najbardziej komfortowe.
4: Dlatego po złożeniu podpisów potrzebne będą zakupy, mówi wójt Kosakowa Eunika Niemc.
6: Kiedy to porozumienie będzie już funkcjonowało, czyli w roku 2027, wejdzie do użytkowania na terenie gminy Kosakowo 17 nowych elektrobusów.
4: Porozumienie muszą potwierdzić stosownymi uchwałami rady wszystkich 3 samorządów.
3: Kolejny etap budowy basenu we Wrzeszczu w środę na budynku u zbiegu Alei Legionów i ulicy Kościuszki Zawisła Wiecha. Otwarcie obiektu, w którym znajdzie się m.in. miejsce doraźnego schronienia oraz 2 niecki basenowe zaplanowano na lipiec przyszłego roku. Koszt inwestycji to 77 milionów złotych. 50 milionów euro to wartość kontraktu podpisanego przez gdyńską stocznię Krista. Chodzi o projekt i budowę nowoczesnego elektrycznego promu pasażersko-samochodowego dla estońskiej państwowej floty. Nowa jednostka ma zostać dostarczona do końca 2028 roku. Około 200 organizacji pozarządowych weźmie udział w Święcie Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku. 4 dni spotkań, debat i prezentacji organizowane są z okazji rocznicy wyborów czerwcowych, które w 1989 roku przypieczętowały zwycięstwo Solidarności nad komunistami. O szczegółach tego, co będzie się działo w Gdańsku, Paweł Radzewicz.
4: Wybory czerwcowe to zwycięstwo demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, dlatego, jak mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz, właśnie ono będzie miało bardzo silny głos.
7: Do Gdańska zjedzie niemal 200 organizacji pozarządowych, od edukacji, po ekologię, po historię, po troskę o lokalne dziedzictwo.
4: Odbędzie się też szereg spotkań z ludźmi z bardzo różnych światów, czego przykład podaje szef Fundacji Gdańskiej Jacek Bendykowski.
8: Od dyskusji na temat wolności artystycznej Dorota Rabczewska, czyli Doda, po wolność, która przystoi pierwszej damie, o czym opowiadać będzie Jolanta Kwaśniewska.
4: Jednym z ważniejszych punktów gdańskiego święta będzie Międzynarodowe Forum Europa z widokiem na przyszłość.
3: Ośrodek Szkolenia Policji w Gdańsku doczeka się remontu. Wsparcie finansowe na ten cel przekaże Samorząd Województwa Pomorskiego. Policjanci zyskają nowe pomieszczenia, które będą znajdować się w kamienicy przy ulicy Chlebnickiej. Powstaną m.in. 2 sale wykładowe wraz z pełnym zapleczem. Do 29 maja mieszkańcy Gdyni mogą zgłaszać się do programu bezpłatnych audytów energetycznych. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta. I zostajemy w Gdyni. Wraz z ociepleniem w lasach i na terenach zielonych w Gdyni można częściej spotkać żmije zygzakowate. Miejskie służby apelują do mieszkańców o rozwagę oraz spokój i przypominają, że zwierzęta te nie są agresywne i zazwyczaj unikają kontaktu z człowiekiem.
1: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
0: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Marzenia są do spełnienia, prawda? Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj właśnie o marzeniach i o recepcie na ich spełnienie.
9: To był rysunek spontaniczny, taki z serca rysowany, nawet trochę w formie takiej zabawy. Narysujmy sobie coś. A potem rzeczywiście dążyliśmy, trochę nieświadomie nawet, że to wszystko tak wygląda koło nas, jak na tym rysunku.
1: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
0: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Lubicie wodę? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
1: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
10: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tę dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
1: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
10: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży i od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: ojejku, gdybym ja była młodsza, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały. To mi dało do myślenia i w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
1: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
10: A zupełnie, zupełnie. No bo,
1: odważna.
10: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś, I to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
1: Udało się.
10: Tak.
1: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
10: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja, synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
1: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co cię bardziej motywowało, inspirowało?
10: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
10: Oczywiście.
1: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
10: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie. Jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
1: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
10: Tak jest,
1: nie?
10: Tak jest. Przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
1: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
10: Okay? Tak,
1: to dokładnie. Już jest dużo?
10: Dokładnie.
1: Tak?
10: Żabę, jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
1: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia? Takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
10: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie. Czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko, te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia. To są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę. Na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
1: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
10: Dokładnie, tak.
1: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo mówi się, że kobiety często mają, nie, że tam myli im się lewa z prawą. Jak to jest w praktyce z twoich obserwacji?
10: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest, że my mamy problem nad wodą, a jak jeszcze jesteś pod wodą i do góry nogami, to już większość nie wie, gdzie jest prawo, a gdzie jest lewo.
1: Matko, no właśnie, właśnie.
10: Tak, aczkolwiek to jest takie pół żartem, pół serio, a natomiast zauważam jednak większe problemy raczej z zapamiętaniem całego układu. Z zapamiętaniem, z tym wyobrażeniem tego, co jest jedno po drugim. Ale znaczy, problem to jest za duże słowo. To jest część procesu, która przynosi nam frajdę tak naprawdę. I oczywiście na każdym treningu odświeżamy, no bo zanim wejdziemy do wody, no to liczymy układ na sucho. I to jest właśnie ten trening mentalny, to przypomnienie sobie całości choreografii.
1: No to właśnie o czym mówisz, to jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.
10: Tak jest.
1: W fantastyczny
10: tak
1: sposób.
10: Jest. Pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle dzieje, tak porównując do tej najbliższej teoretycznie dyscypliny sportu, czyli pływanie takie klasyczne, sportowe, no to tam możesz się wyłączyć. Po prostu płyniesz od ściany do ściany, ten ruch się cały czas powtarza, jest ciągle to samo. No jedynie musisz liczyć sobie te długości, ale to nawet sobie nie musisz, no bo już są te zegarki, które liczą za ciebie odległość, a tutaj musisz myśleć tak, czy robię na liczbę, czy nad wodą robię poprawne elementy, czy pod wodą dobrze pracuję technicznie, czy jestem równo z moją koleżanką. A, no i nie wspomnę, że jeszcze nie oddychamy, a nad wodą się ładnie uśmiechamy.
1: To jest niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
10: Dokładnie.
1: Krótkim, pod wodą.
10: Krótkim, a czasem dłuższym.
1: Tak?
10: Tak jest. To tak. I to jest też właśnie jedno z tych wyzwań, żeby wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś początkująca, czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl, o matko, nie wytrzymam na trzeciej swiastce. Swiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
1: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
10: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy, siła, kondycja, gibkość, no i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne też.
1: No tak, siła kobiet, moc kobiet.
10: Tak jest.
1: Dokładnie. A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
10: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że właśnie mamy z córką też przychodzą, że i to często jest tak, że mama zapisuje córkę, a potem sama też dołącza do grupy dorosłych i jest to bardzo fajne, bo mają wspólną pasję.
1: Wspólny czas spędzamy razem.
10: Dokładnie. I one mogą sobie nawet poza moimi treningami pójść razem na basen i poćwiczyć. Pływanie synchroniczne jest dosyć niszowym sportem, więc nie jest tak popularne jak inne dyscypliny, o których możesz wiele wyczytać, czy piłka nożna, które znasz, zasady i one są ogólnodostępne. Tutaj w synchro nie każdy do końca wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy ta mama poznaje u mnie pływanie synchroniczne, no to też wie, z czym to dziecko się zmaga.
1: Pani Magdalena Kalinowska, trenerka pływania synchronicznego. To nie koniec aktywności fizycznej na naszej antenie.
0: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
9: Co jakiś czas przez okno można zobaczyć, że biegnie zając, biegnie jakaś sarna, czy pojawiają się nawet dziki, czy pojawiają się borsuki, bo też widzieliśmy lisy, regularnie lis przychodzi.
1: Edyta Stańczyk, o tym opowiem już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
0: W Trójmieście. Radio Złote Przeboje Trefle 103 i 99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie proszę.
11: Audycja rozrywkowa.
12: A ja zapraszam Państwa na quiz o Gdańsku. Poznajemy historię tego pięknego miasta, ale także rejony, które warto zobaczyć, warto zwiedzić, bo czasami tak jest, że mieszkamy w jednym mieście przez kilkanaście lat, a nie wiemy, ile wspaniałych rzeczy jest w tym mieście do zobaczenia. Zwłaszcza, że Gdańsk cały czas się zmienia, unowocześnia. A ze mną, proszę Państwa, dzisiaj pan Paweł. Witam panie Pawle serdecznie.
13: Dzień dobry.
12: Pan Paweł, który już przed wejściem na antenę zapowiedział mi, że wie dużo o Gdańsku, że ma dużo ciekawostek. Rozumiem, panie Pawle, że dzisiaj będziemy w takim razie wysłuchiwać tego wszystkiego, co pan wie o, domyślam się, swoim mieście ukochanym.
13: Tak, ukochane miasto i mam nadzieję, że nie zawiodę ani pani, ani słuchaczy.
12: Czy pan jest rodowitym gdańszczaninem od urodzenia pan w Gdańsku?
13: Tak, tutaj się urodziłem, tu się urodziło moje rodzeństwo, moi rodzice, także jestem stąd i tutaj czuję się najlepiej.
12: No to wspaniale, no to ja już z niecierpliwością czekam na te ciekawostki. Ciekawe, czy będą też związane z pytaniami.

0: Trójmiasta, znam i okolice Gdańska i jestem przekonany, że ten film dotyczył Gdyni.
1: Tak, tak, ten film dotyczył Gdyni, jest zresztą adaptacją pierwszej części trzyczęściowej powieści Tak trzymać Stanisławy Fleszerowej-Muskat. Może ktoś z Państwa czytał, może zna, może pamięta. Brawo, świetnie się zaczęło. Drugie pytanie w takim razie, panie Pawle, do tak zwanych wydarzeń grudniowych, brutalnie spacyfikowanych przez ówczesne komunistyczne władze, doszło w Gdańsku w roku 1968, 1970 czy 1971?
0: Każdy, kto porusza się gdańskimi drogami, jestem przekonany, że zna odpowiedź na to pytanie. To był oczywiście rok 1970 i niejednokrotnie jadąc za autobusami Gdańskiej Komunikacji Miejskiej można takie przypomnienie tych tragicznych wydarzeń ważnych w kontekście historycznym naszego regionu zobaczyć.
1: Tak, dokładnie, oczywiście. I no nie tylko każdy mieszkaniec Gdańska, ale w ogóle każdy Polak przecież zna tę historię, prawda? Zresztą co roku w Gdańsku są te wydarzenia upamiętniane, więc rzeczywiście to jest wiedza taka powszechna i brawo. Wiedziałam, że pan będzie znał akurat odpowiedź dobrą na to pytanie, nie miałam wątpliwości. No to teraz pytanie trzecie o Olszynkę, pewnie to panu coś mówi. Olszynka jest częścią Kociewia, Żuław Wiślanych czy Gdańska?
0: No oczywiście, że Gdańska.
1: No oczywiście, że Gdańska. Pewnie, że tak. Czwarte pytanie brzmi: stadion w Gdańsku Letnicy został oficjalnie oddany do użytku w którym roku? W 2005, w 2009 czy w 2011?
0: To piękny stadion wybudowany na Euro 2012, ale oddany do użytku w 2011 roku i z żalem przyznaję, że nie mogłem być wówczas na meczu otwarcia między Lechią a Krakowią, ale znam nawet dokładną datę, 14 sierpnia 2011 roku.
1: No tak, to były ważne daty w ogóle w historii polskiego sportu, prawda? Bo Polska była współorganizatorem mistrzostw w 2012 roku i wiele obiektów wtedy powstawało, wiele było remontowanych właśnie specjalnie na te mistrzostwa, właśnie jeden z nich także w Gdańsku. Świetnie, brawo, panie Pawle. No to tylko jeszcze jedno pytanie. Do końca. Pewnie chciałoby się więcej, co? Niż tylko 5 pytań. Z tego, co słyszę, bardzo pan się interesuje Gdańskiem, historią.
0: Idziemy jak burza, więc może jeszcze jakiś po tym piątym się znajdzie. Może mam nadzieję, że będę znał i na nie odpowiedź.
1: W przypadku Gdańska może nie jak burza, ale jak sztorm bardziej.
0: Tak, tak.
1: Teraz takie pytanie wakacyjne. Właśnie idziemy sobie na plażę. Która z plaż jest najszersza w Polsce? Czy plaża na Stogach, czy plaża w Brzeźnie, czy plaża w Jastarni?
0: Z tych wymienionych najszerszą na pewno będzie plaża na Stogach.
1: Tak, plaża na Stogach jest najszersza. Ciekawe, czy pan wie, albo może spróbuje strzelić, ile ma metrów w szerokości?
0: O, myślę, że może to być ponad 100, ale ile dokładnie, to nie będę wiedział.
1: Tak, ponad 100, dokładnie 132 metry. Z centrum miasta można tam dojechać rowerem i ja myślę, że to jest taki najprzyjemniejszy sposób poruszania się, prawda? Zwłaszcza w ciepłe dni po Gdańsku na plaży pojechać sobie rowerem.
0: Teraz akurat stogi są nieco trudniej dostępne ze względu na trwające prace, natomiast no, jest to miejsce warte odwiedzenia, więc również słuchającym nas turystom serdecznie polecam plażę na Stogach, bo to piękne miejsce.
1: Panie Pawle, 5 na 5, więc gadżety wędrują do pana. Serdecznie gratuluję, pozdrawiam, dziękuję, że się pan podzielił wiedzą na temat swojego miasta razem z nami.
0: Bardzo dziękuję, niezmiernie mi miło.
1: A ja zapraszam oczywiście kolejnych słuchaczy radia do tego, żeby sprawdzili swoją wiedzę o Gdańsku w naszym quizie. Zgłoszenia przyjmujemy przez naszą stronę internetową.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Gdańskie Południe ma swoją bibliotekę o wdzięcznej nazwie Dobry Moment. Nowy obiekt znajduje się na ulicy Łódzkiej i poza dobrą książką oczywiście ma ten atut, że oferuje również taką przestrzeń dla lokalnej społeczności. Ale o tym za chwileczkę porozmawiam z moim gościem, panem Jarosławem Zalesińskim, dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Edyta Stańczyk z tej strony. Witam naszych słuchaczy. Witam pana serdecznie.
4: A ja witam bardzo serdecznie zarówno panią redaktor, jak i wszystkich słuchaczy. Dzień dobry.
3: Tak, panie dyrektorze, jest świeżuteńki oddział, przepiękny, zupełnie nowoczesny.
4: Przyjmowaliśmy pierwszych czytelników.

0: Gdańsków od razu zaspokaja ciekawość wszystkich mieszkańców Gdańska Południe, a Ujeściska Łostowic, bo tak, tak się w pełni nazywa ta dzielnica, szczególnie, że biblioteka będzie Państwa zapraszać co sobotę do godziny 15, a nie tylko w ciągu tygodnia. Taki przyjęliśmy plan naszej pracy, bo było dla nas oczywiste, kiedy się przyglądaliśmy, jakby to powiedzieć, profilowi demograficznemu mieszkańców tej części Gdańska, że to są często w miarę młode rodziny z dziećmi, że w ciągu tygodnia może być kłopotem znaleźć dość czasu, aby się do biblioteki jakoś tam dostać, choć pracujemy w ciągu tygodnia do godziny 19, więc sobota zapraszamy również. Nazwa może dziwić, ale staje się czytelniejsze, gdy po pierwsze zwrócić uwagę na to, że osiedle, które jest jakby bezpośrednim otoczeniem tej nowej filii bibliotecznej w Gdańsku, osiedle może to troszkę precyzyjniej zlokalizujmy, bo ulica Łódzka nie każdemu może mówi wystarczająco wiele, ale kiedy powiemy o wielkim skrzyżowaniu, rondzie i węźle komunikacyjnym ulicy Świętokrzyskiej, Hawla i Łódzkiej, no to już jesteśmy w domu.
1: Węzeł tramwajowy.
0: Tramwajowy, tak. Autobusowy, samochodowy. Wszyscy jeżdżący ulicą Świętokrzyską z wdzięcznością wspominają stanie w długaśnych korkach. To się ma zresztą zmienić za jakiś czas, a za lat kilka obok pobiegnie południowa nitka Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, więc wówczas komunikacyjnie ta nasza filia będzie jeszcze znakomiciej dostępna niż to się dzieje dzisiaj. Także tam urzędujemy w osiedlu Moment, no i nazwaliśmy naszą bibliotekę Dobry Moment, też nie dla jakiejś naszej fantazji czy kaprysu, tylko każdorazowo staramy się o to, żeby nazwa jakoś się wiązała z charakterem miejsca. I staram się też o to, żeby to była nazwa, którą proponujemy w porozumieniu z mieszkańcami. Zresztą już wiele lat temu pozmienialiśmy nazwy wszystkich filii bibliotecznych w Gdańsku, bo wcześniej one były pod numerami, a to 13, a to 39. Ja się do dzisiaj tego nie nauczyłem, przyznaję. Więc zaproponowaliśmy, aby wspólnie z czytelnikami korzystającymi na co dzień z danej filii powymyślać nowe nazwy. Czasem są one takie neutralne, no biblioteka na stogach, cóż tutaj można wyfantazjować więcej, ale na przykład jest biblioteka Babielato, której nazwa wzięła się stąd, że od zawsze była ona szczególnie życzliwa wobec seniorów. Podkreślam szczególnie, a nie w ogóle, bo życzliwa wobec seniorów jest każda nasza biblioteka. No stąd biblioteka Babielato na Przymorzu. Dobry Moment, wracając na Ujścisko, to też propozycja, która wynikła z ankiety, jaką zaproponowaliśmy mieszkańcom tej części Gdańska. Tych propozycji było co niemiara. Najliczniejsza grupa opowiedziała się za Dobrym Momentem. No i mamy bibliotekę Dobry Moment. Praktycznie w ciągu jednego dnia, jednej doby przewinęło się przez tę naszą nową bibliotekę ponad 400 osób. Wyszli obładowani książkami. Wszystkich z tych książek wypożyczyli już ponad 1000 przez jeden dzień.
1: Proszę bardzo.
0: 1172 książki.
1: To dobrze rokuje.
0: To dobrze rokuje. Dawno nie widziałem kolejki do Lady Bibliotecznej, a tam widziałem długa kolejka zawinięta kilka razy. Każda z tych osób stojących w kolejce z naręczem książek. Bardzo budujące widoki i też mówiące to, co dla nas było od początku pewną oczywistością, że tego rodzaju instytucja, lokalna biblioteka jest w tej części Gdańska niebywale potrzebna. Wszyscy wiemy, jak to się potoczyło w Gdańsku. Gdańsk Południe niezwykle się rozbudował, tam jest bardzo gęsta mieszkaniowa zabudowa, ale nie ma infrastruktury, bardzo wielu usług, w tym usług kulturalnych, tak to nazwijmy. Biblioteka Dobry Moment jest odpowiedzią na te potrzeby i ta statystyka pierwszego dnia, sądzę, że już to przedstawię jako tezę bezdyskusyjną. Takie miejsca są potrzebne. Nie opowiadajmy, że kończy się zainteresowanie kulturą książki i bibliotekami, bo to nieprawda. Mogę też powiedzieć, że w ciągu minionego już roku, czyli 2025, we wszystkich filiach bibliotecznych w Gdańsku zarejestrowanych czytelników było 108 169. Mam bardzo precyzyjne statystyki, jak widać. Ale co to oznacza? To jest ponad 20% mieszkańców Gdańska, dokładnie 22%. 22% mieszkańców Gdańska statystycznie, czyli od tych obywateli Gdańska, którzy tylko co opuścili szpital położniczy, aż po seniorów, 22% dysponuje kartą biblioteczną. Książek wypożyczonych we wszystkich filiach bibliotecznych w Gdańsku w minionym roku było grubo ponad 1 300 000, tam jeszcze z okładem. Myślę, że to są liczby i dane wystarczająco wymowne. Biblioteki są potrzebne, są oczekiwane i ogromnie się cieszymy, że zupełnie nowa filia biblioteczna powstała w tej części Gdańska. Nie ostatnia, bo są już zaawansowane projekty, właściwie projekty zostały już przyjęte i ta inwestycja ruszy lada w Osowej. No to ściśle nie jest może Gdańsk Południe, ale wiemy, że to jest ta część Gdańska, która właściwie jest takim mini miasteczkiem przy mieście i wiemy, że tam mieszkańcy dopominali się o własną bibliotekę, czy własne takie miejsce społeczno-kulturalne w Osowej od nie policzę ilu lat.
1: I to się spełni.
0: Te projekty są już przesądzone. Oczywiście nie będę tutaj ryzykował dat, one są wpisane w harmonogram inwestycji, ale sam wiem po losach biblioteki dobry moment, że z inwestycjami bywa rozmaicie. Zadowolmy się takim ogólnym stwierdzeniem, że jest to już bardzo, znaczy projekt został już przyjęty, o tak mogę powiedzieć. Inwestycja wkrótce ruszy. Jest też zaakceptowany projekt stworzenia w tej części Gdańska, czyli w Gdańsku Południe, znów całkowicie nowej lokalizacji w sąsiedztwie przyszłego Parku Południowego. No, Jasin, tak najogólniej to określając. I tam proszę sobie wyobrazić, w planach miasta, planach inwestycyjnych leży stworzenie osobnej biblioteki o powierzchni użytkowej 1500 metrów. Żeby to jakoś sobie lepiej unaocznić, powiem, że Biblioteka Manhattan, największa nasza filia, to jest 830 metrów plus 100 metrów tego patio tam dodanego z części korytarza, no więc ponad 900 metrów to jest obecna Biblioteka Manhattan, ta przyszła Biblioteka Południe to 1500 metrów.
1: Imponujące.
0: Perspektywy, imponujące. Mm. Jest już rozpoczęty remont siedziby biblioteki, a też GAK-u, czyli Gdańskiego Archipelagu Kultury na Wyspie Sobieszewskiej. Ten zabytkowy obiekt przy ulicy Turystycznej 3 już nie służy mieszkańcom. Trzeba będzie ze 2 lata poczekać, ale po 2 latach powstanie tam biblioteka. Także od drugiej strony Gdańska też się dzieje. Bardzo mnie tak ciekawiło, jak się sprawdzi nowa biblioteka na Stogach. To studio nagrań, gdzie można uczyć się tworzenia podcastów i je tworzyć. To studio jest oblegane.
1: Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, był moim i Państwa gościem.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Audycja poradnicza.
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Właściwie miałam tę rozmowę rozpocząć zupełnie inaczej, ale moi goście, którzy są ze mną w studiu, mnie zainspirowali, więc wyjdziemy od zupełnie innego tematu, a są ze mną Sylwia i Bartek Piaseczni. Witam Was serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu.
5: Dzień dobry.
1: Pomyślałam sobie, że a dlaczego by nie o marzeniach porozmawiać w radiu? Kwestia istotna, mamy jakieś tam marzenia, ale nie każdy z nas jest na tyle zmotywowany, żeby te marzenia zrealizować, wprowadzić je w czyn. Moi goście, to jest niesamowite, bo mam przed sobą rysunek z 2014 roku, tak?
4: 2014.
1: Kiedy się spotkali razem i zaczęli sobie snuć tam jakieś plany, właściwie co chcieliby robić w życiu, jak siebie widzą w przyszłości i oto tutaj widzę piękny, kolorowy obrazek. Drewnianej chaty. Na dachu siedzi kot. Wokół mnóstwo zieleni, piękny kwiat. I troje ludzi, a przy nich niemało psów. I wtedy tak naprawdę jeszcze chyba sami do końca nie wierzyliście w to, że to uda się zrealizować.
4: To prawda. To był rysunek spontaniczny, taki z serca rysowany, nawet trochę w formie takiej zabawy. Narysujmy sobie coś. A potem rzeczywiście dążyliśmy, trochę nieświadomie nawet, że to wszystko tak wygląda koło nas, jak na tym rysunku. Ten rysunek jakby był zapowiedzią tego, co zbudujemy.
1: I to nie było tak, że wszystko zależało od pieniędzy.
4: No nie, to zależało przede wszystkim od pomysłu i marzenia tego, co my chcemy osiągnąć. To był nawet moment, kiedy jeszcze środki nie były pewne, ulokowane w mieszkaniu czy w domu innym. Podjęcie decyzji o tym, żeby coś takiego budować, było dosyć dużym wyzwaniem. Ale no, podjęliśmy tą decyzję i zaczęliśmy działać.
1: I teraz oto po tych kilkunastu, 11 latach już można by powiedzieć, tak naprawdę jesteście u siebie, właśnie mieszkacie w tym pięknym drewnianym domu, ale przede wszystkim realizujecie cudownie swoje pasje, którymi też zaszczepiacie innych, bo pracujecie i z dziećmi, i z dorosłymi, ale przede wszystkim to, co ja zauważam i doceniam, i o czym chciałabym powiedzieć, to to, że robicie to naprawdę w zgodzie z naturą.
4: Przyroda jest dla nas ważna, natura jest dla nas ważna, sama ilość posiadanych zwierząt, które mamy, myślę, że w jakiś tam sposób o tym świadczy. I staramy się żyć w zgodzie z naturą też dla nas samych, bo daje nam to spokój i szczęście. To nam daje kontakt z naturą, daje nam możliwość wyciszenia, zbierania energii na inne działania. I to jest coś takiego, czym postanowiliśmy się dzielić z innymi. Właśnie Bartek przez swoją pracę z dziećmi i zwierzętami, moją przez pracę z paniami, które przychodzą do mnie na zajęcia, różne aktywności fizyczne. I tą przyrodę, tą naszą miłość do tego staramy się też wpleść właśnie w te firmowe działania, próbując pokazać tym ludziom, że ta przyroda jest również dla nich, że ona im służy.
3: Obrazki to jest też w pewnym sensie taka symbolika. Chcąc zrealizować swoją pasję życiową, czyli mashing, to co podziwiałem w innych krajach, głównie skandynawskich, gdzie nauczyłem się tego, jak zbudować kennel, miejsce, gdzie te psy mogą mieszkać i być szczęśliwe. Wiedziałem, że do tego potrzebuje miejsca dużo i interesowały nas takie działki, które są nie tylko oddalone od cywilizacji, od zgiełku, ale zacienione na przykład, żeby kiedy przychodzi lato, można było zbudować duże wybiegi w cieniu drzew. To nie jest takie łatwe znaleźć ziemię, tak aby później te zwierzęta mogły czuć się szczęśliwe. Krok po kroku realizowaliśmy wytyczone cele, ale nie ukrywam, że żeby cokolwiek zacząć robić, trzeba być wcześniej zainspirowany nie tylko, ale trzeba sobie zwizualizować i dokładnie jakoś w głowie, tak, nakreślić to wszystko, do czego później dążymy, bo same marzenia nie wystarczą. Na naszej działce, w narożniku tej działki, rośnie dąb, który ma 300 lat i myśmy nie weszliśmy w jego posiadanie, tylko ten dąb na chwilę, że tak powiem, nas ugościł. W pewnym sensie ten dąb, który przecież był zawsze ważnym drzewem w naszej historii, jest jakby symbolem tego, że to wszystko, co robimy w jego cieniu, powinno dziać się w taki sposób, żeby, broń Boże, nie zakłócić pewnej równowagi, która tam jest od 100 lat i być może jeszcze na następne 100 lat powinna pozostać. Więc chcieliśmy to wszystko zrobić w taki sposób bardzo zrównoważony, żeby niczego tam nie zniszczyć. Wręcz przeciwnie, jeżeli cokolwiek wzięliśmy, to chcieliśmy na dwójnasób oddać, czyli tą bioróżnorodność tam zastaną, nie tylko nie zniszczyć, ale ją jeszcze udoskonalić.
1: Piękna łąka.
3: No w tym roku na wiosnę posadziłem na miedzy kilkadziesiąt krzewów rokitnika, ałyczy, kaliny, głogu, roślin, które tam, mam nadzieję, nie tylko będą się dobrze czuły, ale w ich obecności dobrze będą się czuły zwierzęta i ludzie.
1: To są takie łąki, które my pamiętamy z czasów dzieciństwa, w których się biegało, które nie były jeszcze ogrodzone i tak często koszone, jak teraz się to czyni.
3: Łąka jest koszona raz albo dwa razy w roku, ale tak naprawdę najważniejszą dla nas rzeczą to jest to, że widzimy ją przez okno naszego domu. Jest to widok na razie póki co niezanieczyszczony jakimikolwiek innymi elementami. Ona się zmienia, ona każdego roku inaczej kwitnie, ona jest domem dla zwierząt, które przychodzą i zaglądają nam do ogródka. A my zaglądamy im do ogródka i tak właśnie sobie współistniejemy.
1: A zwierzęta tam nie brakuje u was, prawda?
4: To prawda, co jakiś czas przez okno można zobaczyć, że biegnie zając, biegnie jakaś sarna, czy pojawiają się nawet dziki, czy pojawiają się borsuki, bo też widzieliśmy lisy, regularnie lis przychodzi.
3: Nie mamy jakichś tam szpalerów, kwiatów, równo posadzonych grządek, tak? Tylko raczej bardziej tak naturalnie. Widzimy, że gdzieś tam jakiś krzaczek, czasami niechciany, oddany przez kogoś, komu nie pasuje, u nas będzie miał miejsce, w którym ucieszą się z niego motyle i pszczoły i go sadzimy. To wszystko powstaje w taki sposób, żeby nie zakłócić jednak mimo wszystko jakiejś tam równowagi, która uważamy, że w przyrodzie, która sama rządzi się swoimi prawami, wygląda najlepiej, tak? Jest najbardziej doskonałym tworem przyrody.
4: Dlatego też staramy się wprowadzać, jeżeli sadzimy jakieś rośliny, to żeby one były rodzime, nasze tutaj. Unikamy wprowadzania roślin, które są egzotyczne. To zaburzy przede wszystkim ten nasz obraz taki, tego miejsca, w którym jesteśmy, bo nie będzie do końca pasować. Bo my jesteśmy jednak tutaj, wspomniałaś o tych polskich łąkach naszych, tak? To my właśnie taką łąkę chcemy mieć, a nie, nie wiem, pampasowe trawy, które pięknie wyglądają, ale na południu Europy na przykład, tak?
1: Wiem, że ostatnio byliście w Szwecji, że spotykacie się z ludźmi, którzy podobnie jak wy, mają podobną filozofię życia, podobnie działają, mają podobne pasje. Jakie są wasze spostrzeżenia? Jak oni tam działają, wprowadzając well-being, a jak wy to próbujecie przenieść na swój własny grunt tutaj, do Skrzeszewa pod Gdańskiem?
3: Pierwszą rzeczą, o której chcę wspomnieć, to jest to, że ludzie, którzy myślą mocno o ekologii głębokiej, czy chcą wprowadzić w swoje życie well-being, to nie są ludzie, którzy mogą sobie to kupić za pieniądze i nie jest to łatwe życie. To znaczy wręcz przeciwnie, jeżeli chcemy w życiu to życie przeżyć w sposób pracowity, taki, kiedy więcej dajemy coś z siebie, niż bierzemy, co wymaga rzeczywiście takiego charakteru i pewnych cech osobowości, bo celem jest właściwie tak naprawdę ten dobrostan, ale ten dobrostan nie tylko dla siebie, tylko ten dobrostan, którym możemy podzielić się z otoczeniem i z innymi ludźmi w harmonii i równowadze.
4: Tak, u nas to przede wszystkim jeszcze troszeczkę nawiązując do tego, co mówiłeś, że my to przywozimy inaczej, że obserwowaliśmy to na przykład w Szwecji. Tam wydaje mi się już społeczeństwo i ludzie dużo bardziej znudzili się pędem życia i coraz bardziej świadomie chcą żyć w zgodzie z naturą. Zresztą Szwecja się pięknie do tego nadaje, bo przecież jest ogromnym krajem, w którym przyroda zajmuje bardzo dużo miejsca. Oni jakby są troszeczkę dalej do przodu. Tutaj w Polsce u nas jeszcze chyba to grono ludzi jest mniejsze, takich szukających właśnie przyrody, spokoju, tej harmonii, takiego wyciszenia, no bo well-being to właśnie między innymi takie wartości są. I my przez to, gdzie mieszkamy i jak pracujemy, chcemy jak największej liczbie ludzi, każdemu z naszych klientów, pokazać, że to jest fajne, że tak można. I to skutkuje, bo te osoby wychodzą od nas zadowolone, bardzo często wracają, żeby pobyć u nas, żeby popracować z nami, porobić coś fajnego.
3: Myślę, że oboje z żoną jesteśmy chyba najbardziej dumni z tego, że to, co robimy, nie tylko, że jest takie bardzo prawdziwe z krwi i kości, bo nasza praca to jest praca fizyczna, to nie jest praca umysłowa tak do końca. Pewne rzeczy musimy sobie zaplanować, ale potem twardo postawić kropkę nad i, czyli ja muszę wykonać bardzo dużo pracy fizycznej i moja żona też bardzo dużo pracy fizycznej, żeby ci nasi klienci czuli się, że współdoświadczają, tak, pewnych sytuacji, które dotyczą ich ciała, tak, nie tylko umysłu. Po 10 latach od czasu, kiedy powstał ten rysunek, no myśmy po prostu przekuli te nasze marzenia w konkretną rzeczywistość, a w tej definicji well-being udało nam się to zrobić nie tylko dla siebie, ale udało nam się podzielić tymi doświadczeniami z ogromną ilością ludzi.
4: Przykłady osób, słuchamy was, waszej historii i stwierdzamy, dobra, może to jest ten moment, że ja też spróbuję. I zdarzyły się osoby, które rzeczywiście podjęły wyzwanie i też spróbowały zbudować swój dom gdzieś, swoje marzenie tego typu spełnić. Jeżeli chodzi o moją pracę taką z klientkami, to są to osoby, które mogłyby pójść do innego klubu, do innego trenera, czy z kimś innym poćwiczyć, ale one sobie bardzo cenią to, że na przykład, nie wiem, latem zajęcia odbywają się u nas na tarasie, na naszym trawniku. Nie są w szkole na sali czy w klubie, tylko są na trawniku, że jest ta przyroda. Czy przyjeżdża klientka, która jest mocno przebodźcowana pracą w mieście i ona mówi, wiesz, najfajniejsza część z tego treningu to jest, kiedy my tu sobie możemy potem zrobić tą część relaksacyjną i ona leży i tutaj ptaszki ćwierkają, tam woda szumi, tam wiaterek wieje, słońce świeci i ona potrafi się wyłączyć i zrelaksować i to jest jej well-being w tym momencie i to jest to, czym ja się mogę z nią podzielić, żeby pokazać, że nie potrzeba nie wiadomo jakich zasobów materialnych, żeby coś takiego przeżyć.
3: Pomimo tego, że jesteśmy, powiedzmy, w takim punkcie, gdzie mamy się już czym pochwalić, to na przykład na prawie miesiąc wyjedziemy do szwedzkiej Laponii, bo zawsze trzeba jeszcze szukać i podpatrywać rzeczy, które mogą nas inspirować do tego, żeby rozwijać swoje działania.
1: A i o Finlandię zahaczycie też.
3: Tak, będziemy w Finlandii również. I tam spotkamy się z ludźmi, którzy również... No, znamy takich ludzi, którzy równolegle realizują swoje cele i cieszymy się, że współpracujemy z ludźmi, z firmami, które robią podobne rzeczy, bo wellbeing to jest też umiejętność czynienia dobrostanu współpracując ze sobą, a nie walcząc i konkurując tylko i wyłącznie. Idea wellbeing promuje small business, promuje to, aby organizator na przykład małej turystyki był osobiście bezpośrednio zaangażowany w to, co znajduje się w ofercie, która przez niego najczęściej osobiście i jego udziałem trafia do klienta, więc bardzo nam się też to podobało w tej idei, że jest to właśnie niemasowe, bardzo indywidualne.
1: Sylwia i Bartek Pieseczni.
2: Audycja poradnicza. Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Pomorskie korzysta z funduszy europejskich od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku. To już 22 lata. Proszę bardzo, jak to zleciało. I o tym, jakie konkretne zyski przyniosły nam te fundusze, porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Edyta Stańczyk. Witam panią Martynę Sawicką, kierownika referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
2: Dzień dobry.
3: Audycja poradnicza.
1: Miło mi panią gościć. No właśnie, jak to jest z tymi projektami? Ile ich dokładnie udało się przez ten czas już zrealizować i na jaką sumę?
2: Województwo pomorskie w ciągu ostatnich 22 lat zrealizowało ponad 60 tysięcy projektów na kwotę ponad 89 miliardów złotych.
1: Brzmi imponująco, można
2: to
1: powiedzieć.
2: Prawda, tak.
1: Co zyskało Trójmiasto dzięki tym projektom? Bo zrobiliśmy chyba dużo od tego czasu, nie?
2: Tak, bardzo dużo i to nie tylko Trójmiasto, ale całe nasze województwo, więc tak jak większość może kojarzyć, że to są nowe drogi, że zyskali rolnicy albo przedsiębiorcy, to nie tylko będą właśnie takie środki, ale przede wszystkim wsparcie w nowoczesne szpitale. To będą nowoczesne pociągi, to będzie wsparcie kapitału ludzkiego, czyli wsparcie osób bezrobotnych, osób starszych, nowoczesne doposażenie uczelni, czy też szkół zawodowych. Ale przede wszystkim to, co nas na co dzień otacza, czyli chodzimy do teatrów, chodzimy do różnego rodzaju obiektów kultury, ale też środowisko, parki, różnego rodzaju inwestycje, które nas otaczają, odnawialne źródła energii, więc tak naprawdę na co dzień my nawet pośrednio korzystamy z tych środków unijnych.
1: Gdyby tak chcieć wymienić takie konkretne rzeczy, no bo faktycznie my się zazwyczaj, jak słyszymy inwestycje, to każdy zaraz drogi, tak?
2: Tak.
1: Mamy lepsze drogi i faktycznie, gdyby mówić o tych drogach, ale też o środkach transportu, to mamy tak, budowę pomorskiej kolei metropolitalnej, prawda?
2: Tak,
1: rozbudowę portów.
2: Największa inwestycja na Pomorzu.
1: Dokładnie. Potem rozbudowa portów w Gdyni, w Gdańsku. Mamy też realizację nowych dróg S6 i S7,
2: dokładnie,
1: prawda?
2: Tak.
1: No to tym się tutaj cieszymy. I za chwileczkę tam kolejne odcinki będą oddawane. Ta droga w stronę Słupska chociażby, prawda, do wakacji ma
2: tak,
1: się pojawić.
2: Tak, przede wszystkim. Tutaj mamy znacznie lepszy dojazd, więc chodzi o takie lepsze skomunikowanie dla wszystkich mieszkańców województwa, ale chociażby właśnie nowe pociągi, czyli tutaj można powiedzieć pomorskie koleją stoi i dzięki temu możemy się tak naprawdę poruszać nie tylko autostradami czy samochodami, ale wsiąść w pociąg i tak naprawdę przejechać całe województwo właśnie dzięki temu, że mamy nowoczesny tabor, mamy linii kolejowe, ale to są też chociażby ekologiczne trolejbusy, linie tramwajowe, tak rozbudowane w miastach, więc tak naprawdę ten transport będzie nam towarzyszył w każdym mieście.
1: W perspektywie jeszcze rozbudowa przecież Gdańska Południe, tak?
2: Dokładnie tak, PKM Południe to przed nami, która połączy kolejne dzielnice, więc tak w perspektywie czasowej myślę, że to będzie jeszcze taka większa inwestycja, rozbudowa, która na pewno usprawni komunikację i ułatwi mieszkańcom dotarcie do swoich dzielnic.
1: Wspomniała pani o tych ważnych rzeczach, takich właśnie dla ludzi, tak bym to nazwała, dla mieszkańców tutaj pomorskiego. To gdyby chcieć powiedzieć, jakie konkretnie fundusze są przekazywane, bo to są takie fundusze, no chociażby na szkolenia, prawda?
2: Przez te wszystkie lata bardzo dużo środków zostało przeznaczonych na wsparcie osób w trudniejszej sytuacji życiowej, czyli mówimy tutaj o osobach bezrobotnych, które mogły uzyskać środki na rozpoczęcie własnej firmy albo na podnoszenie swoich kompetencji, czyli na różnego rodzaju kursy, szkolenia, tak żeby znaleźć lepszą pracę, w ogóle znaleźć pracę. Tutaj też w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami, też dla osób młodych, które dopiero wchodziły na rynek pracy. Teraz skupiamy się też na osobach starszych, bo mamy starzejące się społeczeństwo, wyzwania przed nami ogromne, więc jak gdyby tutaj też chodzi o zabezpieczenie tych osób w sile wieku, tak stworzenie im warunków, żeby tą jesień życia przeżyć dobrze, więc takie wsparcie też jest w takim zakresie potrzebne, czyli nie mówimy tutaj też o samych domach opieki, ale o różnego rodzaju programach aktywizacyjnych, chociażby właśnie dla seniorów, tak, żeby oni nie byli w domu sami, tylko mogli wyjść, mogli się spotkać, żeby jak gdyby zostali zauważeni, więc tutaj mamy różne grupy wiekowe i różne potrzeby, więc ten jak gdyby człowiek cały czas nam się przewija, bo przede wszystkim fundusze europejskie są dla ludzi, dla mieszkańców, więc nawet jeżeli są te nowe drogi, nawet jeżeli są te inwestycje proekologiczne, to to wszystko jest dla mieszkańców regionu, bo temu te środki przyświecają.
1: To różne instytucje
2: Dokładnie, różnego rodzaju instytucje. Więc tutaj mówimy o jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych przede wszystkim, które działają w konkretnych obszarach, to one będą prowadziły takie projekty. Chodzi o to, żeby tak naprawdę objąć wszystkie grupy wsparciem.
1: A w takiej perspektywie, no bo tam te środki do 2027 roku, czy jest jeszcze szansa, żeby osoba chociażby indywidualna, gdyby chciała, miała jakiś pomysł na siebie, nie wiem, chciała się szkolić, to może jeszcze skorzystać z jakichś projektów, złożyć wnioski na przykład? I jak to jest z tymi wnioskami? Czy mieszkańcy Pomorskiego, Trójmiasta, Gdańska coraz mniej się już boją tych formalności, które trzeba tam wypełniać, żeby spełnić określone warunki?
2: Po latach myślę, że już mniej wszyscy się boją tych formalności, bo one oczywiście zawsze gdzieś tam straszyły. Ta dokumentacja będzie z nami obecna, tego nie unikniemy, biurokracji. Natomiast tutaj pierwsza najważniejsza informacja to jest taka, że z pomocą przychodzą punkty informacyjne funduszy europejskich, które świadczą bezpłatne informacje i taką bezpłatną pomoc dla osób zainteresowanych taką wiedzą, więc każda osoba, która ma swój pomysł, jest zainteresowana uzyskaniem funduszy europejskich, dotacji, czy też formy zwrotnej w postaci pożyczki, może przyjść do takiego punktu, może zadzwonić, może napisać maila i uzyska kompleksową informację właśnie, w jaki sposób takie środki pozyskać, jeżeli one są, zostaną przedstawione konkretne informacje, z jakiego programu się starać właśnie, w jakim terminie, gdzie te środki są dostępne. Tutaj jeszcze troszeczkę takich możliwości jest, więc zachęcam w pierwszej kolejności właśnie do spotkania się z takim specjalistą, jeżeli chodzi o taki dostęp do bezpłatnych kursów, do bezpłatnych szkoleń, to takie są na rynku oczywiście i można skorzystać z takich możliwości, natomiast właśnie warto posiłkować się taką informacją, żeby nie przeszukiwać samemu setek stron internetowych i co właśnie najważniejsze, bezpłatnie, nie dać się nabrać naciągaczom czy oszustom, którzy oferują jakieś płatne publikacje, wydzwaniają bardzo często do przedsiębiorców, oferując, że są dotacje.
1: Tak naprawdę to zapraszamy po sąsiedzku, tak, na żabim kroku, do Urzędu
2: Marszałkowskiego. Dokładnie do głównego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 1. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, więc serdecznie zapraszam do moich koleżanek, które udzielą fachowej informacji.
1: A czy my już wiemy, jak przełożyły się te fundusze na zminimalizowanie tego bezrobocia w Pomorskim? Na przykład jak wiele osób skorzystało z tego, żeby otworzyć na przykład, będąc osobą bezrobotną, działalności gospodarcze?
2: Jeżeli chodzi o nasze województwo, to w ciągu tych 22 lat blisko 25 tysięcy osób otworzyło własną firmę. Także to jest bardzo duża liczba osób. I to tylko mówimy o takich jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Nie mówimy o samym wsparciu przedsiębiorców, a jeszcze dodatkowe środki poszły na wsparcie właśnie w zakresie szkoleń, różnego rodzaju kursów, podnoszenia kompetencji. Natomiast blisko 25 tysięcy osób otworzyło własny biznes.
1: I ten biznes działa cały czas? To jest jakoś weryfikowane?
2: Był taki czas, że jak gdyby, jeżeli otworzymy własną firmę, to jest taki okres, kiedy ta firma musi być kontynuowana, więc jak gdyby w ramach tych statystyk oczywiście w okresie trwałości projektu to było weryfikowane. No, część tych firm zapewne została zamknięta i to mamy udokumentowane na przestrzeni lat. Nie wszyscy jak gdyby podołali temu. Niemniej jednak jak gdyby takie wsparcie zostało udzielone.
1: Ale na kulturę też udało się pozyskać wiele funduszy,
2: tak,
1: prawda?
2: Gros środków zostało przeznaczonych na kulturę, więc te wszystkie obiekty, które możemy podziwiać w naszym województwie, nie tylko właśnie w Trójmieście, otrzymało, tak naprawdę odnowiło swoje oblicze. Możemy korzystać z tych zasobów. To są nie tylko teatry, to są nie tylko muzea, ale przede wszystkim też obiekty sakralne. Możemy podziwiać właśnie dziedzictwo tak naprawdę kulturowe, które zostało zachowane i gdyby nie te środki, to być może część z nich nie miałaby możliwości tak naprawdę jego zachowania, więc tu zachęcam przy okazji zbliżających się wakacji, ale nie tylko. Za nami tak naprawdę Noc Muzeów, gdzie część tych obiektów się otworzyła i można było na nowo podziwiać. Dzięki tym środkom zyskała tak naprawdę nowy blask, więc przede wszystkim jak gdyby możemy zachować to nasze takie dziedzictwo, to naszą historię i tym się chwalić przez kolejne lata.
1: Pani Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Audycja poradnicza.
0: Tydzień w Trójmieście.
4: Ulica Pułkownika Dąbka w Gdyni zostanie rozbudowana. Władze miasta podpisały już umowę z wykonawcą. Prace obejmą odcinek drogi łączący Oksywie z Oburzem, położony między skrzyżowaniami z Derdowskiego i Andersa. Projekt zakłada przebudowę nawierzchni, skrzyżowanie oraz budowę dodatkowego wiaduktu. Odbudowę historycznej fontanny, szpalery drzew i dukty piesze zaplanowano z kolei na Placu Wałowym w Gdańsku. Władze miasta ogłosiły przetarg na jego realizację. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, a jej całkowity koszt przekroczy 32 miliony złotych. Premier Węgier w Gdańsku zakończył wizytę w Polsce. W środę Peter Madziar spotkał się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą i w towarzystwie premiera Donalda Tuska spacerował po Gdańsku. Na ulicy Długiej i Długim Targu czekał na nich tłum mieszkańców.
5: Ja przyszłam dla naszych premierów zobaczyć. Chciałabym ich przytulić, ale nie dopuszczą mnie.
6: Mój tata jest Węgrem, natomiast ja mieszkam całe życie w Gdańsku i dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie zobaczyć węgierskiego polityka.
7: Co pan na tej tablicy tu ma?
8: W trzech językach. Pieter, jesteś wspaniały. Lud ci uwierzył i obronił swoją godność i demokrację. Niech żyją Węgry.
7: To ważna wizyta z pana perspektywy?
8: Niezwykle ważna.
7: Jak tam pani usatysfakcjonowana?
5: No bardzo, panie dziennikarz. Jestem zadowolona, że naszego premiera wyściskałem, wycałowałam go. Super.
9: Long live the Hungarian Polish friendship. Polak, Węgier, dwa bratanki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
4: Poza Gdańskiem węgierski premier gościł w Krakowie i w Warszawie. Ważna decyzja przed uczniami ósmych klas. Muszą wybrać nową szkołę. Trwa rekrutacja do szkół średnich, podczas której coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Paweł Radzewicz.
10: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
11: Młodzi ludzie wiedzą, po co przychodzą. Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
10: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
12: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych. Inwestycje, które w ostatnich latach w Gdańsku zasiliły te szkoły, to ponad 100 milionów złotych. Zarówno w twarde wyposażenie, jak i w szkolenia kadry.
10: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
11: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
10: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
4: 20 maja zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie regulujące sprawę najmu krótkoterminowego, ale jeszcze nie w Polsce. U nas prace nad ustawą, która dostosuje nowe przepisy do wymogów polskiego prawa, trwają, a czekają na nie miasta takie jak Sopot.
13: Dla nas to oznacza to, że po pierwsze likwidujemy szarą strefę, wzrastają wpływy do budżetu, no bo są z tytułu wyższych podatków od nieruchomości czy egzekwowania opłaty uzdrowiskowej, ale to jest też bezpieczeństwo dla naszych gości, bo mam nadzieję, że nie będzie sytuacji, że ktoś przyjeżdża i nagle się okazuje, że wynajął apartament widmo, który nigdzie nie istnieje.
4: Mówiła prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dwujęzycznych polsko-kaszubskich tablic z nazwą miejscowości Gdynia. Opinie można przekazywać do 10 czerwca online poprzez formularz dostępny na gdyńskiej platformie dialogu lub stacjonarnie w Laboratorium Innowacji Społecznych.
1: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Mi Iwona Wyciślok.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Audycja poradnicza.
1: Empatyczna komunikacja i empatyczny rozwój. Tym zaraża mieszkańców Trójmiasta, którzy uczestniczą w jego warsztatach. Pan Bartosz Zadurski jest dzisiaj ze mną. Witam serdecznie. Ja nazywam się Edyta Stańczyk i dzisiaj zachęcę Państwa do zatrzymania się na chwileczkę, bo będziemy poruszać tematy, które być może okażą się takie istotne i interesujące. Empatia. Może pokusi się pan o to, jak jest z tą empatią u gdańszczan, których spotyka pan w swoim gabinecie, na warsztatach, które pan prowadzi. Jesteśmy dzisiaj empatyczni, bo na przykład na ulicach często się słyszy, a ta młodzież dzisiaj taka nieempatyczna.
14: Myślę, że to zależy od sytuacji, w której jesteśmy, no bo jeśli jesteśmy w sytuacji, która w jakiś sposób jest dla nas trudna, wtedy często tracimy kontakt z tym empatycznym aspektem siebie. Natomiast w sytuacjach, w których nie ma czegoś trudnego, trudnego bodźca dla nas, albo też dzieje się coś, co nas pozytywnie porusza, wzbudza współczucie, no to wiadomo, że wtedy tej empatii jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I myślę, że u nas w Trójmieście, z racji tego, że żyjemy też no, nad Zatoką, mamy taki trochę klimat wakacyjny, który teraz się rozpoczyna, to sprzyja temu, żeby troszkę być w większym takim wyciszeniu, w większym też kontakcie ze sobą, chociaż to często życzenie.
1: Dokładnie. Tak. Bo przyjezdni zawsze tak mówią, nie? Rodzina, znajomi, masz tu fajnie, jak na wakacjach właściwie cały czas.
14: Tak, nie każdy z tego korzysta, ale ci, co korzystają, to myślę, że zdecydowanie mają więcej empatii w sobie, bo są bardziej wyluzowani, a to sprzyja empatycznej komunikacji.
1: Czyli jak trafiają do ciebie osoby, to po jaką pomoc najczęściej gdańszczanie przychodzą?
14: Większość osób, gdy przychodzi do mnie na warsztaty czy kursy, to przychodzi z intencją, trochę w cudzysłowie, naprawieniu swoich osobistych, bliskich relacji, w szczególności partnerskich, z mężem, żoną, czasem z dziećmi. Rzadko kiedy, choć się zdarza w biznesie, w firmie, jednak głównie to są te najbliższe relacje. I tutaj też jest taka ciekawostka, że mimo, że większość ma, prawie wszyscy mają tą samą intencję, to w trakcie okazuje się, że oni zyskują dużo na kontakcie samemu ze sobą, czyli empatycznym kontakcie ze sobą, bo to jest ciekawe, że to, co mówimy do siebie, tak wewnętrznie, to często ma mało wspólnego z empatią. Więcej jest tam krytycznego głosu, głosu, który nie jest zbyt przyjemny, nie jest zbyt empatyczny względem samego siebie, a kontakt z samym sobą, komunikacja z samym sobą jest bazą do kontaktu z innymi i komunikacji z innymi.
1: Jesteśmy zbyt wymagający względem siebie?
14: Oj, zdecydowanie. Zbyt wymagający, zbyt perfekcyjni i zbyt krytyczni.
1: No właśnie. I teraz jak to nie być tym perfekcyjnym, prawda?
14: Tak, no jest wiele sposobów, jak można z tym popracować. Terapia, psychoterapia może w tym pomóc, warsztaty komunikacji, ale wszystko to się sprowadza do kontaktu ze sobą, czyli żeby sprawdzić tak naprawdę, o co nam chodzi. Dlaczego ja w takim razie mam ten głos krytyczny? O co on chce zadbać? O jakie potrzeby on chce się zatroszczyć? Może o potrzebę samoakceptacji? Może o jeszcze jakąś inną potrzebę związaną z relacjami, z bliskością, z więzią? Więc gdy my przyjrzymy się temu na tym głębszym poziomie, to jest nam łatwiej, bo wtedy rozumiemy, o co nam chodzi. Dlaczego na przykład komunikacja z daną osobą jest dla nas ważna?
1: Czy jest tak, że miejsce, w którym żyjemy, też może mieć wpływ na to, jak my funkcjonujemy? Czy zdarzyło ci się na przykład, że jakiś mieszkaniec Trójmiasta powiedział: nie, ja chyba się stąd wyprowadzę, bo ja nie jestem już w stanie tutaj żyć, myśleć, działać?
14: Przyznam, że nie spotkałem się z takim nastawieniem, ale spotykałem się często z nastawieniem trochę innym, nawet bym powiedział skrajnie przeciwnym, że osoby, które przybyły do Trójmiasta z innych dużych miast, to często sobie chwalą, że tutaj jest trochę taki luźniejszy vibe i że jest bardziej spokojnie względem innych miast, w szczególności na przykład Warszawy, stolicy naszej, gdzie jednak to tempo życia jest zauważalne nawet na ulicy, że jest szybsze, jest dynamiczniejsze, co no też utrudnia komunikację, bo komunikujemy się wtedy szybciej, komunikujemy się często w stresie, w napięciu, a to no nie sprzyja bliskiemu kontaktowi.
1: Zdarzało się panu wykorzystać, mówimy o tym vibe'ie, wykorzystać te naturalne walory Trójmiasta do tego, żeby poprowadzić jakieś warsztaty, grupowe zajęcia?
14: Tak, prowadzę, ja przede wszystkim prowadzę warsztaty i kursy w Gdańsku, lokalnie. Czasem zdarza mi się właśnie w takim klimacie, jak to nazwaliśmy, vibe'em wakacyjnym, poprowadzić niekiedy pikniki empatyczne, gdzie są to spotkania w parku i gdzie praktykujemy ze sobą właśnie tą empatyczną komunikację, ze sobą samemu, ale też i z innymi.
1: I na czym one polegają? Tak mniej więcej, no właśnie warsztaty empatycznej komunikacji brzmi bardzo dobrze.
14: To najpierw zacznę od tego, czym to nie jest, bo większość osób, gdy ma na myśli empatyczną komunikację, to ma na myśli miłe zwracanie się do siebie. Empatyczna komunikacja nie bazuje na tym, żeby być miłym, tylko bazuje na tym, żeby być autentycznym w kontakcie ze sobą i w kontakcie też z drugim człowiekiem na poziomie uczuć, czyli tego, co czujemy, i na poziomie potrzeb. Ale jak mówię potrzeby, to mam na myśli uniwersalne potrzeby, które dotyczą wszystkich osób na tej planecie. Wszyscy mamy takie same potrzeby i jednocześnie mamy swoje ulubione strategie do zaspokajania tych potrzeb. Więc potrzebą może być potrzeba więzi, potrzeba kontaktu, tu mamy też potrzeby fizyczne, pożywienia, mamy też potrzeby dotyku, mamy potrzeby autentyczności, wyrażania siebie, bycia słyszanym, widzianym, bardzo często niezaspokojona obecnie potrzeba, potrzeba odpoczynku. Oj, kolejna, niezwykle trudna do zaspokojenia w czasach, w których żyjemy, choć właśnie w Trójmieście wydaje mi się, że jest łatwiejsza, no bo mamy plaże, gdzie możemy iść się wychillować, mamy dużo zieleni, parków, lasy w okolicy, więc to jest coś, co zdecydowanie sprzyja zaspokojeniu tej potrzeby.
1: No właśnie, mamy tyle atutów tak naprawdę, możemy korzystać na wyciągnięcie ręki tak naprawdę, żeby się relaksować, żeby sobie przewietrzyć mózg, jak to się czasami mówi. Dlaczego my z tego nie korzystamy? Co nas hamuje?
14: Często przekonania o danych potrzebach, na przykład o potrzebie odpoczynku. No niestety my jako Polacy mamy niezbyt dobre przekonania, bo wielu z nas słyszało w dzieciństwie komunikaty: co tak leżysz, nic nie robisz, weź się do roboty, nie leń się, więc tego typu komunikaty powtarzane w dzieciństwie wielokrotnie prowadzą do tego, że ta potrzeba jest trochę na wygnaniu i nam jest trudno się z nim kontaktować, bo jeśli mamy takie przekonanie, że jeśli ja zacznę odpoczywać, to zaraz oberwę. Dostanę niezbyt przyjemny komunikat, oberwie mi się za odpoczywanie, więc mam skojarzenie, że to jest coś złego, aż wręcz niebezpiecznego, na takim nieświadomym poziomie. I uświadomienie sobie tego może być pierwszym krokiem do zmiany, do transformacji tego przekonania.
1: Dokładnie, a też kwestia pewnej płciowości, prawda, że jesteś dziewczynką, tobie nie wypada robić takich rzeczy, a chłopcom nie wypada robić takich rzeczy. Gdzieś to mocno tkwi, prawda?
14: Tak, zdecydowanie tu najbardziej jest to widoczne na poziomie uczuć, czyli my jako faceci niestety mamy bardzo często wygnane uczucie smutku, no bo chłopaki nie płaczą.
1: No tak.
14: Weź się nie masz i tego typu teksty na to wpływają. Znowu kobiety mają problem z kontaktem ze złością, no bo grzeczne dziewczynki się nie złoszczą. Nie wypada się złościć i tak dalej, więc to często też prowadzi do tego, że mamy trudność w kontakcie z tymi uczuciami, a uczucia mają jedną najważniejszą funkcję. One informują nas o potrzebach, informują o tym, że jakaś nasza potrzeba jest zaspokojona, gdy jest to uczucie z kategorii przyjemnych, bądź gdy jakaś potrzeba jest niezaspokojona, o tym informują uczucia z kategorii nieprzyjemnych. No bo też nie ma złych czy dobrych uczuć, one są tylko informatorami. Kwestia jest, że jeśli uczucie jest nieprzyjemne, to bardzo często określam je jako złe i nie chcę go czuć, co prowadzi do błędnego koła, no bo jeśli ja nie chcę czuć tego uczucia, a to uczucie ma funkcję informacyjną i ja nie słucham tego komunikatu, tej informacji, to uczucie zacznie głośniej do nas mówić, a w pewnym momencie możliwe, że zacznie krzyczeć.
1: Czyli nie uciekniemy od tego tak naprawdę.
14: nie ma takiej możliwości. Wypieranie uczuć niestety ma swoje konsekwencje i w pewnym momencie te konsekwencje mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Bo jeśli my nie słuchamy naszych uczuć, to nasze uczucia zaczną do nas mówić przez nasze ciało w postaci różnych napięć, spięć, a w konsekwencji mogą się też rozwijać różne choroby. Zresztą to jest powszechny fakt, że bardzo wiele chorób obecnie jest psychosomatycznych, gdzie lekarze mówią o tym ogólnie, to od stresu. Proszę popracować ze stresem. Tylko co to oznacza? Jak to robić?
1: No właśnie, dokładnie tak. Czyli to nie jest taka zwykła paplanina i gadanina, kiedy mówi się, zatrzymaj się na chwilę, daj sobie to 5 minut, żeby przemyśleć pewne sprawy, nie działaj w emocjach.
14: Tak, bo to zatrzymanie daje nam możliwość, stwarza warunki do tego, żeby skontaktować się ze sobą, czyli co się we mnie dzieje, co ja czuję. I to uczucie może mnie doprowadzić, czego ja tak właściwie potrzebuję na tym głębszym poziomie. Nie na poziomie strategii, tylko na poziomie tej uniwersalnej potrzeby. I gdy ja to złapię, to wtedy wiem, o co mi chodzi. I mogę poszukać możliwe, że innych strategii, bardziej dostępnych i realnych do zastosowania teraz, bo potrzeby są uniwersalne i są niezależne od miejsca, ludzi, czasu. Strategie natomiast bardzo często są zależne. Często też mówimy, potrzebuję ciebie do jakiejś bliskiej osoby. I jakkolwiek dziwnie i może nawet nieprzyjemnie może to brzmieć, to ludzie są strategiami na zaspokojenie jakichś naszych potrzeb. Bo mamy te potrzeby, które są potrzebami relacyjnymi. Właśnie potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem, potrzeby więzi, przynależności, wspólnoty, ale też potrzeba bycia usłyszanym i widzianym. Do tego potrzebujemy drugą osobę. Tej potrzeby samemu trudno jest nam sobie zaspokoić.
0: Ciekawe Trójmiasto.
1: Tak jak powiedziałeś, gdańszczanie dzisiaj to, co sygnalizują u ciebie podczas wizyt, to jest najczęściej ta niezaspokojona potrzeba właśnie być widzianym między innymi.
14: I słyszanym. Bo ktoś kiedyś powiedział, że większość konwersacji to tak naprawdę niestety monologi w obecności świadka. My siebie nie słuchamy i gdy słuchamy, to często słuchamy tylko po to, żeby coś odpowiedzieć. Ja też tak mam, albo mam inaczej, ja się z tym nie zgadzam. I tak naprawdę nie mamy otwartości na słuchanie. I żeby było ciekawe, jedno z najtrudniejszych ćwiczeń, do którego zapraszam na swoich warsztatach czy kursach, to jest nauka słuchania w ciszy. 5 minut słuchania bez odzywania się. Okazuje się, że to jest tak trudne, że ludzie nie są w stanie usiedzieć, nie są w stanie wytrzymać. Jak ćwiczenie się kończy, to od razu mają milion pytań albo chcą coś powiedzieć, skomentować, a nie słuchają dla samego faktu słuchania i usłyszenia drugiej osoby. To bywa bardzo dużym wyzwaniem.
1: Tak, wiele osób dzisiaj to potwierdza, bo to jest taka umiejętność, którą już widzimy, że jest z nią problem od maluczkiego, czyli u dzieci jest to też dostrzegalne, ale my dorośli też, jak widać, mamy z tym bardzo duży problem.
14: I to właśnie jest związane z tym, że ta potrzeba bycia wysłuchanym bardzo często jest bardzo głęboko niezaspokojona. Jak właśnie spojrzymy na dzieciństwo, to dzieci niestety bardzo często są niesłyszane, bo zadają bardzo dużo pytań, bardzo chcą być w czymś usłyszane, a rodzice nie mają czasu, mają pracę, mają obowiązki domowe i brakuje im trochę tej przestrzeni, żeby naprawdę wysłuchać, empatycznie wysłuchać czasem swoje, a czasem inne dziecko. I stąd wtedy bierze się ten problem, który w dorosłości się przejawia tym, że my chętniej mówimy, mniej chętnie słuchamy.
1: To takie zadanie dla naszych słuchaczy, popróbować mniej mówić, więcej słuchać. Ciekawe, jak to się uda. Podzielcie się Państwo swoimi opiniami na ten temat. A czego boją się dzisiaj gdańszczanie?
14: W tym pytaniu już jest trochę odpowiedź, bo najwięcej osób boi się kontaktu z uczuciem lęku. To jest niestety to uczucie, które bardzo często jest problematyczne do kontaktu, żeby być przy nim, żeby wysłuchać, co nasz lęk ma do powiedzenia. Czego tak właściwie się lękamy, dlaczego i czy ten lęk jest z teraźniejszości, czy on jest z przeszłości, gdzieś w wczesnym etapie utknął i my nie mamy tej aktualizacji, że teraz już jest bezpiecznie. Możliwe, że kiedyś nie było w dzieciństwie, ale teraz jest bezpiecznie, jesteśmy dorośli. Mamy zasoby do tego, żeby się z czymś zmierzyć i to jest trochę też połączone z naszym poczuciem własnej wartości, które w definicji mówi to, że gdy mamy to zdrowe poczucie własnej wartości, to mamy kontakt ze sobą taki i to przekonanie, że jestem w stanie sobie poradzić z przeciwnościami, które niesie życie. Że czasem, niestety dzieje się tak, że mogę się przewrócić i upaść. I tu nie chodzi o to, że tego nie ma, tylko że ja mam te zasoby i wierzę w swoje zasoby, że jestem w stanie się podnieść. Czasem sam, czasem będę potrzebował poprosić o wsparcie kogoś, żeby się podnieść, ale że wierzę w to. Drugi aspekt poczucia własnej wartości, tej definicji, to jest wiara w to, że zasługuję na szczęście. Nie muszę o to zabiegać, tylko z naturalnego prawa zasługuję na to.
1: Gdzie można pana spotkać? Prowadzi pan jakieś darmowe spotkania, na przykład darmowe porady również?
14: Prowadzę czasem właśnie już wspomniany piknik empatyczny w okresie wakacyjnym w parku. I to jest spotkanie darmowe.
1: Pan Bartosz Zadurski był moim Państwa gościem. Dziękuję.
3: Audycja poradnicza.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Czyż nie powołujemy się na mądrości naszych babć? Nie cytujemy ich powiedzonek? Prawda? Zdarza się. Edyta Stańczyk, pytam o to, bo dzisiaj gościć będę młodych ludzi, którzy mądrze czerpią z tego, co niesie babizna. Opowiem o ich działaniach społecznych i kulturalnych. A poza tym zabiorę was w miejsce, które znacie i lubicie. Nasz wspólny czas. Zapraszam.
0: Co jest grane w Trójmieście?
1: Wspierają młode kobiety i młodzież, ale nie pozostają obojętni wobec tematów dotyczących gdańskich seniorów. Również pomagają w tworzeniu relacji, edukują poprzez kulturę. Goście, którzy dzisiaj są z nami, reprezentują Stowarzyszenie Babizna. O tym, co kryje się pod tą nazwą, podzielą się dzisiaj z nami. Edyta Stańczyk, witam. Panią Oliwię Woźnicką-Wiśniewską.
15: Dzień dobry.
1: Prezeskę zarządu. Panią Julię Łangowską, wiceprezeskę zarządu.
15: Dzień dobry.
1: Oraz koordynatorkę takich projektów dotyczących dzieci. I jest z nami również pan Michał Sokołowski, koordynator działań z seniorami.
16: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Michale. Babizna, no właśnie, bo kojarzy się z taką spuścizną po babkach, po matkach, tak?
15: Dokładnie, to jest, stąd wzięłyśmy właśnie naszą nazwę, gdy zakładałyśmy stowarzyszenie w 2021 roku. No oczywiście nad nazwą było dużo myślenia, dużo dywagacji i zastanawiania się, w którym kierunku chcemy pójść, bo wiadomo, chcieliśmy wtedy działać, chcieliśmy mieć coś swojego, mieć możliwość właśnie zebrania dofinansowania i zorganizowania wydarzeń, takich po naszemu. Wtedy mocno zależało nam na tym, żeby czerpać z kultury, czerpać z legend i przystosować

0: chcemy po prostu czerpać z tego, przyswajać do współczesnego odbiorcy.
1: Pięknie. Jesteście młodymi ludźmi. Wydawać by się mogło, ciągle się mówi social media tylko, tak? Nowe technologie. A tutaj się okazuje, że jest też i to miejsce na te kwestie kulturowe i spadki po naszych babciach, czy kwestie przenoszone przez nasze matki. To nawiązywanie do lokalności, bardzo ważne zresztą, bo nie tak dawno uczestniczyłam w imprezie, która dotyczyła święta ulicy Uroczej. To jest dzielnica Orunia w Gdańsku i okazuje się, że tak naprawdę każda dzielnica ma taką swoją uroczą. Wiele się tam dzieje. My jesteśmy dzisiaj na Żabim Kruku i to jest też piękne, bo wiem, że te legendy dotyczące Żabiego Kruka są wam bliskie.
2: Tak, w naszym repertuarze mamy zarówno warsztaty dla dzieci na temat legendy o Żabim Kruku, jak i spektakle, które wystawialiśmy w trakcie wakacji i teraz już we wrześniu mamy dwa ostatnie spektakle. Są to takie spektakle z animacjami, gdzie dzieci w wieku od 5 do 9 lat mogą poznać właśnie te postacie typu Wojciech Kruk i jego ukochana Róża, także jego przyjaciel Tadeusz pojawiają się w tej legendzie. Przybliżamy dzieciom temat tej legendy i przy okazji nazwę, skąd wzięła się ulica o nazwie Żabi Kruk. Prowadzimy też warsztaty dla młodzieży ze szkół podstawowych. Także ta legenda właśnie Żabi Kruk się tam pojawia. W niej, dzięki niej uczniowie mogą po pierwsze zapoznać się z tą lokalną opowieścią i troszeczkę także historią Gdańska, ale dzięki pracy nad tą legendą także poruszamy tematy typu emocje, radzenie sobie z emocjami, czy mówienie o swoich potrzebach, czyli także takie interpersonalne tematy poruszamy z naszą młodzieżą, która przychodzi do nas na warsztaty.
1: Bardzo ważny wątek. Właśnie o to chciałam zapytać, bo mówi się, że dzisiaj dzieci mają problemy z koncentracją, z uwagą, ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi. Jak wam idą te warsztaty? Czy łatwo jest dzisiaj zainspirować dzieci, młodzież szczególnie, prawda?
2: Tak, całkiem wysoko stawiamy poprzeczkę poprzez to, że na początku każdych warsztatów słuchamy z nimi słuchowiska, które nasze stowarzyżenie nagrało razem z młodzieżą, która brała udział w projekcie Chodzą Słuchy. I takie skupienie się na słuchowisku, które jest formą stricte audialną, jest czasami wyzwaniem dla tej młodzieży. Aczkolwiek naszym priorytetem w nagrywaniu tych słuchowisk było właśnie to, żeby były zrozumiałe, żeby były ciekawe, kolorowe i działające aktywnie na wyobraźnię.
0: No i mimo wszystko krótkie, jednak też w miarę.
1: Niezbyt rozbudowane.
0: 15 minut, więc też staramy się, żeby okej, jest ta koncentracja, przynajmniej te 15 minut, radzą sobie. Nie jest tak źle, jak niektórzy, jak słyszą słuchowisko, to taki strach się pojawia wśród niektórych pedagogów, czy że słuchowisko, no tak, słuchać tylko, czy coś jeszcze do tego dodać, a my nie, jakby damy radę. Ta młodzież się skupi przez 15 minut, potem lecimy w całkiem inne rejony, robimy trochę elementy dramy, właśnie skupiamy się na tym, co możemy z tego zaczerpnąć do codziennego życia i się okazuje, że słuchają.
1: Powiedziałabym, że nawet taki element terapeutyczny trochę wprowadzacie, bo dzisiaj przecież ta kwestia słuchania czy słyszenia, prawda, bo to zupełnie dwie różne rzeczy, jest bardzo, bardzo ważną kwestią, tak? No i drama, te relacje między nami, to żeby zacząć ze sobą też rozmawiać, bo dzisiaj to nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o młodych ludzi. Nie wiem, czy też macie takie obserwacje.
2: To prawda, im więcej stwarzamy takich przestrzeni do tego, żeby oni mogli się jakoś otworzyć, też właśnie w ten artystyczny sposób, to jest taki nasz sposób na to, żeby tą młodzież też i trochę zintegrować, trochę żeby poznali siebie nawzajem i mówili o tym, co jest dla nich ważne.
1: No tak o dzieciach, o młodzieży, ale też i seniorzy. Nie tak dawno prowadziliście piękny projekt Za rękę przez mgłę. Dotyczył on tak naprawdę ważkiego tematu demencji. I jak to sobie myśleliście?
3: Pomysł wziął się, że tak powiem, z dwóch filarów. Pierwszy to jest ten filar tego, że ja wiedziałem, jaki jest wpływ problemów demencyjnych i myślę, że dużo z nas wiedziało przez to, że w zasadzie implikacje życia z osobą, która ma demencję, są naprawdę ogromne. I czy to jest ucieczki z domu, czy to są różne wypadki, czy to są gubienie rzeczy. Ja personalnie też na swojej skórze się dowiedziałem o tym, jak bardzo angażujące potrafi być opiekowanie się seniorami z chorobami demencyjnymi. Ten drugi filar to

0: jest to, jak bardzo zmienia się nasza demografia. My dzisiaj szacujemy, że zapadalność na demencję to jest około 5% po 65 roku życia i po 80 roku życia 20%. Ta wydłużająca się długość życia, która jest super w ogóle i bardzo dobrze żyjemy jak najdłużej, plus jeszcze odwrócona piramida demograficzna. Ja zawsze pokazuję projekcje gusowskie, gdzie do 2050 roku będziemy mieli dwa razy więcej seniorów, więc taką prostą ekstrapolacją mogę powiedzieć, że będzie dwa razy więcej osób chorych na demencję. Każda historia to jest angażowanie rodziny, to jest angażowanie wszystkich bliskich, psychiczne, fizyczne. Tym osobom, które się opiekują osobami chorymi, one, 1/3 zapada na zaburzenia lękowe, oni są dużo bardziej narażeni na wykluczenie społeczne, ponieważ senior z demencją jest tak angażujący, że oni nie mają czasu, nie mają przestrzeni na to, żeby w jakikolwiek sposób się angażować. I z tego tak naprawdę wyszedł pomysł na te warsztaty, kiedy ja w zasadzie się dowiedziałem, że istnieją już dzisiaj metody, żeby wspomóc opiekunów, bo nie rozwiążemy ekonomicznie tego problemu. Po prostu nie będzie tylu super profesjonalnych opiekunów, żeby zająć się wszystkimi osobami z demencją. Zresztą to też nie o to chodzi, bo my chcemy, żeby te osoby jak najdłużej były jak najbardziej samodzielne. Jeżeli jesteśmy w stanie pokazać ludziom, że jesteśmy w stanie się dobrze opiekować, rozumieć, jak ta osoba z demencją patrzy na świat, bo to jest główne założenie było tych naszych warsztatów, i przez to też rozwinąć pewne metody, jak odpowiedzieć na to, jak zadbać na ich potrzeby w sposób efektywny. Zarówno życie tego seniora, który będzie bardziej, lepiej zadbany, się poprawi, jak i poprawi się życie tego opiekuna. On będzie mógł bardziej partycypować w swoim własnym życiu, bo jest w stanie dużo lepiej sobie po prostu radzić. Myśmy nawiązali współpracę z panią Marleną Meyer, to jest prezeska Fundacji Dementia Action Alliance Polska. Ona profesjonalnie zajmuje się zajęciami z zakresu pozytywnego podejścia do opieki. Wszystko się opiera w ogóle na instytucji samorzecznika. W Polsce to jest w ogóle niepojęte, że jesteśmy w stanie zdiagnozować osobę z demencją. To jest też w ogóle problem. To jest trochę tabu. Nawet sektor medyczny za bardzo nie wie, jak się diagnozuje demencję, jakie są jej typy. Bardzo często osoby z demencją dostają złe diagnozy, mają złe przepisywane farmakologie, ale są kraje, gdzie jest to trochę inaczej. I tam często potrafi się zdiagnozować tą demencję na tyle wcześnie, że powstała instytucja samorzeczników, czyli ludzi, którzy są świadomi, że chorują. I oni są w stanie bardzo dużo nas nauczyć, bo oni są w stanie nam pokazać, jak oni patrzą na świat, jak zmienia się ich kąt widzenia, jak zmienia się ich sposób rozumienia. Pani Marlena również pokazywała tak jakby też biologicznie, jak zmienia się mózg osoby z demencją. Wiemy, które obszary są bardziej, że tak powiem, narażone, które obszary mózgu, które niekoniecznie. Na przykład dlaczego seniorzy z demencją tak dobrze śpiewają? Bo pamięć, ta sekcja mózgu, która odpowiada za śpiew, za rytmikę, podlega najmniejszej erozji. Musimy patrzeć przez jego okulary na świat.
1: Temat otwarty. Myślę, że kiedyś może jeszcze powrócimy do tego tematu, może zaprosimy właśnie ekspertów do studia, neurologów, na przykład psychologów, psychiatrów, żeby więcej o tym opowiedzieć szerzej. Natomiast fajnie, że wy jako młodzi ludzie po prostu podejmujecie te kwestie, rzucacie takie wyzwanie, informujecie o tym, że są takie problemy. Pierwsza edycja tych warsztatów się odbyła. Rozumiem, że myślicie o tym, żeby to było kontynuowane?
0: Jesteśmy w trakcie, to trochę pozwolę sobie kontynuować ten wątek właśnie, bo wszystko de facto rozbija się o... My widzimy w ogóle, że jest ogromna potrzeba i myśmy jeszcze bardziej zdali sobie sprawę po zrealizowaniu tych warsztatów. Myśmy musieli zamknąć formularz zapisowy, kiedyśmy mieli ponad dwa razy więcej zgłoszeń, niż byliśmy gotowi przyjąć osób.
2: Mimo szybszego zamknięcia tego zgłoszenia, ten projekt był jednym z bardziej popularnych projektów w ogóle w naszej historii, jeśli chodzi o liczbę osób chętnych, które chcą wziąć udział.
0: Tak, były osoby, które do nas pisały, czy mogą, czy myśmy musieli niestety dużo osób po prostu im napisać, że nie udało nam się ich przyjąć. My jesteśmy dofinansowani teraz przez miasto z funduszu senioralnego. To nie jest ta skala. To jest skala co najmniej centralna. Biznes też, ponieważ to też wpływa na well-being ich pracowników. Coraz więcej będzie aktywnie pracujących osób, którzy równocześnie będą pełnili funkcje nieformalne. I patrząc na to, my próbujemy szukać tego finansowania, zarówno ścieżkami z biznesem, jak i tego publicznego finansowania. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem prawie przekonany, że druga edycja na pewno będzie.
1: W nawiązaniu do tego biznesu, to jednak umówmy się, dzisiaj coraz więcej seniorów jest aktywnych. Oni odchodzą, idą na emeryturę, ale potem chcą ciągle pracować i pracują, prawda? Tak, więc tak. To też jest taki dobry...
0: A dużo seniorów, przepraszam, że przerwę, dużo seniorów opiekuje się innymi seniorami, swoimi drugimi połówkami. Senior, który opiekuje się swoim mężem, swoją żoną, która już ma te problemy mentalne, problemy z demencją, zmienia się po prostu.
1: Bardzo ważny temat, bardzo ważny. Cieszę się, że tutaj padła ta kwestia. Na pewno do niej jeszcze powrócimy, tak jak powiedziałam. Tutaj już to padło, że jako stowarzyszenie tak naprawdę pozyskujecie te środki z różnych źródeł i myślę sobie, że tutaj naprawdę, no podziw dla was, że zabiegacie, chcecie, nie poddajecie się pomimo tego, że nie zawsze udaje się te środki pozyskać z różnych funduszy.
2: Tak, no nie ukrywamy, że nie jest łatwo. Bo i po 3 ponad latach głównie pozyskiwania środków jednak z funduszy miejskich, jak i wojewódzkich czy krajowych. Wniosków zostało napisanych wiele, wiele, a nie przychodzi aż tak dużo, więc tak naprawdę wszystko mamy, a pieniądze trzeba znaleźć.
1: Moimi Państwa gośćmi byli członkowie Stowarzyszenia Babizna z siedzibą w Gdańsku.
0: Dziękujemy za zaproszenie.
3: Ciekawe Trójmiasto.
1: Warto zostać z nami, bo już niebawem Państwa ulubiony quiz o Gdańsku i Trójmieście. Czekają atrakcyjne gadżety i gwarancja dobrej zabawy. Już niebawem ponownie się spotkamy. Do usłyszenia.
4: Audycja rozrywkowa
3: w Trójmieście. Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Audycja rozrywkowa.
1: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
5: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego. No bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początku proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te...
5: A no to ja z przyjemnością, oczywiście, Grzegorzu. Nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej super rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
6: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
5: Rozumiem, czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
6: Tak, starałem się.
5: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta, czy ona cię interesuje?
6: Oczywiście, jak najbardziej.
5: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia, co taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
6: Tak jest, jestem gotowy.
5: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
6: Gazeta Gdańska.
5: Tak,
6: na pewno Gazeta Gdańska.
5: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz z historii. Tak, oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
6: Rudniki.
5: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Baroque Company, czy Capella Gdańskensis?
6: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
5: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam. Więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
6: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
5: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
6: Biegam, tak, właśnie stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
5: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
6: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
5: ale udało ci się cały dystans przebiec?
6: Udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
5: No to gratulacje.
6: Dziękuję bardzo. No, miejsce z tysiąc któreś, ale udało się.
5: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc aby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
6: W 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
5: Ach tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, no, szapoba.
6: Dziękuję bardzo, dziękuję.
5: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś, w tym rezerwacie?
6: Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka, taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co
5: tak,
6: to
5: i ta
6: jest.
5: Ścieżka
6: polecam nie, dla dzieci.
5: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza od kwietnia do października. Tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
6: Bardzo dziękuję.
5: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
6: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
5: Pozdrawiam cię gorąco, w takim razie jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
4: Audycja rozrywkowa.
5: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Co jest grane w Trójmieście? Ciekawe Trójmiasto.
5: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka NCK-u. Witam panie bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. No tak, Ratusz Staromiejski czy Centrum Świętego Jana to są takie dwie przestrzenie, w którym realizowane są różne interesujące imprezy. Natomiast z wiosną wychodzicie też na zewnątrz.
7: Chcemy, ponieważ widzimy też, że nasze instytucje są oczywiście w centrum miasta i chcemy te tereny, które są wokół ratusza i wokół Centrum Świętego Jana również przeznaczyć na działalność artystyczną, ale nie tylko. Chcemy po prostu, żeby się można tam było spotykać, przychodzić, siedzieć na leżakach, czasami z uwagi na słońce się skryć, a czasami z uwagi na hałas, który mamy w centrum Gdańska i chcemy te tereny nazwane przez nas zieloną falą czy przestrzeniami wytchnieniowymi właśnie udostępnić wszystkim, którzy potrzebują takich przestrzeni, czy to mieszkańcy, mieszkanki, czy to turyści i turystki.
5: To gdzie będą te przestrzenie? Czy tam gdzieś blisko?
7: Tak, one są dokładnie przy naszych budynkach. Jesteśmy właścicielami tych przestrzeni. One okalają po prostu Centrum Świętego Jana wraz z zaułkiem Cappio, a przy Ratuszu Staromiejskim dzielimy tę wspólną przestrzeń wraz z Uniwersytetem Gdańskim.
5: Pięknie. To od kiedy będziemy mogli korzystać z tych przestrzeni? W jakich godzinach?
8: Zaczynamy od maja. Mamy nadzieję, że do września, jeżeli pogoda pomoże, to pewnie dłużej. I właściwie to będą takie przestrzenie, które mają być przyjemne, ale też które chcemy troszeczkę animować. Myślę, tak, że to jest ważne.
7: Tak, tak. Chcemy też udostępnić naszym partnerom, chociażby z sieci Radunia Kultury, czy wszystkim innym, z którymi współpracujemy, nieotwarty mikrofon, tak jak jest w innych parkach w Europie, ale na pewno miejsce spotkań. Wiemy z doświadczenia, wiemy z rozmów z naszymi partnerami, że takie miejsce jest potrzebne.
1: Czyli poza tym, co sami będziecie kreować i wymyślać, jakby dajecie przestrzeń innym instytucjom.
7: Tak, bo nie chcemy przestawiać programu z tego, co się będzie i tak działo wewnątrz, na zewnątrz. To nie ma być jakiś równoległy program, tylko pewne aktywności, które wydają nam się, czy tematycznie, czy w formie, idealnie nadające się na tereny zielone, to chcemy tam realizować, ale to nie oznacza, że innym nie będziemy dawać również tego miejsca, ale czasami po prostu to będzie dzień bez niczego, bo też mamy takie poczucie, że nie zawsze musimy animować publiczność, nie zawsze musimy organizować program. Czasami to wystarczy dać po prostu przestrzeń do bycia.
1: No właśnie, przestrzeń wytchnieniowa w końcu, nie? Prawda? Także czasami faktycznie potrzeba nam tego, żeby sobie usiąść, posłuchać śpiewu ptaków, pooddychać swobodnie i się zrelaksować. Także cudownie. A jak dbacie o te przestrzenie? W sensie takim, macie swoich ogrodników, jakieś plany na to, jak one miałyby być zaaranżowane? Bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym i jeśli chodzi o Zielony Gdańsk na przykład, nawet w ramach budżetów obywatelskich robi się różne inwestycje, sadzi się krzewa, które są nasze, rodzime. A jak to u pani wygląda?
8: Trochę jesteśmy na początku tej drogi, bo oczywiście mamy przestrzenie, dbamy o to, co mamy już, co nam wyrosło. Natomiast trochę też spotykamy się i poszukujemy inspiracji. I już mieliśmy jedno spotkanie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie jest wspaniały ogród leczniczy, gdzie właśnie katedra, zakład i katedra farmakognozji, tak to się dokładnie nazywa, bardzo od dłuższego czasu bardzo pięknie i wytrwale prowadzi właśnie taki ogród leczniczy i tam poszukiwaliśmy pewnych inspiracji i wiedzy. Ale też chyba próbujemy z partnerami tak naprawdę to zrobić naszymi, między innymi właśnie z partnerami sieci Radunia Kultury, która zrzesza właśnie instytucje kultury położone nad Radunią, a które są naszymi sąsiadami. Więc troszkę się to zaczyna dopiero dziać, dopiero zaczynamy układać, jak to będzie wyglądało tak, żeby odpowiadało wszystkim potrzebom.
7: I też mamy partnera w postaci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studenci i studentki wraz z profesorami, profesorkami chodzą wokół tych naszych terenów zielonych i będą wymyślać, co tam można zrobić, w jakiej formie, po to, żeby ona była dostępna i przystępna.
1: To czekamy na ten maj w takim razie, rozzielony, rozśpiewany.
7: My też się nie możemy doczekać, aż wyjdziemy z budynków i będziemy tam pracować.
1: Prawda? Tak, ale powracając do tego, do tych różnych propozycji interesujących, no bo tak, edukacja, warsztaty, festiwale, koncerty, to tylko tak naprawdę jakby część z tych różnych propozycji, które dzieją się w Państwa przestrzeni. Państwo generalnie bardzo dużo robicie na rzecz kultury i rzeczy innych instytucji, bo jak tak się zastanowić, to przecież takie cykliczne spotkania dotyczące na przykład tematu, no nie wiem, liderka, tak, kultury, czy nie wiem, kondycja w województwie pomorskim, jeśli chodzi o naszą kulturę. To co będzie się w tym obszarze dziać?
7: W tym obszarze dziać się będzie dużo. Kolejna edycja faktycznie tego cyklu Lider, Liderka na nowe czasy i spotykamy się z kolejną grupą, więc tutaj na pewno będzie bardzo ciekawie praca ta warsztatowa na konkretnych przykładach. Później w maju będziemy zapraszać na Dzień Działających w Kulturze i wręczać nagrody Teodory dla właśnie osób, które z regionu Pomorza najbardziej przez też jury złożone z nas, jak i Urzędu Marszałkowskiego, ale też i specjalistów z zewnątrz uznało, że takie, a nie inne osoby powinny dostać właśnie ten tytuł dla osób, które działają w kulturze, animują społeczność lokalną i są liderami. I kolejne oczywiście warsztaty i szkolenia i badania. Będziemy badać m.in. koła gospodyń wiejskich.
1: No właśnie, a jakby tak powiedzieć o tym liderowaniu dzisiaj kulturze, to tak naprawdę jak bardzo to wszystko się zmieniło? Jaka jest dzisiejsza współczesna liderka? Jakie musi mieć te cechy, żeby nie dość, że pociągnąć za sobą zespół, z którym pracuje, to jeszcze ciągle inspirować mieszkańców Gdańska, Pomorza do tego, żeby chcieli uczestniczyć w tych imprezach kulturalnych. Jak to jest?
7: Na pewno musi mieć charyzmę. Na pewno musi mieć charyzmę, na pewno musi mieć pomysł nie tylko na siebie, ale też na instytucje, na to, kim, czym ta dana instytucja powinna być, ale też powinna, czy powinien mieć ten lider baczenie na to, co się dzieje wokół, bo nie jesteśmy sami jako instytucje. Działamy nie tylko w sieciach, ale też w mieście, w gminie. Nie jesteśmy osamotnieni i te więzi, które wpływają po prostu na mieszkańca, na odbiorcę, odbiorczynię, są tutaj kluczowe, żeby nie być tą samotną wyspą, tylko patrzeć, co my możemy zrobić, jak możemy się wyróżnić, albo co uzupełnić w tej ofercie kulturalnej, ofercie programowej w ramach szerszych polityk kulturalnych. Więc tutaj takie baczenie i do wewnątrz instytucji, czyli jak pracować z pracownikami, jak pracować na talentach, jak być może tworzyć zespoły robocze do pewnych tematów, nie tylko związanych właśnie z wydarzeniami, które widać na zewnątrz, a na zewnątrz właśnie dla odbiorców, dla turystów, dla mieszkańców.
1: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Reklama.
4: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
5: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
6: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19:30. Tuż po 22:00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
5: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
7: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
5: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Dziś niedziela, 24 maja, obchodzimy Dzień Braci, dlatego w naszej Złotej Piątce najbardziej znani bracia w muzyce się zaprezentują. Ale ja to wymyśliłem. Ale nim uruchomimy braci, to m.in. Chris Ria.

0: Radiu Złote Przeboje. A od południa u nas niedziela z Batą Kozidrak. Przez dwie godziny audycja, w której nasza gwiazda opowie o swoich historiach, swoich przebojach. Będzie między innymi o tym, że tacie Beaty nie podobała się jej kariera muzyczna, ale potem był z niej dumny. A ona wiele spraw do niego przekazała w piosence Różowa Kula.
1: No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest? Czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali? Tego nam zabrakło bardzo.
0: Więcej od południa polecamy, a teraz już Soft Cell, Tainted Love, dobre na dobudzenie się i kilka takich dynamicznych

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kochana, zaraz dzień mamy.
4: Znowu?
3: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
4: Ja zamówiłam odlot.
3: Hola, hola, w twoim wieku?
4: No odlot, każdy wiek jest dobry.
5: Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk, Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30 na zegarach. Brat Michaela Jacksona, Jermaine Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, mamy Dzień Braci, dlatego dziś...
1: Złota Piątka.
0: O braciach. No to będzie Golec Orkiestra, najbardziej znani bracia w Polsce, czyli Paweł i Łukasz. Oni tworzą zespół, ale tam rodzina braci jest większa, bo są u nich jeszcze starsi, kolejno o 12 i 8 lat, Stanisław i Rafał. A Paweł z Łukaszem całe życie razem, w szkole w jednej ławce razem, w akademiku w jednym pokoju razem i teraz na scenie razem. Aż się ich dzieci czasem mylą i na wujka wołają tata, naprawdę. Na studiach w Katowicach studiowali razem na Wydziale Jazzowym. Spotkali się tam zresztą z Kubą Badachem czy Kasią Klich. Proszę, jak sympatycznie. No to w Dzień Braci. Ich pierwszy przebój napisany rodzinnie, bo tam i żona jednego z muzyków pomagała, i starszy brat bliźniaków też. To jest oczywiście Lornetka.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
12: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
11: Są sprawdzone przepisy
12: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
11: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
12: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
15: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Reklama.
5: Nareszcie weekend.
16: Nareszcie niedziela.
5: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje, 11 minut do 9. Dziś niedziela niehandlowa, przypomnę, ale jutro pewnie niektórzy w sklepach wylądują. Wpadł mi w ręce taki raport, co podrożało najbardziej w ostatnich miesiącach. No i herbata 20%, ale też kawa i alkohol. Kolejną kategorią są słodycze i desery, niecałe 10%. Tego akurat nie zauważyłem w sklepach. Spadły natomiast ceny masła i oleju. A ja wiem, czego ceny w najbliższych dniach i tygodniach będą mocno spadać. Polskich truskawek. Już się nie mogę doczekać na codzienne kefiry z truskawek. Na razie zjem jabłko sobie. I smacznego, jak ktoś przy deserze tudzież śniadaniu. Znów

Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje, ostatni pociąg do Londynu z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj w podróży. Co tam w naszych wiadomościach o 9, czyli za chwilę? Będzie o tym, że premier Donald Tusk wcześniej wstał, bo zwołał odprawę służb. Szczegóły za chwilę.

0: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
2: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje i kilka faktów z dnia dzisiejszego, 24 maja, 9 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
3: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia. Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50-50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
4: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
5: Dzisiaj się bawimy.
6: To jest dla nas ważne. No.
5: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
3: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Na razie ciepło i słonecznie, dopiero po południu w Wielkopolsce, a także Łodzi i okolicach może pokropić. Na termometrach do 28 stopni w Zielonej Górze w Wrocławiu, 27 w Warszawie, 25 w Białymstoku, 24 w Gdańsku. Kacper Sosnowski, witam. Dziś Dzień Braci. Jak ktoś chce poświętować, złożyć bratu życzenia, powiedzieć, jaki jest fajny albo niefajny, można zadzwonić.
0: 22, 4, 4 i 3, 0.
2: A zaczynamy sobie od... Dokładnie. The Queen już teraz 3 po 9. The show must go on.

9 miejsc w Radiu Złote Przeboje. Trwa Sopot Hit Festival, no i dzieje się w Sopocie nie tylko na scenie, bo krytyka wylała się na Justynę Steczkowską i Skolima, którzy śpiewali w duecie swój nowy przebój. Że z playbacku i to w oczy koliło. A wczoraj na Michała Wiśniewskiego też były skargi na słaby wokal, na szczęście tylko na to. A gdy kombi świętowało pół wieku działalności, to Waldemar Tkaczyk na antenie Polsatu tak powiedział o czasach Zoena, nawiązując do Agnieszki Chylińskiej. Najbardziej rock'n'rollowy tryb życia prowadziliśmy podczas grania w zespole ONA. Nasza wokalistka? To nie my sprowadziliśmy ją na złą drogę, tylko ona nas. No jest festiwal, to jest gorąco. Andrzej Piaseczny też na festiwalu był, zaśpiewał, skarg na niego nie było, no to gramy.

0: wszyscy, którzy jadą autem, to właśnie to śpiewali. Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w związku z Dniem Braci, który obchodzimy. Był zespół dwóch braci, Golec Orkiestra, ale przynajmniej liczebnie przebija ich Pektus, bo to zespół czterech braci: Tomasza, Marka, Mateusza i Macieja Szczepaników. Tomasz, najstarszy z nich, głównie śpiewa, ale pozostali oprócz tego

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
8: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
1: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje Go West. Kibice bardzo często wykorzystują melodię tej piosenki dla własnych przyśpiewek. Grałem Barcelonę niedawno a propos kibiców Robertowi Lewandowskiemu, który wczoraj pożegnał się z rozgrywkami Ligi Hiszpańskiej, bo kibiców Barcelony to pożegnał już tydzień temu. No to muszę dodać, że w swoim ostatnim meczu w Barcelonie strzelił gola Lewandowski. W sumie to dla Barcelony strzelił ich już 120. A na bramce Barcelony stanął Wojtek Szczęsny, ale Katalończycy przegrali 1-3 z Walencją. No i teraz kibice mają tylko jedno pytanie. Gdzie zagra Lewandowski? A, że w Ameryce, w MLS. Nie, no to pewnie prędzej w Miami niż w Nowym Jorku. Ale może jest to jakaś podpowiedź. A to już Susan Vega. 9 minut i będzie 10.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje tak pięknie nuci. 10:02 w naszych wiadomościach bardzo ważne doniesienia dla kierowców o utrudnieniach na A1 pod Łodzią.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Już jest 10:00, nie przedłużajmy, bo ważne doniesienia w wiadomościach mamy.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
3: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
1: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 26 stopni dziś w Rzeszowie, Kielcach, 27 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, gdzie po południu może popadać, podobnie jak późniejszą porą w Poznaniu, gdzie 28 stopni. Poniedziałek ciepły i słoneczny. Tak, a propos tego, co Wojtek mówił w wiadomościach, to sobie myślę, że w Arabii Saudyjskiej dla Roberta Lewandowskiego za gorąco. Kasper Sosnowski, witam pięknie. U nas też dzisiaj gorąco. O czym było w prognozie pogody? A to już Tilaf, Warszawa. 3 po 10.

0: Jak przyjemnie w niedzielę z Radiem Złote Przeboje, prawda? Spandau Ballet to już za nami. Jedni pewnie przy śniadaniu, inni już dawno po deserze. Ja mówiłem, że wiem, co w najbliższych dniach będzie taniało w sklepach i na bazarach. To moja ulubiona witaminowa bomba, czyli polskie truskawki.
1: Pan uważa za tę prognozę tańszych truskawek, bo będą mieć do pana pretensje.
0: Że susza.
1: Bo według mnie to producenci zaraz wymyślą, że susza.
0: Ja pytałem handlujących, na brak deszczu oczywiście narzekają, ale już następny weekend to polska truskawka za mniej niż 20 zł ma być. No oby. A z każdą niedzielną sprawą można do nas dzwonić.
2: 22 4 4 i 3 0.
0: A to Lip Sync.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: 10:30 na zegarach. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje w głośnikach. Dziś dzień braci, w związku z tym
1: Złota Piątka.
0: O braciach właśnie. Mieliśmy już polskie zespoły dwóch i czterech braci, to teraz ekipa z zagranicy. Bee Gees, czyli legendarny zespół założony w 1958 roku przez trzech braci. Zresztą kiedyś nazywali się Brothers Gibb od swojego nazwiska. Urodzili się na Wyspach Brytyjskich, ale z życiowych powodów musieli wyemigrować do Australii i tam przegrywali, słuchajcie, na torze wyścigowym, podczas zawodów motocykli. Ludzie wrzucali im do puszki pieniądze, lubili ich słuchać, wrzucali coraz więcej, telewizja ich zobaczyła, zaprosiła, jakiś mały koncert zorganizowanie i tak zaczęła się ich wielka kariera. No to Bee Gees i Tragedy.

0: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. W 1989 roku wydano Sealed with the Kiss, czyli Donovan, jak śpiewał utwór w studiu, to miał 20 lat. I był wtedy parą z Kylie Minogue, która jest jego rówieśniczką, urodziła się dokładnie 3 dni przed nim. A australijscy muzycy spotkali się na planie australijskiego serialu Sąsiedzi, gdzie razem grali zakochanych i schodząc z planu, ten scenariusz przenieśli po prostu w życie prywatne. Takie scenariusze pisze tylko życie. Ależ pięknie. Alfa Fil teraz u nas. 10 minut i będzie 11.

Lutrisia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. Mówiłem o Robercie Lewandowskim, który żegnał się z Barceloną, ale przecież w Barcelonie tej żeńskiej mamy jeszcze Ewę Pajor, która właśnie została bohaterką drużyny.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę? To bardzo dobrze. Zbliża się godzina 11, mamy dla Was wiadomości.
9: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
10: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
9: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 miliona złotych na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
11: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
12: Z Francisem super mi się pracuje.
11: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
13: Grand Slams have been...
11: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
9: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda na weekend.
8: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
8: Były wiadomości, była pogoda, to jeszcze jedno ważne ogłoszenie mamy dla was.
13: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
8: Za 56 minut.
15: Radio Złote Przeboje.
8: Bo wtedy program Beaty Kozidrak, niedziela z Beatą Kozidrak. To od południa, przypomnę. Jakby ktoś tam chciał sprzed odbiorników radiowych uciekać. Nie, nie, nie, proszę zostać, naprawdę będzie ciekawie. Będą anegdoty o piosenkach Beaty Kozidrak i wiele fajnych historii z życia. A to Bryan Adams. Looking.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje. A za chwilę zaśpiewa nam mama 20-latki, czyli Natalia Kukulska. Ja tak podprowadzam, bo przypomnę, że we wtorek Dzień Matki, a u nas przez cały nadchodzący tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na przykład na kilka wspólnych obiadów. A żeby wejść do konkursu, proszę napisać na złoteprzeboje.pl w specjalnym formularzu, co najlepszego macie po mamie. My wybierzemy i nagrodzimy te najbardziej kreatywne odpowiedzi. Już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać, dlatego teraz jest idealny moment, żeby dołączyć do zabawy. Widzę zresztą, że sporo osób z telefonami na tych leżakach sobie właśnie siedzi.
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
20: Lato w Half Price.

0: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Reklama. Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: Dizzy Les w Radiu Złote Przeboje, a my tu Dzień Braci dzisiaj świętujemy.
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości z braćmi związana. Sporo mamy tych zespołów braci z Polski. Byli Golcowie, był Pektus, no to teraz bracia. Były zespół Piotra i Wojciecha Cugowskich, który działał 22 lata na scenie, dostarczając nam fantastyczne przeboje i ballady. No i w 2019 roku panowie doszli do ściany w wyniku sprzeczek, podziałów, innej wizji współpracy się rozstali. Pytaliśmy kiedyś Piotra, czy żałuje czegoś z muzycznej przeszłości, czy coś by zmienił.
2: To co było, to było. Nie żałuję, a jeśli popełniłem błąd, to też błędy się popełnia. Po co?
0: Po coś. No właśnie, tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. I tak tłumaczyłem wczorajsze przypalenie cukinii na obiad. Bracia za szkłem, fantastyczna ballada z 2009 roku.

Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy.

0: finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Co za dzień.
0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kochana, zaraz dzień mamy.
5: Znowu?
4: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
5: Ja zamówiłam odlot.
4: Hola, hola, w twoim wieku?
5: No odlot, każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk, Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: kombi w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś o braciach, bo dzień braci mamy. No to Dire Straits, czasem zapominamy, że to też zespół dwóch braci, bo Marka, który śpiewał i grał, na gitarze wspomagał 3 lata młodszy David Knopfler. Jednak szybko osiągnięty sukces i to, że Mark był w centrum reflektorów i fleszy, doprowadziły do niesnasek. Kooperacja braci trwała tylko 3 lata i David odszedł. Do tej pory ma z bratem słabe relacje. Niestety.

0: For the Coast w Radiu Złote Przeboje. Już za 3 minuty tutaj Beata Koźdraki, Piotr Jaworski. Chyba mogę zdradzić, że będzie rzeka marzeń, będzie jedna piosenka, w której się dużo myśli i będzie różowa kula. Ważne nagranie w kontekście taty Beaty Koźdrak. Ale o tym ona opowie już sama za chwilę. Zostańcie z nami, Kacper Sosnowski, ja zapraszam na porankowy weekend za tydzień.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Reklama.
3: 24 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest niedziela, jest południe. I jak zawsze o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orieśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
15: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
14: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacji zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orieśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Oriesznik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał złotą palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10 mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali 3 mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
2: Pogoda.
3: Nareszcie czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku. Południe Polski słoneczne z temperaturą od 26 do 28 stopni. Na Mazowszu 25, możliwe burze, a na zachodzie i północy słońce na zmianę z przelotnym deszczem. Na plażach dzisiaj 21.
11: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
3: Kolejna majowa niedziela, południe, czyli czas na opowieści Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Piotr Jaworski, zapraszam na nie i ja. I obiecuję pytanie o trudne relacje z tatą i opowieści z pustyni i w puszczy. I to już bardzo niedługo. Między innymi właśnie takie pojawią się dzisiaj. Spędźcie ten czas z nami. A żeby było miło, to energetyczna samba na początek. Samba!

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z Beatą i jej piosenkami. Zaczynamy od przypomnienia, że oboje mamy to szczęście. Nasza praca jest też naszą pasją, a piosenka, którą zagramy za chwilę, opowiada o tym, że twój tata, no to nie mógł się pogodzić z profesją, którą wybrałaś.
2: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
1: Miał jakiś plan na
2: siebie? Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policją poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego. No,
1: tutaj... Ten śmiech był cudowny.
2: No nie, no tak.
1: No na życie nie zarobisz, tak?
2: No tak, no. Tak się stało w moim życiu, że był taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak, nie zapomnę tego nigdy. Poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą, wiesz, i tak
1: która miała taką niepoważną pracę, która o której przyszłość tak się bał, no, było utrzymanie.
2: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. Ale później, wiesz, jak odchodził, to strasznie chciał mnie widzieć przy swoim łóżku i w szpitalu i trzymał mnie za rękę i po prostu strasznie dużo chciał mi powiedzieć. Ja mówię, tato, dlaczego teraz? Także niech to będzie przestrogą na wszystkich, którzy się tam zamykają w sobie, a później żałują tego.
1: Zróbcie głośniej radio i posłuchajcie.
2: I zaśpiewajcie razem.
1: I zaśpiewajcie, a Beata Kozidrak teraz zapowie.
2: Piękna ballada z duszą, z serduchem wielkim. Różowa kula dla was.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przez cały maj spotykamy się z gwiazdą, która śpiewa wyłącznie swoje teksty, z jednym jedynym wyjątkiem w całej karierze. Musisz nam opowiedzieć, czyj to był tekst.
2: Cudowny tekst świętej pamięci Jacka Skubikowskiego do ekranizacji powieści W pustyni w puszczy. No to wiesz, kiedy mi to zaproponowano, to byłam w siódmym niebie, po prostu.
3: No bo to też piękna historia w ogóle literacka, prawda?
2: Literacka, wiesz, nie zapomnę tych momentów w studiu, kiedy Krzesimir mi puścił chóry nagrane w Afryce, wiesz, te... Ja nie wierzyłam, mówię, Krzesimir, naprawdę?
3: To śpiewa... naprawdę w Afryce nagrywa.
2: Tak, tak.
3: Tego nie wiedziałam.
2: A ja ci mówię. I państwo pewnie też nie wiedzieli. Więc ja mówię, Boże, to będzie tak brzmiało autentycznie. I to tak z taką wielką przyjemnością śpiewam. Byłam przeszczęśliwa i te chóry, ja kilkakrotnie musiałam, wiesz, się wsłuchiwać te chóry, bo były dla mnie taką wielką przygodą, no jakbym tam była.
3: Jakbyś tam była.
2: Tak.
3: A byłaś kiedyś, trafiłaś do tej Afryki, widziałeś?
2: Tak, byłam.
3: W puszczy byłam
2: na Zanzibarze. Śpiewaliśmy tam, słuchaj, przy zachodzącym słońcu. Śpiewałam akurat tę piosenkę i tak się wzruszyłam, bo sobie wyobraziłam właśnie, że tak to mogło wyglądać, prawda? I ta temperatura, obok ci ludzie śpiewający. W ogóle ta piosenka, gdziekolwiek śpiewałam ją na koncertach, ten tekst jest tak piękny i ona się nam kojarzy z dzieciństwem. I tak się też dzieje na koncertach, że nagle wszyscy jesteśmy dziećmi. I ja często mówię, no to się weźmy za ręce. Słuchaj, ci ludzie, nie znając siebie, wiesz, oni się chwytają za ręce. W tym momencie jednością jesteśmy.
3: Piękne.
2: I śpiewają razem ze mną i gdzieś ta cudowna iskra, która ludzi łączy. Muzyka jest poza wszystkim.
3: No to dajcie się teraz ponieść tej muzyce. Wyobraźcie sobie taki ciepły, piękny wiatr. A z nim płyną cudowne dźwięki, piosenki.
2: O Jezu, rzeka marzeń.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
0: Reklama.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Z Beatą Kozidrak przez cały maj spotykamy się w Radiu Złote Przeboje. Jak u siebie w domu już troszkę.
2: Tak, prawda? Tak, ja już się naprawdę zadowoliłam.
1: I teraz czekam tylko na tekst. O coś poprosimy szanowną pracownicę Radia Złote Przeboje i usłyszymy. Poczekaj, siedzę i myślę.
2: No tak, to już weszło w kanon, prawda? Takich naszych, siedzę i myślę. Co robisz? Siedzę i myślę.
1: Wzięło się oczywiście z twojej solowej płyty. I tu musimy pogadać o tym, gdzie ona była nagrywana, bo nie było to zwykłe miejsce.
2: Nie, to było niezwykłe miejsce i miejsce, do którego dążyłam, bo takim również moim marzeniem byłaby zaśpiewać w jednym z najlepszych studiów świata. Zawsze artysta, wiesz, dochodzi do pewnego momentu w swoim życiu artystycznym, żeby spełnić to marzenie i mnie się udało. I to było cudowne. To było w Danii, w studiu Puk i jakby oddalone od zabudowań i może takie stodoły stały, wiesz.
1: Jakieś... Strzechą ukryte jak do Danii.
2: Tak, i tu kartofle gdzieś tam, wiesz, pola. I tak my wszyscy, Jezu, gdzie myśmy tu przyjechali? To miało być studio, takie studio światowe. No ale jak zajrzeliśmy, wiesz, co to studio posiada, jak ja weszłam do pokoju z samym gitarami na przykład, albo do pokoju z samymi mikrofonami. Miałam własnego kucharza, wiesz, który serwował i nawet specjalnie był w Krakowie, żeby nauczyć się robić na przykład schabowe.
1: Czy to było studio, resort and spa?
2: Tak, jest spa i każdy z muzyków miał taki domek do dyspozycji w środku. Pomiędzy jedną piosenką a drugą mogą skorzystać na przykład z basenu, gdzie zawsze kocham pływać, więc to tak

0: To jest niedziela z Beatą Kozidrak. Płyną jej złote przeboje i jej opowieści. I też szałowe, szalone i te bardzo osobiste. I wrócimy do nich już po 13. A o pełnej godzinie będziemy mieli dla was wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Złote Przeboje. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jeśli chcę

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Mamy godzinę 13, niezmiennie niedziela, 24 maja w kalendarzu, a przed nami, jak zawsze, o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta, to nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
4: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
3: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia. Zginął napastnik, a jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wanksmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
5: Pogoda.
2: Początek nowego tygodnia będzie bardzo ładny i ciepły, a dzisiaj po prostu czuć lato. Na południu słonecznie, na zachodzie i północy może przelotnie popadać, a na Mazowszu zagrzmieć od 21 stopni nad morzem, przez 25 w centrum do 28 w Zielonej Górze.
6: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
2: Dwie niedzielne godziny w Radiu Złote Przeboje ma dla siebie nasza majowa gwiazda Beata Kozidrak. To jest czas na jej piosenki, no i wyjątkowe, gwiazdorskie, ale też bardzo osobiste opowieści. Zaczynamy godzinę drugą tego spotkania. Piotr Jaworski, ja z kolei obiecuję, że zapytam, skąd się wzięło w Beacie przekonanie, że jest krnąbrna. Posłuchajcie tego koniecznie, a teraz mamy dla was imprezową Sandrę.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Jest niedziela, no i mamy czas, żeby nareszcie donikąd nie gonić, tylko pocieszyć się sobą i posłuchać kolejnej opowieści Beaty. Możecie teraz zaparzyć kawę, ale wystarczy szklanka wody, bo o tej piosence to będzie opowieść. To jest jeden z tekstów społecznych. Dotyka problemu narkomanii, tak?
2: Tak, tak, bo to była też i historia, którą za was przeżyłam. Podszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak, i widziałam, że ma ślady na rękach.
1: Ukłute.
2: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też to jest takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś. I to nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo? Na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
1: A przelanie takich myśli na papier w postaci tekstu
2: pomaga? Słyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego na przykład, jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, bławkach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
1: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas, też, wtedy tak. Taka druga fala popularności waszej, czyli w domu właściwie nie bywałaś, albo tylko w przelocie.
2: No, jak w hotelu, kolejny
1: no
2: raz, prawda?
1: No właśnie, musisz zapowiedzieć.
2: Ku przestrodze, no, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci, po prostu, kochani rodzice, obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowuje, a nie inaczej. Szklanka wody dla was.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Yeah!

0: Kościela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest program naszej gwiazdy, to są jej piosenki, no i historie przeżyte. Doszliśmy w nich do utworu Ta Sama Chwila, utworu, który kończy każdy koncert Bajmu, ale tak bez wyjątku?
2: No, najczęściej, no powiedzmy 98%.
1: Publiczność się domaga oczywiście.
2: Prawda, czeka po prostu. Jak ja już tak biorę, mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już, nie! Nie! No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
1: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby może było wrócić do niej na przykład?
2: Piotrze,
1: mnóstwo, wiem.
2: Mnóstwo, ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert. Tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć, widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedyś to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali. To jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
1: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku? Zdradźmy jeszcze.
2: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
1: Tak, tak, tak, o ran. Tak. No to bardzo prosimy o zapowiedź.
2: Pewnie jeszcze nieraz się spotkałam, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
16: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
17: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
18: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Spotykamy się z Beatą już od początku maja, a ja co jakiś czas dowiaduję się, że nasza gwiazda jest krnąbrna. Serio? Skąd się to wzięło?
2: Uczęszczałam do ogniska baletowego, stąd się właściwie to wzięło. A ja wtedy kochałam balet. W ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało. Rodzice moje nie bardzo chcieli mnie jakby w tym kierunku kształcić. Za to miałam zawsze względy mojego starszego brata, bo byłam najmłodsza w ogóle w rodzinie. Więc powiedziałam: Jarek, proszę ciebie, weź porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj z mamą. Może tata nie musi wiedzieć do końca, ale ja muszę. I Jarek po raz pierwszy właśnie przekonał rodziców i zaprowadził mnie na pierwsze lekcje. Ja byłam zachwycona. Biegłam jak na skrzydłach, trenując tam i ćwicząc. Widziałam swoją przyszłość jako taka, wiesz, baletnica po prostu. Dla mnie było ważne ta pierwsza moja pasja. No i to, że stwierdzono, że mam absolutny słuch i że proponują moim rodzicom, abym uczyła się gry na skrzypcach. To krótko trwała moja przygoda.
1: No ale gdzie ta krnąbrność? Przepraszam, przez gardło mi to nie
2: krnąbrność, w ogóle to było, bo jedna z nauczycielek, nie wiem, widocznie ja miałam takie swoje zdanie już wtedy, prawda? I ona, ja byłam gdzieś z boku, wiesz, na korytarzu i słyszałam, kiedy ta pani mówi, że jestem bardzo zdolna, że mam talent, ale jestem bardzo krnąbrna. Ja jako dziecko, bo chodziłam jeszcze, Piotrze, nie chodziłam do szkoły, kiedy uczęszczałam na zajęcia, więc nie rozumiałam tego słowa jako dziecko i myślę sobie: Jezu Chryste.
1: Co to jest?
2: To jest. Może jakaś nienormalna jestem, może... No ale dopiero później jakby, wiesz, dowiedziałam się, co to znaczy. I już się uspokoiłam, bo wiedziałam, że jest pewna cecha charakteru, która może być mi w życiu potrzebna.
1: A w show biznesie to w ogóle. No to z krnąbrną Beatą Kozidrak żegnamy się już dzisiaj. Piotr Jaworski, ja też się kłaniam, ale pamiętajcie, że kolejna opowieść naszej gwiazdy już jutro o 12:30 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
0: Reklama.
11: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
13: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określany jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
12: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
13: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
12: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, 2. eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
1: Pogoda.
11: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Koszalinie. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Katowic. Tam teraz termometry pokazują do 28.
8: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
11: 3 minuty po godzinie 14:00. W niektórych częściach kraju termometry pokazują taką temperaturę jak na Majorce, czyli 28 stopni. No to niezależnie od tego, gdzie wypoczywacie i co robicie, koniecznie was zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zastrzyk energii na te kolejne godziny weekendu. Bon Jovi, It's My Life.

0: praw dolowego. Goran Bregović i Kaja. Ten duet stworzył się 27 lat temu, a niedawno Kaja w studiu Radia Złote Przeboje tak wspominała spotkanie z Goranem.
1: I kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregović, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych Machinerach, spodobał mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty.
0: To już teraz z polskiej sceny muzycznej przenosimy się na brytyjską scenę muzyczną lat 80. To jeden z czołowych zespołów tamtych lat, Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. Na takich perełek do godziny 17 na pewno dzisiaj nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Reklama.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Fleetwood Mac, którego maskotką jest pingwin. 28 minut po godzinie 14, a już we wtorek świętują nasze mamy. Właśnie, kochani, co mamy po naszych mamach? Talent kulinarny, humor, a może po prostu pasja do podróżowania. Różne fajne rzeczy mamy po naszych mamach, no i warto powiedzieć o nich głośno w Radiu Złote Przeboje. Napiszcie nam, co macie najlepszego po swojej mamie, no i wygrajcie 500 i wyjątkowy bukiet dla mamy z dostawą do domu, a pierwszy finał już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry, a do zabawy możecie dołączyć już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No, w to niedzielne popołudnie teraz filmowo nam się zrobi, bo to będzie piosenka prosto z filmu Cztery wesela i pogrzeb. Moja informacja Wet, Wet, Wet.

0: mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
1: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
0: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
1: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałem.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
19: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.

Nie tylko muzyk, ale także aktor Murray Head w to niedzielne popołudnie w radiu. Złote przeboje, 24 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dziś cały muzyczny i filmowy świat wspomina ciepło właśnie ją. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. Jej przyjaciele napisali w mediach społecznościowych, że 3 lata temu odeszła do lepszego świata. Tina Turner pozostawiła po sobie ocean tych największych złotych przebojów, ale dała nam się poznać także jako aktorka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zagrała jedną z głównych ról w filmie Mad Max pod kopułą gromu, a także w filmie Bohater ostatniej akcji. No a teraz artysta, który z Tiną Turner nie zagrał na scenie ani razu, także nie nagrał z nią żadnej piosenki. Przed wami Seal prosto z filmu Batman Forever.

Whitney Houston w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a po godzinie 15 zdradzę wam, jaka wielka muzyczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Podpowiem wam tylko tyle, że jest także utalentowanym malarzem, a także rzeźbiarzem. Zatem zostańcie z nami.

0: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
0: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
0: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
2: Dzień mamy w Media Expert.

0: człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwraca uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
6: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
5: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
7: Kolejusz drugi rok z rzędu, a 10 w historii, został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
8: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
9: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
7: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
10: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
7: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
5: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda.
4: W całym kraju do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie, 16 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, we Wrocławiu i Poznaniu. Tam nawet do 27.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl. Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
4: Prawie 4 minuty po godzinie 15. No mam nadzieję, że obiad niedzielny macie już za sobą. No to teraz warto pomyśleć o czymś słodkim. No to ja mam dla was takie słodkie kąski i to bez kalorii, czyli te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to niedzielne popołudnie. To na dobry początek już teraz. Kryzysowa narzeczona i Lady Punk.

muzyczne objawienie końca lat 70. Kraftwerk w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. No to teraz w roli głównej ona. Cały dzień. Jutro o 12.30 kolejna szansa, żeby spotkać się z Beatą Kozidrak i zanurzyć w oceanie wspomnień lat 80. i 90. No i posłuchać kolejnych niezwykłych historii, które tak naprawdę zdarzyły się czy to na koncertach, czy to podczas nagrywania płyt z zespołem Baim, czy nagrywania tych solowych krążków. Beata Kozidrak zaprasza Was jutro o 12.30. Oj, będzie się działo. No a teraz w to niedzielne popołudnie trochę teraz takiego powiewu, gorącego powietrza i gorącego lata dla Was.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Aretha Franklin i on, czyli George Michael, w to niedzielne popołudnie w radiu. Złote przeboje za 29 minut. Będzie 16-24 dzień maja, mamy w kalendarzu. Na dziś swoje urodziny świętuje ten oto artysta. No i chyba wszystko już jasne. Bob Dylan, 85 lat, w ostatnim wywiadzie przyznał, że jeszcze wiele przed nim. No wcale się nie dziwię, patrząc na jego kalendarz koncertowy, no to zapełniony jest po brzegi. Już za niespełna 3 tygodnie wyrusza w wielką trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, która ma zakończyć się gdzieś w połowie sierpnia. A on w wolnym czasie zdradził ostatnio, że lubi malować i lubi także rzeźbić. No to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. Teraz nie tylko znakomita amerykańska aktorka, ale także piosenkarka, która dała nam się poznać w tej piosence, Barbara Streisand.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się do...

0: dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

belgijska legenda muzyczna zespołu Vaya Con Dios, to oni w znakomity sposób łączyli muzykę latynoamerykańską i cygańską. No i wychodziły z tego takie właśnie genialne numery sprzed lat. Za 9 minut będzie 16, to teraz pora na człowieka, który był wielkim buntownikiem w latach 80., no ale tworzył genialne dźwięki, no choćby takie jak ten. To razem z zespołem Bronski Beat, a mowa o artyście, którego zapewne znacie i kochacie jego głos, bo jest ponadczasowy. To Jimmy Somerville już teraz.

0: przy takich piosenkach nasze serce zdecydowanie mocniej bije. Robert Chojnacki, I love you do bólu w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a do takich numerów obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
8: Yes.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
7: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
6: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
8: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
6: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz mamy w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam teraz termometry pokazują do 27. 3 minuty po godzinie 16, to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No w tej godzinie będę robił wszystko, żebyście tylko zapomnieli o tym, że jutro jest poniedziałek. No to na dobry początek już teraz piosenka, którą mam nadzieję zaskoczę was, ale ja lubię czasami od czasu was zaskakiwać takimi muzycznymi perłami, i to z lat nawet 60. Czesław Niemen, no i słynny Sen o Warszawie.

Mediolanie nie tylko znają się na modzie, ale także na muzyce. Od 30 lat siostry Paola i Chiara podbijają włoską scenę muzyczną, a już za kilka tygodni wyruszają w taką letnią trasę koncertową. Będzie ich można usłyszeć w letnich kurortach nad morzem. To już prawie 10 minut po godzinie 16. To teraz pora na artystę, który w 1985 roku stał się właścicielem praw autorskich do ponad 250 utworów zespołu The Beatles. No i chyba wszystko już jasne. Tym gentlemanem był on, czyli Michael Jackson.

0: sobota.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Ach, no takie kawałki to idealnie komponują nam się z popołudniowym niedzielnym ciastem. Maria Montel w to weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 16. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdzamy, co działo się muzycznie w 97 roku na szczycie amerykańskiej listy przebojów, bo oni byli królami. Rodzinna formacja Hansonów, no i kawałek Mbop doszedł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, a było to w 97 roku. A 26 lat temu podczas gali nagród Fryderyki zespół Myslowic, słuchajcie, zgarnia 3 statuetki. Pierwsza statuetka za grupę roku, druga statuetka za album roku, czyli Miłość w czasach popkultury. No a ta trzecia statuetka powędrowała do piosenki roku, czyli Długość dźwięku z samotności. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój. To tyle historii, no ale w tej historii pozostajemy. To teraz rok 81 i jedna z najważniejszych piosenek tego gentlemana, który na koncertach ubierał zawsze białe mokasyny. To Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,90.

0: amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: ZUS. Podatki. Czynsz. Konto.
6: Czekaj. Płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama.

0: takich numerów proszę czerpać energię na ten nowy tydzień, który zaczyna się już za kilkanaście godzin, ale zanim się zacznie, to jeszcze przed nami cudowna część weekendu, czyli to niedzielny wieczór, na który już teraz gorąco was zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk, który w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wieczór, jestem zwarty i gotowy.
0: Niespodzianki się szykują po 17:00, powiedz jakie.
1: Oj tak, będzie między innymi o tym, co artystycznie, podkreślam, artystycznie łączyło Diany Ross z Philem Collinsem. Też dowiecie się, w jakich miejscach, na przykład hotelach i jeszcze przedziwnych innych miejscach nagrywa się naprawdę zacne płyty.
0: To gorąco zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego jeszcze niedzielnego wieczoru wam życzę. Na teraz Agnieszka Chylińska i zespół ONA.

0: Właśnie tak brzmi Radio Złote Przeboje. Podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a więc tylko sprawdzone wiadomości, będzie pogoda. No i też zagram dla Was m.in. Wilki, czy też grupę Tilaf.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Na zegarach 17 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
9: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
10: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
9: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
11: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
9: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
12: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
13: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
10: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
9: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro więcej słońca, przelotny deszcz może pojawić się jutro w górach. Na termometrach na północy około 20 stopni, w centrum 24. Niedzielne popołudnie jest od tego, żeby świętować, żeby się ładować, regenerować na nadchodzący tydzień, dlatego nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stalmaszczyk, kłaniam się. Wilki ode mnie.

I tak właśnie brzmi Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach, więc jeśli chcecie poznać historię, to z pierwszej ręki takich kawałków jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Jutro wracamy po 12 z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a teraz grupa Eurythmics. No i proszę nie słuchać tego kawałka po cichu. Tak polecam.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
13: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

Oj, numer bardzo, bardzo ważny, bo piosenka dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów, a po drugie to też był ostatni film, gdzie w agenta 007 wcielił się sam Roger Moore, a więc Duran Duran, View to a Kill, zabójczy widok. W radiu Złote Przeboje, na trasę czas na Tina Turner, która wedle legend nie przepadała na początku za kawałkiem What's Love Got to Do With It. Uważała, że piosenka nie ma takiego rockowego pazura jak inne jej rzeczy, ale producenci mieli na tyle duży dar, że przekonali ją do nagrania i bardzo, bardzo dobrze, bo ten kawałek działa. I to działa bardzo dzięki na przykład syntezatorom i czuć tutaj ducha lat 80., więc Tina Turner już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Strausa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
6: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: Reklama.

krótka lekcja hiszpańskiego w Radiu Złote Przeboja, więc Porquete Vas od Janet. Natomiast inna wokalistka teraz, Sandra, swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też w latach 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też, uwaga, w Japonii. Jednak rozpad tej grupy pozwolił, by Sandra poszła dalej, no i rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena, ale też innym ważnym utworem w twórczości Sandry jest Around My Heart. Ten powstał pod koniec lat 80. No i zamiast klubowej energii mamy tutaj, jakby nie patrzeć, bardziej takie refleksyjne spojrzenie na temat miłości, tęsknoty. No właśnie, to posłuchajmy. Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje, zespół, który zawsze potrzebował paru jeszcze dodatkowych minut przed koncertem, żeby się odpowiednio pomalować, a więc grupa Kiss. Natomiast my dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, tam między innymi o strzelaninie pod Białym Domem. No i też sprawdzimy pogodę na poniedziałek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
11: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
12: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
11: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informację w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
13: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
11: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
14: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
11: Przy schronisku schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jutro słońca więcej i nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może jutro pojawić się w górach. Na termometrach jutro około 20 stopni w Trójmieście, 24 w centrum, 25 w Poznaniu. Jak ktoś miał intensywny weekend, no to mam jeszcze coś na pobudzenie i rozbudzenie, żeby ta energia się pojawiła podczas tego niedzielnego wieczoru, ponieważ w Radiu Złote Przeboje już teraz The Final Countdown, zespół Europe, Mariusz Stelmaszczyk. Witam ponownie.

0: I przy takich kawałkach nóżka sama chodzi, więc Lutricia McNeil, Perfect Love w Radiu Złote Przeboje. A teraz spotkanie z Renatą Dąbkowską, która tak opowiada, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli ABCD, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważyła, że jestem wrażliwa, to nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym. Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi. Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry-Laskowiec, filię biblioteki. Takiej gminnej, ponieważ bardzo lubię książki. Mm. Lubię je fizycznie. Zapach, widok, okładki, czcionkę. Dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka. Jedna książka mnie zaprasza, inne nie, na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Renaty Dąbkowskiej z zespołem Sixteen. To takie proste.

przyznać się, kto teraz nucił ten kawałek jadący samochodem. Big Fun, Blame It on the Boogie. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje już teraz przenosimy się do roku 1992. To wówczas uchwalono małą konstytucję. Swoją premierę miał kultowy film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Odbyła się 64. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie nagrodę główną za najlepszy film zgarnął film Milczenie owiec. W tym samym roku odbył się koncert poświęcony pamięci Freddiego Mercurego na Wembley, gdzie zagrali m.in. Axl Rose z Guns N' Roses, czy też George Michael. Swoje krążki wydały elektryczne gitary, Wielka Radość, czy też Wilki, swój debiutancki krążek.

gigantycznym sukcesie Joyride, duet Roxette postanowił stworzyć coś na wzór pamiętnika z trasy koncertowej. Materiał powstawał dosłownie wszędzie, w hotelach, garderobach, pustych klubach, podczas prób i także koncertów. Część utworów nagrano w Buenos Aires, inne w Rio de Janeiro, czy też Los Angeles. To właśnie dlatego album ma bardzo żywy i taki spontaniczny klimat. Największym przebojem na krążku okazało się How Do You Do, które świetnie poradziło sobie w Europie czy też Ameryce Południowej. Fani często też opisują tę piosenkę jako idealną do jazdy autem i też kawałek, który jest w stanie w każdej chwili poprawić humor. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Roxette.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska.

0: wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: słysząc takie numery, człowiek wie, gdzie trafił do radia Złote Przeboje. Zdecydowanie tak, podczas tego niedzielnego wieczoru mamy, teraz mamy wycieczkę, muzyczną wycieczkę do roku 1986. To wtedy odbył się premierowy odcinek serialu Alternatywy 4, a także ukazał się magazyn kryminalny 997. W 1986 roku swój debiutancki album wydaje CC Catch, a także Bon Jovi wydają Slippery When Wet. Natomiast w 1986 roku pojawił się też solowy krążek Lecha Janerki Historia podwodna.
1: Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzie.
0: Po rozstaniu z zespołem Klaus Mittwoch w 1985 roku Lech Janerka postanowił pójść własną drogą. Muzyk świetnie połączył punkową energię oraz też surowość nowej fali z poetyckimi, ironicznymi, a także wieloznacznymi tekstami, które opisywały bardzo celnie realia, ponure realia lat 80. w Polsce. Najbardziej optymistycznym utworem z całej płyty jest kawałek Konstytucje. Prosty tekst o działaniach polityków, które mają trzymać w ryzach społeczeństwo. Jednak my wszyscy mamy to gdzieś. No to posłuchajmy w całości Lecha Janerki Konstytucję już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: A cappuccino też za 7?
7: Też.
8: A flat white?
7: Też.
8: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
15: Dzień dobry, wieczór, godzina 19, niedziela. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę dowiecie się, co wspólnego z Dianą Ross miał Phil Collins. Zagram dla was także Republikę czy też Fleetwood Mac, a w tej chwili ATC.

0: Uwielbiam wracać do grupy Fleetwood Mac i to w każdej ich odsłonie. Little Lies przed chwilą w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec wspomina Grzegorza Ciechowskiego.
1: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Republika, potem jego kariera solowa. Nie mogę bardzo pogodzić się z tym, że już go nie ma. Są takie osoby, które powinny być i tworzyć. Znakomita muzyka, znakomite teksty, znakomicie interpretowane, burzące krew w żyłach. Z wieloma artystami znam się oczywiście, nie miałem tej przyjemności z panem Grzegorzem. Żałuję. Był człowiekiem ogromnie twórczym. Jest coś paradoksalnego w takich odejściach, tak, w tych przedwczesnych odejściach. Bardzo ich wspominamy, bardzo za nimi tęsknimy. Jakby widzę Grześka Ciechowskiego na festiwalach. Pamiętam, jak stał za tym swoim keyboardem i ten w lustrze to niestety. Ja? Tak, tak. No cóż. Życie płynie dalej, ale to piękne, że został na taśmach i możemy go słuchać, możemy o nim rozmawiać.
0: A my posłuchajmy Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Nieustanne tango już teraz w Radiu Złote Przeboje.
2: Sam.

UK ma w radiu złote przeboje, a my przenosimy się teraz do roku 1982, kiedy to ukazuje się krążek Phila Collinsa Hello, I Must Be Going i był naturalną kontynuacją debiutu Face Value. Collins nagrywał go w momencie, gdy jego życie prywatne nadal było w emocjonalnym chaosie, no bo facet był po rozwodzie.

krążku znajdziemy kawałek You Can't Hurry Love i był to hołd dla muzyki, na której sam się wychował. To cover wielkiego hitu Girls Bandu The Supremes z lat 60. śpiewanego pierwotnie przez Diane Ross. Collins był ogromnym fanem brzmienia wytwórni Motown, no i chciał oddać klimat tamtych nagrań możliwie wiernie. No a sam tekst opowiada o cierpliwości w miłości, że nie da się przyspieszyć prawdziwego uczucia. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje Phil Collins.

0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Reklama.

0: I to jest Radio Złote Przeboje. Dobrze trafiliście, bo nie da się pomylić tej stacji z żadną inną. Teraz w Radio Złote Przeboje spotkanie z Januszem Panasewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o pewnym koncercie Stonesów.
1: Takim szczególnym na pewno był koncert w Chicago, kiedy mój kolega, ja byłem w Nowym Jorku i miałem lecieć do Polski. I on mówi, słuchaj, a nie możesz jakoś przebukować biletu? Ja mam koncert na Stonesów, jutro grają na przykład w Chicago, koncert na Soldier Field na stadionie. Ja mówię, no to dobra, to ja bym poszedł na ten koncert, to załatwiłem sobie tam ten powrót opóźniony.

0: wróciłem do Polski, było tam parę dni, ale nie mogłem się dostać. Było wszystko tak pobukowane, że nie mogłem się dostać z Nowego Jorku do Chicago. A to już był termin, nie? Że dostać się tam, więc jakimiś liniami dziwnymi, jak wszyscy mówili, że to są linie, gdzie wożą kury, kaczki i tak dalej, nie? Że, ale to nieprawda, ale takie bardzo tanie linie, gdzieś w ogóle nie na OHR, tylko na jakieś dziwne północne lotnisko doleciałem. Kolega na mnie czekał tam. Później autostradą pędziliśmy. I dlaczego to jest szczególny koncert? To powiem dlatego, bo wszedłem na stadion, na którym jest, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, ale na, co dziwne, na murawie stadionu przed samą sceną, ja miałem blisko, chyba były ustawione takie krzesełka. Jak sobie pomyślałem, że jak ja się spóźniłem, nie byłem na, wpadliśmy na chyba drugą piosenkę czy trzecią, więc mówię tak, to już tam jest po prostu harmider pod tą sceną, jakie tam, aby się tylko dostać, nie? Miałem bilety i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu podchodzę, jestem dwa rzędy, czyli w samym tym tyglu, ale moje krzesełko jest wolne, bo po prostu jakby kultura, wiedzą, że to, że ktoś to kupił, to miejsce, nie? Więc nikt tego nie zajął, spóźniony trafiam na swoje miejsce i taka atmosfera takiej wolności, wszyscy w ogóle tacy szczęśliwi.
1: A my w Radiu Złote Przeboje teraz gramy bardzo osobisty kawałek Janusza Panasewicza i grupy Lady Punk, Raport Zen. Dajcie głośniej. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Będzie to program Czas Gwiazd o Girls Bandach, więc nie może was zabraknąć.

0: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Pomorskie korzysta z funduszy europejskich od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku. To już 22 lata. Proszę bardzo, jak to zleciało. I o tym, jakie konkretne zyski przyniosły nam te fundusze, porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Edyta Stańczyk. Witam panią Martynę Sawicką, kierownika referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
2: Dzień dobry.
3: Audycja poradnicza.
1: Miło mi panią gościć. No właśnie, jak to jest z tymi projektami? Ile ich dokładnie udało się przez ten czas już zrealizować i na jaką sumę?
2: Województwo pomorskie w ciągu ostatnich 22 lat zrealizowało ponad 60 tysięcy projektów na kwotę ponad 89 miliardów złotych.
1: Brzmi imponująco, można
2: to
1: powiedzieć.
2: Prawda, tak.
1: Co zyskało Trójmiasto dzięki tym projektom? Bo zrobiliśmy chyba dużo od tego czasu, nie?
2: Tak, bardzo dużo. I to nie tylko Trójmiasto, ale całe nasze województwo, więc tak jak większość może kojarzyć, że to są nowe drogi, że zyskali rolnicy albo przedsiębiorcy, to nie tylko będą właśnie takie środki, ale przede wszystkim wsparcie w nowoczesne szpitale. To będą nowoczesne pociągi, to będzie wsparcie kapitału ludzkiego, czyli wsparcie osób bezrobotnych, osób starszych, nowoczesne doposażenie uczelni, czy też szkół zawodowych. Ale przede wszystkim to, co nas na co dzień otacza, czyli chodzimy do teatrów, chodzimy do różnego rodzaju obiektów kultury, ale też środowisko, parki, różnego rodzaju inwestycje, które nas otaczają, odnawialne źródła energii, więc tak naprawdę na co dzień my nawet pośrednio korzystamy z tych środków unijnych.
1: Gdyby tak chcieć wymienić takie konkretne rzeczy, no bo faktycznie my się zazwyczaj, jak słyszymy inwestycje, to każdy zaraz drogi, tak?
2: Tak.
1: Mamy lepsze drogi i faktycznie, gdyby mówić o tych drogach, ale też o środkach transportu, to mamy tak, budowę pomorskiej kolei metropolitalnej, prawda?
2: Tak,
1: rozbudowę portów.
2: Największa inwestycja na Pomorzu.
1: Dokładnie. Potem rozbudowa portów w Gdyni, w Gdańsku. Mamy też realizację nowych dróg S6 i S7,
2: dokładnie,
1: prawda?
2: Tak.
1: No to tym się tutaj cieszymy. I za chwileczkę tam kolejne odcinki będą oddawane. Ta droga w stronę Słupska chociażby, prawda, do wakacji ma
2: tak,
1: się
2: przede
1: pojawić.
2: Wszystkim. Tutaj mamy znacznie lepszy dojazd, więc chodzi o takie lepsze skomunikowanie dla wszystkich mieszkańców województwa, ale chociażby właśnie nowe pociągi, czyli tutaj można powiedzieć pomorskie koleją stoi i dzięki temu możemy się tak naprawdę poruszać nie tylko autostradami czy samochodami, ale wsiąść w pociąg i tak naprawdę przejechać całe województwo właśnie dzięki temu, że mamy nowoczesny tabor, mamy linie kolejowe, ale to są też chociażby ekologiczne trolejbusy, linie tramwajowe, tak rozbudowane w miastach, więc tak naprawdę ten transport będzie nam towarzyszył w każdym mieście.
1: W perspektywie jeszcze rozbudowa przecież Gdańska Południe, tak?
2: Dokładnie, tak. PKM Południe to przed nami, która połączy kolejne dzielnice, więc tak w perspektywie czasowej myślę, że to będzie jeszcze taka większa inwestycja, rozbudowa, która na pewno usprawni komunikację i ułatwi mieszkańcom dotarcie do swoich dzielnic.
1: Wspomniała pani o tych ważnych rzeczach, takich właśnie dla ludzi, o, tak bym to nazwała, dla mieszkańców tutaj pomorskiego. To gdyby chcieć powiedzieć, jakie konkretnie fundusze są przekazywane, bo to są takie fundusze, no chociażby na szkolenia, prawda?
2: Przez te wszystkie lata bardzo dużo środków zostało przeznaczonych na wsparcie osób w trudniejszej sytuacji życiowej, czyli mówimy tutaj o osobach bezrobotnych, które mogły uzyskać środki na rozpoczęcie własnej firmy albo na podnoszenie swoich kompetencji, czyli na różnego rodzaju kursy, szkolenia, tak żeby znaleźć lepszą pracę, w ogóle znaleźć pracę. Tutaj też w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami, też dla osób młodych, które dopiero wchodziły na rynek pracy. Teraz skupiamy się też na osobach starszych. bo mamy starzejące się społeczeństwo, wyzwania przed nami ogromne, więc jak gdyby tutaj też chodzi o zabezpieczenie tych osób w sile wieku, tak stworzenie im warunków, żeby tą jesień życia przeżyć dobrze, więc takie wsparcie też jest w takim zakresie potrzebne, czyli nie mówimy tutaj też o samych domach opieki, ale o różnego rodzaju programach aktywizacyjnych, chociażby właśnie dla seniorów, tak, żeby oni nie byli w domu sami, tylko mogli wyjść, mogli się spotkać, żeby jak gdyby zostali zauważeni, więc tutaj mamy różne grupy wiekowe i różne potrzeby, więc ten jak gdyby człowiek cały czas nam się przewija, bo przede wszystkim fundusze europejskie są dla ludzi, dla mieszkańców, więc nawet jeżeli są te nowe drogi, nawet jeżeli są te inwestycje proekologiczne, to wszystko jest dla mieszkańców regionu, bo temu te środki przyświecają.
3: To różne instytucje
2: Dokładnie, po prostu będą realizować. Więc tutaj mówimy o jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych przede wszystkim, które działają w konkretnych obszarach. To one będą prowadziły takie projekty. Chodzi o to, żeby tak naprawdę objąć wszystkie grupy wsparciem.
3: A w takiej perspektywie, no bo tam te środki do 2027 roku, czy jest jeszcze szansa, żeby osoba chociażby indywidualna, gdyby chciała, miała jakiś pomysł na siebie, nie wiem, chciała się szkolić, to może jeszcze skorzystać z jakichś projektów, złożyć wnioski na przykład? I jak to jest z tymi wnioskami? Czy mieszkańcy Pomorskiego, Trójmiasta, Gdańska coraz mniej się już boją tych formalności, które trzeba tam wypełniać, żeby spełnić określone warunki?
2: Po latach myślę, że już mniej wszyscy się boją tych formalności, bo one oczywiście zawsze gdzieś tam straszyły. Ta dokumentacja będzie z nami obecna, tego nie unikniemy, biurokracji. Natomiast tutaj pierwsza najważniejsza informacja to jest taka, że z pomocą przychodzą punkty informacyjne funduszy europejskich, które świadczą bezpłatne informacje i taką bezpłatną pomoc dla osób zainteresowanych taką wiedzą, więc każda osoba, która ma swój pomysł, jest zainteresowana uzyskaniem funduszy europejskich, dotacji, czy też formy zwrotnej w postaci pożyczki, może przyjść do takiego punktu, może zadzwonić, może napisać maila i uzyska kompleksową informację właśnie, w jaki sposób takie środki pozyskać, jeżeli one są, zostaną przedstawione konkretne informacje, z jakiego programu się starać właśnie, w jakim terminie, gdzie te środki są dostępne. Tutaj jeszcze troszeczkę takich możliwości jest, więc zachęcam w pierwszej kolejności właśnie do spotkania się z takim specjalistą, jeżeli chodzi o taki dostęp do bezpłatnych kursów, do bezpłatnych szkoleń, to takie są na rynku oczywiście i można skorzystać z takich możliwości, natomiast właśnie warto posiłkować się taką informacją, żeby nie przeszukiwać samemu setek stron internetowych i co właśnie najważniejsze, bezpłatnie, nie dać się nabrać naciągaczom czy oszustom, którzy oferują jakieś płatne publikacje, wydzwaniają bardzo często do przedsiębiorców, oferując, że są dotacje.
3: Tak naprawdę to zapraszamy po sąsiedzku, tak, na żabim kroku, do urzędu
2: marszałkowskiego. Dokładnie do głównego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 1. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, więc serdecznie zapraszam do moich koleżanek, które udzielą fachowej informacji.
3: A czy my już wiemy, jak przełożyły się te fundusze na zminimalizowanie tego bezrobocia w Pomorskim? Na przykład jak wiele osób skorzystało z tego, żeby otworzyć, na przykład będąc osobą bezrobotną, działalności gospodarcze?
2: Jeżeli chodzi o nasze województwo, to w ciągu tych 22 lat blisko 25 tysięcy osób otworzyło własną firmę. Także to jest bardzo duża liczba
3: faktycznie.
2: Osób. I to tylko mówimy o takich jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Nie mówimy o samym wsparciu przedsiębiorców, a jeszcze dodatkowe środki poszły na wsparcie właśnie w zakresie szkoleń, różnego rodzaju kursów, podnoszenia kompetencji. Natomiast no, blisko 25 tysięcy osób otworzyło własny biznes.
3: I ten biznes działa cały czas? To jest jakoś weryfikowane?
2: Był taki czas, że jak gdyby, jeżeli otworzymy własną firmę, to jest taki okres, kiedy ta firma musi być kontynuowana, więc jak gdyby w ramach tych statystyk oczywiście w okresie trwałości projektu to było weryfikowane. No, część tych firm zapewne została zamknięta i to mamy udokumentowane na przestrzeni lat. Nie wszyscy jak gdyby podołali temu. Niemniej jednak jak gdyby takie wsparcie zostało udzielone.
3: Na kulturę też udało się pozyskać wiele funduszy,
2: tak,
3: prawda?
2: Gros środków zostało przeznaczonych na kulturę, więc te wszystkie obiekty, które możemy podziwiać w naszym województwie, nie tylko właśnie w Trójmieście, otrzymało, tak naprawdę odnowiło swoje oblicze. Możemy korzystać z tych zasobów. To są nie tylko teatry, to są nie tylko muzea, ale przede wszystkim też obiekty sakralne. Możemy podziwiać właśnie dziedzictwo tak naprawdę kulturowe, które zostało zachowane i gdyby nie te środki, to być może część z nich nie miałaby możliwości tak naprawdę jego zachowania, więc tu zachęcam przy okazji zbliżających się wakacji, ale nie tylko. Za nami tak naprawdę Noc Muzeów, gdzie część tych obiektów się otworzyła i można było na nowo podziwiać. Dzięki tym środkom zyskała tak naprawdę nowy blask, więc przede wszystkim jak gdyby możemy zachować to nasze takie dziedzictwo, to naszą historię i tym się chwalić przez kolejne lata.
3: Pani Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
4: Audycja poradnicza.
0: Tydzień w Trójmieście.
5: Ulica Pułkownika Dąbka w Gdyni zostanie rozbudowana. Władze miasta podpisały już umowę z wykonawcą. Prace obejmą odcinek drogi łączący Oksywie z Oburzem, położony między skrzyżowaniami z Derdowskiego i Andersa. Projekt zakłada przebudowę nawierzchni, skrzyżowań oraz budowę dodatkowego wiaduktu. Odbudowę historycznej fontanny, szpalery drzew i dukty piesze zaplanowano z kolei na Placu Wałowym w Gdańsku. Władze miasta ogłosiły przetarg na jego realizację. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, a jej całkowity koszt przekroczy 32 miliony złotych. Premier Węgier w Gdańsku zakończył wizytę w Polsce. W środę Peter Madziar spotkał się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą i w towarzystwie premiera Donalda Tuska spacerował po Gdańsku. Na ulicy Długiej i Długim Targu czekał na nich tłum mieszkańców.
6: Ja przyszłam dla naszych premierów zobaczyć. Chciałabym ich przytulić, ale nie dopuszczą mnie.
7: Mój tata jest Węgrem, natomiast ja mieszkam całe życie w Gdańsku i dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie zobaczyć węgierskiego polityka.
8: Co pan na tej tablicy tu ma?
9: W trzech językach. Pieter, jesteś wspaniały. Lud ci uwierzył i obronił swoją godność i demokrację. Niech żyją Węgry.
10: To ważna wizyta z pana perspektywy?
9: Niezwykle ważna.
10: Jak tam pani usatysfakcjonowana?
6: No bardzo, panie dziennikarz. Jestem zadowolona, że naszego premiera wyściskałam i wycałowałam go. Super.
11: Long live the Hungarian Polish friendship. Polak, Węgier, dwa bratanki. Dziękuję bardzo.
5: Poza Gdańskiem węgierski premier gościł w Krakowie i w Warszawie. Ważna decyzja przed uczniami ósmych klas. Muszą wybrać nową szkołę. Trwa rekrutacja do szkół średnich, podczas której coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Paweł Radzewicz.
12: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
13: Młodzi ludzie wiedzą, po co przychodzą. Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
12: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
14: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych. Inwestycje, które w ostatnich latach w Gdańsku zasiliły te szkoły, to ponad 100 milionów złotych. Zarówno w twarde wyposażenie, jak i w szkolenia kadry.
12: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
13: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
12: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
5: 20 maja zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie regulujące sprawę najmu krótkoterminowego, ale jeszcze nie w Polsce. U nas prace nad ustawą, która dostosuje nowe przepisy do wymogów polskiego prawa trwają, a czekają na nie miasta takie jak Sopot.
15: Dla nas to oznacza to, że po pierwsze likwidujemy szarą strefę, wzrastają wpływy do budżetu, no bo są z tytułu wyższych podatków od nieruchomości czy egzekwowania opłaty uzdrowiskowej, ale to jest też bezpieczeństwo dla naszych gości, bo mam nadzieję, że nie będzie sytuacji, że ktoś przyjeżdża i nagle się okazuje, że wynajął apartament widmo, który nigdzie nie istnieje.
5: Mówiła prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dwujęzycznych polsko-kaszubskich tablic z nazwą miejscowości Gdynia. Opinie można przekazywać do 10 czerwca online poprzez formularz dostępny na gdyńskiej platformie dialogu lub stacjonarnie w Laboratorium Innowacji Społecznych.
3: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Mi Iwona Wyciślok.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Audycja poradnicza.
3: Empatyczna komunikacja i empatyczny rozwój. Tym zaraża mieszkańców Trójmiasta, którzy uczestniczą w jego warsztatach. Pan Bartosz Zadurski jest dzisiaj ze mną. Witam serdecznie. Ja nazywam się Edyta Stańczyk i dzisiaj zachęcę Państwa do zatrzymania się na chwileczkę, bo będziemy poruszać tematy, które być może okażą się takie istotne i interesujące. Empatia. Może pokusi się pan o to, jak jest z tą empatią u gdańszczan, których spotyka pan w swoim gabinecie, na warsztatach, które pan prowadzi. Jesteśmy dzisiaj empatyczni, bo na przykład na ulicach często się słyszy, a ta młodzież dzisiaj taka nieempatyczna.
16: Myślę, że to zależy od sytuacji, w której jesteśmy, no bo jeśli jesteśmy w sytuacji, która w jakiś sposób jest dla nas trudna, wtedy często tracimy kontakt z tym empatycznym aspektem siebie. Natomiast w sytuacjach, w których nie ma czegoś trudnego, trudnego bodźca dla nas, albo też dzieje się coś, co nas pozytywnie porusza, wzbudza współczucie, no to wiadomo, że wtedy tej empatii jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I myślę, że u nas w Trójmieście, z racji tego, że żyjemy też no, nad Zatoką, mamy taki trochę klimat wakacyjny, który teraz się rozpoczyna, to sprzyja temu, żeby troszkę być w większym takim wyciszeniu, w większym też kontakcie ze sobą, chociaż to często życzenie.
3: Dokładnie, tak. Bo przyjezdni zawsze tak mówią, nie? Rodzina, znajomi, masz tu fajnie, jak na wakacjach właściwie cały czas.
16: Tak, nie każdy z tego korzysta, ale ci, co korzystają, to myślę, że zdecydowanie mają więcej empatii w sobie, bo są bardziej wyluzowani, a to sprzyja empatycznej komunikacji.
3: Czyli jak trafiają do ciebie osoby, to po jaką pomoc najczęściej gdańszczanie przychodzą?
16: Większość osób, gdy przychodzi do mnie na warsztaty czy kursy, to przychodzi z intencją, trochę w cudzysłowie, naprawieniu swoich osobistych, bliskich relacji, w szczególności partnerskich, z mężem, żoną, czasem z dziećmi. Rzadko kiedy, choć się zdarza w biznesie, w firmie, jednak głównie to są te najbliższe relacje. I tutaj też jest taka ciekawostka, że mimo, że większość ma, prawie wszyscy mają tą samą intencję, to w trakcie okazuje się, że oni zyskują dużo na kontakcie samemu ze sobą, czyli empatycznym kontakcie ze sobą, bo to jest ciekawe, że to, co mówimy do siebie, tak wewnętrznie, to często ma mało wspólnego z empatią. Więcej jest tam krytycznego głosu, głosu, który nie jest zbyt przyjemny, nie jest zbyt empatyczny względem samego siebie, a kontakt z samym sobą, komunikacja z samym sobą jest bazą do kontaktu z innymi i komunikacji z innymi.
3: Jesteśmy zbyt wymagający względem siebie?
16: Oj, zdecydowanie. Zbyt wymagający, zbyt perfekcyjni i zbyt krytyczni.
3: No właśnie. I teraz jak to nie być tym perfekcyjnym, prawda?
16: Tak, no jest wiele sposobów, jak można z tym popracować. Terapia, psychoterapia może w tym pomóc, warsztaty komunikacji, ale wszystko to się sprowadza do kontaktu ze sobą, czyli żeby sprawdzić tak naprawdę, o co nam chodzi. Dlaczego ja w takim razie mam ten głos krytyczny? O co chcę zadbać? O jakie potrzeby chcę się zatroszczyć? Może o potrzebę samoakceptacji? Może o jeszcze jakąś inną potrzebę związaną z relacjami, z bliskością, z więzią? Więc gdy my przyjrzymy się temu na tym głębszym poziomie, to jest nam łatwiej, bo wtedy rozumiemy, o co nam chodzi. Dlaczego na przykład komunikacja z daną osobą jest dla nas ważna?
3: Czy jest tak, że miejsce, w którym żyjemy, też może mieć wpływ na to, jak my funkcjonujemy? Czy zdarzyło ci się na przykład, że jakiś mieszkaniec Trójmiasta powiedział: nie, ja chyba się stąd wyprowadzę, bo ja nie jestem już w stanie tutaj żyć, myśleć, działać?
16: Przyznam, że nie spotkałem się z takim nastawieniem, ale spotykałem się często z nastawieniem trochę innym, nawet bym powiedział skrajnie przeciwnym, że osoby, które przybyły do Trójmiasta z innych dużych miast, to często sobie chwalą, że tutaj jest trochę taki luźniejszy vibe i że jest bardziej spokojnie względem innych miast, w szczególności na przykład Warszawy, stolicy naszej, gdzie jednak to tempo życia jest zauważalne nawet na ulicy, że jest szybsze, jest dynamiczniejsze, co no też utrudnia komunikację, bo komunikujemy się wtedy szybciej, komunikujemy się często w stresie, w napięciu, a to no nie sprzyja bliskiemu kontaktowi.
3: Zdarzało się panu wykorzystać, mówimy o tym vibe'ie, wykorzystać te naturalne walory Trójmiasta do tego, żeby poprowadzić jakieś warsztaty, grupowe zajęcia?
16: Tak, prowadzę, ja przede wszystkim prowadzę warsztaty i kursy w Gdańsku, lokalnie. Czasem zdarza mi się właśnie w takim klimacie, jak to nazwaliśmy, vibe'em wakacyjnym, poprowadzić niekiedy pikniki empatyczne, gdzie są to spotkania w parku i gdzie praktykujemy ze sobą właśnie tą empatyczną komunikację, ze sobą samemu, ale też i z innymi.
3: I na czym one polegają? Tak mniej więcej. No właśnie, warsztaty empatycznej komunikacji, brzmi bardzo dobrze.
16: To najpierw zacznę od tego, czym to nie jest, bo większość osób, gdy ma na myśli empatyczną komunikację, to ma na myśli miłe zwracanie się do siebie. Empatyczna komunikacja nie bazuje na tym, żeby być miłym, tylko bazuje na tym, żeby być autentycznym w kontakcie ze sobą i w kontakcie też z drugim człowiekiem na poziomie uczuć, czyli tego, co czujemy, i na poziomie potrzeb. Ale jak mówię potrzeby, to mam na myśli uniwersalne potrzeby, które dotyczą wszystkich osób na tej planecie. Wszyscy mamy takie same potrzeby i jednocześnie mamy swoje ulubione strategie do zaspokojania tych potrzeb. Więc potrzebą może być potrzeba więzi, potrzeba kontaktu, tu mamy też potrzeby fizyczne, pożywienia, mamy też potrzeby dotyku, mamy potrzeby autentyczności, wyrażania siebie, bycia słyszanym, widzianym, bardzo często niezaspokojona obecnie potrzeba, potrzeba odpoczynku. Oj, kolejna niezwykle trudna do zaspokojenia w czasach, w których żyjemy, choć właśnie w Trójmieście wydaje mi się, że jest łatwiejsza, no bo mamy plaże, gdzie możemy iść się wychillować, mamy dużo zieleni, parków, lasy w okolicy, więc to jest coś, co zdecydowanie sprzyja zaspokojeniu tej potrzeby.
3: No właśnie, mamy tyle atutów tak naprawdę, możemy korzystać na wyciągnięcie ręki tak naprawdę, żeby się relaksować, żeby sobie przewietrzyć mózg, jak to się czasami mówi. Dlaczego my z tego nie korzystamy? Co nas hamuje?
16: Często przekonania o danych potrzebach, na przykład o potrzebie odpoczynku. No niestety my jako Polacy mamy niezbyt dobre przekonania, bo wielu z nas słyszało w dzieciństwie komunikaty: co tak leżysz, nic nie robisz, weź się do roboty, nie leń się, więc tego typu komunikaty powtarzane w dzieciństwie wielokrotnie prowadzą do tego, że ta potrzeba jest trochę na wygnaniu. I nam jest trudno się z nim kontaktować, bo mamy takie przekonanie, że jeśli ja zacznę odpoczywać, to zaraz oberwę. Dostanę niezbyt przyjemny komunikat. Oberwie mi się za odpoczywanie, więc mam skojarzenie, że to jest coś złego, aż wręcz niebezpiecznego. Na takim nieświadomym poziomie. I uświadomienie sobie tego może być pierwszym krokiem do zmiany, do transformacji tego przekonania.
3: Dokładnie, a też kwestia pewnej płciowości, prawda, że jesteś dziewczynką, tobie nie wypada robić takich rzeczy, a chłopcom nie wypada robić takich rzeczy. Gdzieś to mocno tkwi, prawda?
16: Tak, zdecydowanie tu najbardziej jest to widoczne na poziomie uczuć, czyli my jako faceci niestety mamy bardzo często wygnane uczucie smutku, no bo chłopaki nie płaczą.
3: No tak.
16: Weź się nie masz i tego typu teksty na to wpływają. Znowu kobiety mają problem z kontaktem ze złością, no bo grzeczne dziewczynki się nie złoszczą. Nie wypada się złościć i tak dalej, więc to często też prowadzi do tego, że mamy trudność w kontakcie z tymi uczuciami, a uczucia mają jedną najważniejszą funkcję. One informują nas o potrzebach, informują o tym, że jakaś nasza potrzeba jest zaspokojona, gdy jest to uczucie z kategorii przyjemnych, bądź gdy jakaś potrzeba jest niezaspokojona, o tym informują uczucia z kategorii nieprzyjemnych. No bo też nie ma złych czy dobrych uczuć, one są tylko informatorami. Kwestia jest, że jeśli uczucie jest nieprzyjemne, to bardzo często określam je jako złe i nie chcę go czuć, co prowadzi do błędnego koła, no bo jeśli ja nie chcę czuć tego uczucia, a to uczucie ma funkcję informacyjną i ja nie słucham tego komunikatu, tej informacji, to uczucie zacznie głośniej do nas mówić, a w pewnym momencie możliwe, że zacznie krzyczeć.
3: Czyli nie uciekniemy od tego tak naprawdę.
16: nie ma takiej możliwości. Wypieranie uczuć niestety ma swoje konsekwencje i w pewnym momencie te konsekwencje mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Bo jeśli my nie słuchamy naszych uczuć, to nasze uczucia zaczną do nas mówić przez nasze ciało w postaci różnych napięć, spięć, a w konsekwencji mogą się też rozwijać różne choroby. Zresztą to jest powszechny fakt, że bardzo wiele chorób obecnie jest psychosomatycznych, gdzie lekarze mówią o tym ogólnie, to od stresu. Proszę popracować ze stresem. Tylko co to oznacza? Jak to robić?
3: No właśnie, dokładnie tak. Czyli to nie jest taka zwykła paplanina i gadanina, kiedy mówi się, zatrzymaj się na chwilę, daj sobie to 5 minut, żeby przemyśleć pewne sprawy, nie działaj w emocjach.
16: Tak, bo to zatrzymanie daje nam możliwość, stwarza warunki do tego, żeby skontaktować się ze sobą, czyli co się we mnie dzieje, co ja czuję. I to uczucie może mnie doprowadzić, czego ja tak właściwie potrzebuję na tym głębszym poziomie. Nie na poziomie strategii, tylko na poziomie tej uniwersalnej potrzeby. I gdy ja to złapię, to wtedy wiem, o co mi chodzi. I mogę poszukać możliwe, że innych strategii, bardziej dostępnych i realnych do zastosowania teraz, bo potrzeby są uniwersalne i są niezależne od miejsca, ludzi, czasu. Strategie natomiast bardzo często są zależne. Często też mówimy, potrzebuję ciebie do jakiejś bliskiej osoby. I jakkolwiek dziwnie i może nawet nieprzyjemnie może to brzmieć, to ludzie są strategiami na zaspokojenie jakichś naszych potrzeb. Bo mamy te potrzeby, które są potrzebami relacyjnymi. Właśnie potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem, potrzeby więzi, przynależności, wspólnoty, ale też potrzeba bycia usłyszanym i widzianym. Do tego potrzebujemy drugą osobę. Tej potrzeby samemu trudno jest nam sobie zaspokoić.
0: Ciekawe Trójmiasto.
3: Tak jak powiedziałeś, gdańszczanie dzisiaj to, co sygnalizują u ciebie podczas wizyt, to jest najczęściej ta niezaspokojona potrzeba właśnie być widzianym między innymi.
16: I słyszanym. Bo ktoś kiedyś powiedział, że większość konwersacji to tak naprawdę niestety monologi w obecności świadka. My siebie nie słuchamy i gdy słuchamy, to często słuchamy tylko po to, żeby coś odpowiedzieć. Odpowiedzieć, ja też tak mam, albo mam inaczej, ja się z tym nie zgadzam. I tak naprawdę nie mamy otwartości na słuchanie. I żeby było ciekawe, jedno z najtrudniejszych ćwiczeń, do którego zapraszam na swoich warsztatach czy kursach, to jest nauka słuchania w ciszy. 5 minut słuchania bez odzywania się. Okazuje się, że to jest tak trudne, że ludzie nie są w stanie usiedzieć, nie są w stanie wytrzymać. Jak ćwiczenie się kończy, to od razu mają milion pytań, albo chcą coś powiedzieć, skomentować, a nie słuchają dla samego faktu słuchania i usłyszenia drugiej osoby. To bywa bardzo dużym wyzwaniem.
3: Tak, wiele osób dzisiaj to potwierdza, bo to jest taka umiejętność, którą już widzimy, że jest z nią problem od maluczkiego, czyli u dzieci jest to też dostrzegalne, ale my dorośli też, jak widać, mamy z tym bardzo duży problem.
16: I to właśnie jest związane z tym, że ta potrzeba bycia wysłuchanym bardzo często jest bardzo głęboko niezaspokojona. Jak właśnie spojrzymy na dzieciństwo, to dzieci niestety bardzo często są niesłyszane, bo zadają bardzo dużo pytań, bardzo chcą być w czymś usłyszane, a rodzice nie mają czasu, mają pracę, mają obowiązki domowe i brakuje im trochę tej przestrzeni, żeby naprawdę wysłuchać, empatycznie wysłuchać czasem swoje, a czasem inne dziecko. I stąd wtedy bierze się ten problem, który w dorosłości się przejawia tym, że my chętniej mówimy, mniej chętnie słuchamy.
3: To takie zadanie dla naszych słuchaczy, popróbować mniej mówić, więcej słuchać. Ciekawe, jak to się uda. Podzielcie się Państwo swoimi opiniami na ten temat. A czego boją się dzisiaj gdańszczanie?
16: W tym pytaniu już jest trochę odpowiedź, bo najwięcej osób boi się kontaktu z uczuciem lęku. To jest niestety to uczucie, które bardzo często jest problematyczne do kontaktu, żeby być przy nim, żeby wysłuchać, co nasz lęk ma do powiedzenia. Czego tak właściwie się lękamy, dlaczego i czy ten lęk jest z teraźniejszości, czy on jest z przeszłości, gdzieś w wczesnym etapie utknął i my nie mamy tej aktualizacji, że teraz już jest bezpiecznie. Możliwe, że kiedyś nie było w dzieciństwie, ale teraz jest bezpiecznie, jesteśmy dorośli. Mamy zasoby do tego, żeby się z czymś zmierzyć i to jest trochę też połączone z naszym poczuciem własnej wartości, które w definicji mówi to, że gdy mamy to zdrowe poczucie własnej wartości, to mamy kontakt ze sobą taki i to przekonanie, że jestem w stanie sobie poradzić z przeciwnościami, które niesie życie. Że czasem, niestety dzieje się tak, że mogę się przewrócić i upaść. I tu nie chodzi o to, że tego nie ma, tylko że ja mam te zasoby i wierzę w swoje zasoby, że jestem w stanie się podnieść. Czasem sam, czasem będę potrzebował poprosić o wsparcie kogoś, żeby się podnieść, ale że wierzę w to. Drugi aspekt poczucia własnej wartości, tej definicji, to jest wiara w to, że zasługuję na szczęście. Nie muszę o to zabiegać, tylko z naturalnego prawa zasługuję na to.
3: Gdzie można pana spotkać? Prowadzi pan jakieś darmowe spotkania, na przykład darmowe porady również?
16: Prowadzę czasem właśnie już wspomniany piknik empatyczny w okresie wakacyjnym w parku i to jest spotkanie darmowe.
3: Pan Bartosz Zadurski był moim i państwa gościem. Dziękuję.
4: Audycja poradnicza.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Czyż nie powołujemy się na mądrości naszych babć? Nie cytujemy ich powiedzonek? Prawda? Zdarza się. Edyta Stańczyk, pytam o to, bo dzisiaj gościć będę młodych ludzi, którzy mądrze czerpią z tego, co niesie babizna. Opowiem o ich działaniach społecznych i kulturalnych. A poza tym zabiorę was w miejsce, które znacie i lubicie. Nasz wspólny czas. Zapraszam.
0: Co jest grane w Trójmieście?
3: Wspierają młode kobiety i młodzież, ale nie pozostają obojętni wobec tematów dotyczących gdańskich seniorów. Również pomagają w tworzeniu relacji, edukują poprzez kulturę. Goście, którzy dzisiaj są z nami, reprezentują Stowarzyszenie Babizna. O tym, co kryje się pod tą nazwą, podzielą się dzisiaj z nami. Edyta Stańczyk, witam. Panią Oliwię Woźnicką-Wiśniewską.
17: Dzień dobry.
3: Prezeskę zarządu. Panią Julię Łangowską, wiceprezeskę zarządu.
17: Dzień dobry.
3: Oraz koordynatorkę takich projektów dotyczących dzieci. I jest z nami również pan Michał Sokołowski, koordynator działań z seniorami.
18: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Michale. Babizna, no właśnie, bo kojarzy się z taką spuścizną po babkach, po matkach, tak?
17: Dokładnie, to jest, stąd wzięłyśmy właśnie naszą nazwę, gdy zakładałyśmy stowarzyszenie w 2021 roku. No oczywiście nad nazwą było dużo myślenia, dużo dywagacji i zastanawiania się, w którym kierunku chcemy pójść, bo wiadomo, chcieliśmy wtedy działać, chcieliśmy mieć coś swojego, mieć możliwość właśnie zebrania dofinansowania i zorganizowania wydarzeń, takich po naszemu. Wtedy mocno zależało nam na tym, żeby czerpać z kultury, czerpać z legend i przystosować je do współczesności, żeby je pokazać na nowo, żeby je przypomnieć tutaj u nas lokalnie w Gdańsku, ponieważ mamy ich bardzo, bardzo dużo i wcale one nie są takie popularne. Stwierdziliśmy, że chcemy je tak do, że tak powiem, mainstreamu właśnie wprowadzić. No i się zastanawialiśmy, jaka nazwa byłaby tutaj dla nas odpowiednia, jeśli chodzi o łączenie tego starego z nowym. I tak wpadliśmy na słowo babizna, które oznacza właśnie ze staropolskiego spadek po babce. No i właśnie tak czerpiemy z tego, co już mamy, z tego, z mądrości poprzednich pokoleń, z jakiejś naszej tutaj kultury, która już została stworzona i chcemy ją odnawiać, chcemy po prostu czerpać z tego, przyswajać do współczesnego odbiorcy.
3: Pięknie. Jesteście młodymi ludźmi. Wydawać by się mogło, ciągle się mówi social media, tylko tak, nowe technologie. A tutaj się okazuje, że jest też i to miejsce na te kwestie kulturowe i spadki po naszych babciach, czy kwestie przenoszone przez nasze matki. To nawiązywanie do lokalności, bardzo ważne zresztą, bo nie tak dawno uczestniczyłam w imprezie, która dotyczyła święta ulicy Uroczej. To jest dzielnica Orunia w Gdańsku i okazuje się, że tak naprawdę każda dzielnica ma taką swoją uroczą. Wiele się tam dzieje. My jesteśmy dzisiaj na Żabim Kruku i to jest też piękne, bo wiem, że te legendy dotyczące Żabiego Kruka są wam bliskie.
19: Tak, w naszym repertuarze mamy zarówno warsztaty dla dzieci na temat legendy o Żabim Kruku, jak i spektakle, które wystawialiśmy w trakcie wakacji i teraz już we wrześniu mamy dwa ostatnie spektakle. Są to takie spektakle z animacjami, gdzie dzieci w wieku od 5 do 9 lat mogą poznać właśnie te postacie typu Wojciech Kruk i jego ukochana Róża, także jego przyjaciel Tadeusz pojawiają się w tej legendzie. Przybliżamy dzieciom temat tej legendy i przy okazji nazwę, skąd wzięła się ulica o nazwie Żabi Kruk. Prowadzimy też warsztaty dla młodzieży ze szkół podstawowych. Także ta legenda właśnie Żabi Kruk się tam pojawia. W niej, dzięki niej uczniowie mogą po pierwsze zapoznać się z tą lokalną opowieścią i troszeczkę także historią Gdańska, ale dzięki pracy nad tą legendą także poruszamy tematy typu emocje, radzenie sobie z emocjami, czy mówienie o swoich potrzebach, czyli także takie interpersonalne tematy mamy, poruszamy z naszą młodzieżą, która przychodzi do nas na warsztaty.
3: Bardzo ważny wątek, właśnie o to chciałam zapytać, bo mówi się, że dzisiaj dzieci mają problemy z koncentracją, z uwagą, ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi. Jak wam idą te warsztaty? Czy łatwo jest dzisiaj zainspirować dzieci, młodzież szczególnie, prawda?
19: Tak, całkiem wysoko stawiamy poprzeczkę poprzez to, że na początku każdych warsztatów słuchamy z nimi słuchowiska, które nasze stowarzyszenie nagrało razem z młodzieżą, która brała udział w projekcie Chodzą Słuchy. I takie skupienie się na słuchowisku, które jest formą stricte audialną, jest czasami wyzwaniem dla tej młodzieży. Aczkolwiek naszym priorytetem w nagrywaniu tych słuchowisk było właśnie to, żeby były zrozumiałe, żeby były ciekawe, kolorowe i działające aktywnie na wyobraźnię.
17: No i mimo wszystko krótkie, jednak też w miarę.
3: Niezbyt rozbudowane.
17: 15 minut, więc też staramy się, żeby okej, jest ta koncentracja, przynajmniej te 15 minut, radzą sobie. Mhm. Nie jest tak źle, jak niektórzy, jak słyszą słuchowisko, to taki strach się pojawia wśród niektórych pedagogów, czy że słuchowisko, no tak, słuchać tylko, czy coś jeszcze do tego dodać, a my nie, jakby damy radę, to młodzież się skupi przez 15 minut, potem lecimy w całkiem inne rejony, robimy trochę elementy dramy, właśnie skupiamy się na tym, co możemy z tego zaczerpnąć do codziennego życia i się okazuje, że słuchają.
3: Powiedziałabym, że nawet takie elementy terapeutyczne trochę wprowadzacie, bo dzisiaj przecież ta kwestia słuchania czy słyszenia, prawda, bo to zupełnie dwie różne rzeczy, jest bardzo, bardzo ważną kwestią, tak? No i drama, te relacje między nami, to żeby zacząć ze sobą też rozmawiać, bo dzisiaj to nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o młodych ludzi. Nie wiem, czy też macie takie obserwacje.
19: To prawda, im więcej stwarzamy takich przestrzeni do tego, żeby oni mogli się jakoś otworzyć, też właśnie w ten artystyczny sposób, to jest taki nasz sposób na to, żeby tą młodzież też i trochę zintegrować, trochę żeby poznali siebie nawzajem i mówili o tym, co jest dla nich ważne.
3: No tak o dzieciach, o młodzieży, ale też i seniorzy. Nie tak dawno prowadziliście piękny projekt Za rękę przez mgłę. Dotyczył on tak naprawdę ważkiego tematu demencji. I jak to sobie myśleliście?
18: Pomysł wziął się, że tak powiem, z dwóch filarów. Pierwszy to jest ten filar tego, że ja wiedziałem, jaki jest wpływ problemów demencyjnych i myślę, że dużo z nas wiedziało przez to, że w zasadzie implikacje życia z osobą, która ma demencję, są naprawdę ogromne. I czy to jest ucieczki z domu, czy to są różne wypadki, czy to są gubienie rzeczy. Ja personalnie też na swojej skórze się dowiedziałem o tym, jak bardzo angażujące potrafi być opiekowanie się seniorami z chorobami demencyjnymi. Ten drugi filar to jest to, jak bardzo zmienia się nasza demografia. My dzisiaj szacujemy, że zapadalność na demencję to jest około 5% po 65 roku życia i po 80 roku życia 20%. Ta wydłużająca się długość życia, która jest super w ogóle i bardzo dobrze żyjemy jak najdłużej, plus jeszcze odwrócona piramida demograficzna. Ja zawsze pokazuję projekcje gusowskie, gdzie do 2050 roku będziemy mieli dwa razy więcej seniorów, więc taką prostą ekstrapolacją mogę powiedzieć, że będzie dwa razy więcej osób chorych na demencję. Każda historia to jest angażowanie rodziny, to jest angażowanie wszystkich bliskich, psychiczne, fizyczne. Tym osobom, które się opiekują osobami chorymi, one, 1/3 zapada na zaburzenia lękowe, oni są dużo bardziej narażeni na wykluczenie społeczne, ponieważ senior z demencją jest tak angażujący, że oni nie mają czasu, nie mają przestrzeni na to, żeby w jakikolwiek sposób się angażować. I z tego tak naprawdę wyszedł pomysł na te warsztaty, kiedy ja w zasadzie się dowiedziałem, że istnieją już dzisiaj metody, żeby wspomóc opiekunów, bo nie rozwiążemy ekonomicznie tego problemu. Po prostu nie będzie tylu super profesjonalnych opiekunów, żeby zająć się wszystkimi osobami z demencją. Zresztą to też nie o to chodzi, bo my chcemy, żeby te osoby jak najdłużej były jak najbardziej samodzielne. Jeżeli jesteśmy w stanie pokazać ludziom, że jesteśmy w stanie się dobrze opiekować, rozumieć, jak ta osoba z demencją patrzy na świat, bo to jest główne założenie było tych naszych warsztatów, i przez to też rozwinąć pewne metody, jak odpowiedzieć na to, jak zadbać na ich potrzeby w sposób efektywny. Zarówno życie tego seniora który będzie bardziej, lepiej zadbany, się poprawi, jak i poprawi się życie tego opiekuna. On będzie mógł bardziej partycypować w swoim własnym życiu, bo jest w stanie dużo lepiej sobie po prostu radzić. Myśmy nawiązali współpracę z panią Marleną Meyer, to jest prezeska Fundacji Dementia Action Alliance Polska. Ona profesjonalnie zajmuje się zajęciami z zakresu pozytywnego podejścia do opieki. Wszystko się opiera w ogóle na instytucji samorzecznika. W Polsce to jest w ogóle niepojęte, że jesteśmy w stanie zdiagnozować osobę z demencją, to jest też w ogóle problem.

0: biologicznie, jak zmienia się mózg osoby z demencją. Wiemy, które obszary są bardziej, że tak powiem, narażone, które obszary mózgu, które niekoniecznie. Na przykład dlaczego seniorzy z demencją tak dobrze śpiewają? Bo pamięć, ta sekcja mózgu, która odpowiada za śpiew, za rytmikę, podlega najmniejszej erozji. Musimy patrzeć przez jego okulary na świat.
1: Temat otwarty. Myślę, że kiedyś może jeszcze powrócimy do tego tematu, może zaprosimy właśnie ekspertów do studia, neurologów, na przykład psychologów, psychiatrów, żeby więcej o tym opowiedzieć i szerzej. Natomiast fajnie, że wy jako młodzi ludzie po prostu podejmujecie te kwestie, rzucacie takie wyzwanie, informujecie o tym, że są takie problemy. Pierwsza edycja tych warsztatów się odbyła. Rozumiem, że myślicie o tym, żeby to było kontynuowane?
0: Jesteśmy w trakcie, to trochę pozwolę sobie kontynuować ten wątek właśnie, bo wszystko de facto rozbija się o... My widzimy w ogóle, że jest ogromna potrzeba. I myśmy jeszcze bardziej zdali sobie sprawę po zrealizowaniu tych warsztatów. Myśmy musieli zamknąć formularz zapisowy, kiedyśmy mieli ponad 2 razy więcej zgłoszeń, niż byliśmy gotowi przyjąć osób.
2: Mimo szybszego zamknięcia tego zgłoszenia, ten projekt był jednym z bardziej popularnych projektów w ogóle w naszej historii, jeśli chodzi o liczbę osób chętnych, które chcą wziąć udział.
0: Tak, były osoby, które do nas pisały, czy mogą, czy myśmy musieli niestety dużo osób po prostu im napisać, że nie udało nam się ich przyjąć. My jesteśmy dofinansowani teraz przez miasto z funduszu senioralnego. To nie jest ta skala. To jest skala co najmniej centralna. Biznes też, ponieważ to też wpływa na well-being ich pracowników. Coraz więcej będzie aktywnie pracujących osób, którzy równocześnie będą pełnili funkcje nieformalne. I patrząc na to, my próbujemy szukać tego finansowania, zarówno ścieżkami z biznesem, jak i tego publicznego finansowania. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem prawie przekonany, że druga edycja na pewno będzie.
1: W nawiązaniu do tego biznesu, to jednak umówmy się, dzisiaj coraz więcej seniorów jest aktywnych. Oni odchodzą, idą na emeryturę, ale potem chcą ciągle pracować i pracują, prawda? Tak, więc tak. To też jest tak.
0: A dużo seniorów, przepraszam, że przerwę, dużo seniorów opiekuje się innymi seniorami, swoimi drugimi połówkami. Senior, który opiekuje się swoim mężem, swoją żoną, która już ma te problemy mentalne, problemy z demencją, zmienia się po prostu.
1: Bardzo ważny temat, bardzo ważny. Cieszę się, że tutaj padła ta kwestia. Na pewno do niej jeszcze powrócimy, tak jak powiedziałam. Tutaj już to padło, że jako stowarzyszenie tak naprawdę pozyskujecie te środki z różnych źródeł i myślę sobie, że tutaj naprawdę, no podziw dla was, że zabiegacie, chcecie, nie poddajecie się pomimo tego, że nie zawsze udaje się te środki pozyskać z różnych funduszy.
2: Tak, no nie ukrywamy, że nie jest łatwo. I po 3 ponad latach głównie pozyskiwania środków jednak z funduszy miejskich, jak i wojewódzkich czy krajowych. Wniosków zostało napisanych wiele, wiele, a nie przychodzi aż tak dużo, więc tak naprawdę wszystko mamy, a pieniądze trzeba znaleźć.
1: Moimi Państwa gośćmi byli członkowie Stowarzyszenia Babizna z siedzibą w Gdańsku.
0: Dziękujemy za zaproszenie.
3: Ciekawe Trójmiasto.
1: Warto zostać z nami, bo już niebawem Państwa ulubiony quiz o Gdańsku i Trójmieście. Czekają atrakcyjne gadżety i gwarancja dobrej zabawy. Już niebawem ponownie się spotkamy. Do usłyszenia.
4: Audycja rozrywkowa
3: w Trójmieście. Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Audycja rozrywkowa.
1: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
5: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego. No bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te...
5: A no to ja z przyjemnością, oczywiście, Grzegorzu. Nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
6: Z dziada pradziada. bardziej z babci chyba nawet niż z dziadka, ale tak, z dziada, pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
5: Rozumiem, czyli domyślam się, że Gdańsk

0: znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
1: Tak, starałem się.
0: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta, czy ona cię interesuje?
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia. To taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
1: Tak jest, jestem gotowy.
0: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
1: Gazeta Gdańska.
0: Tak,
1: na pewno Gazeta Gdańska.
0: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz z historii.
1: Tak,
0: oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
1: Rudniki.
0: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Baroque Company, czy Capella Gedanensis?
1: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
0: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
1: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
0: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
1: Biegam, tak, właśnie dla stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
0: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
1: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc no, może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
0: ale udało ci się cały dystans przebiec?
1: No, udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
0: No to gratulacje.
1: Dziękuję bardzo. No, miejsce z tysiąc któreś, ale udało się.
0: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc aby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
1: W 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
0: Ach tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, no, szapoba.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety, radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś, w tym rezerwacie?
1: Byłem.
0: Chodziłeś?
1: Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka, taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co,
0: tak,
1: co
0: i ta ścieżka
1: polecam dla dzieci.
0: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza od kwietnia do października tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
1: Bardzo dziękuję.
0: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
1: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
0: Pozdrawiam cię gorąco, w takim razie jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
2: Audycja rozrywkowa. Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Co jest grane w Trójmieście? Ciekawe Trójmiasto.
2: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka NCK-u. Witam panie bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: No tak, Ratusz Staromiejski czy Centrum Świętego Jana to są takie dwie przestrzenie, w którym realizowane są różne interesujące imprezy. Natomiast z wiosną wychodzicie też na zewnątrz.
5: Chcemy, ponieważ widzimy też, że nasze instytucje są oczywiście w centrum miasta i chcemy te tereny, które są wokół ratusza i wokół Centrum Świętego Jana również przeznaczyć na działalność artystyczną, ale nie tylko. Chcemy po prostu, żeby się można tam było spotykać, przychodzić, siedzieć na leżakach, czasami z uwagi na słońce się skryć, a czasami z uwagi na hałas, który mamy w centrum Gdańska i chcemy te tereny nazwane przez nas zieloną falą, czy przestrzeniami wytchnieniowymi właśnie udostępnić wszystkim, którzy potrzebują takich przestrzeni, czy to mieszkańcy, mieszkanki, czy to turyści i turystki.
2: To gdzie będą te przestrzenie? Czy tam gdzieś blisko?
5: Tak, one są dokładnie przy naszych budynkach. Jesteśmy właścicielami tych przestrzeni. One okalają po prostu Centrum Świętego Jana wraz z zaułkiem Cappio, a przy Ratuszu Staromiejskim dzielimy tę wspólną przestrzeń wraz z Uniwersytetem Gdańskim.
2: Pięknie. To od kiedy będziemy mogli korzystać z tych przestrzeni? W jakich godzinach?
4: Zaczynamy od maja. Mamy nadzieję, że do września, jeżeli pogoda pomoże, to pewnie dłużej. I właściwie to będą takie przestrzenie, które mają być przyjemne, ale też które chcemy troszeczkę animować. Myślę, tak, że to jest ważne.
5: Tak, chcemy też udostępnić naszym partnerom, chociażby z sieci Radunia Kultury, czy wszystkim innym, z którymi współpracujemy, nieotwarty mikrofon, tak jak jest w innych parkach w Europie, ale na pewno miejsce spotkań. Wiemy z doświadczenia, wiemy z rozmów z naszymi partnerami, że takie miejsce jest potrzebne.
2: Czyli poza tym, co sami będziecie kreować i wymyślać, jakby dajecie przestrzeń innym instytucjom.
5: Tak, bo nie chcemy przestawiać programu z tego, co się będzie i tak działo wewnątrz, na zewnątrz. To nie ma być jakiś równoległy program, tylko pewne aktywności, które wydają nam się, czy tematycznie, czy w formie, idealnie nadające się na tereny zielone, to chcemy tam realizować, ale to nie oznacza, że innym nie będziemy dawać również tego miejsca, ale czasami po prostu to będzie dzień bez niczego, bo też mamy takie poczucie, że nie zawsze musimy animować publiczność, nie zawsze musimy organizować program. Czasami to wystarczy dać po prostu przestrzeń do bycia.
2: No właśnie, przestrzeń wytchnieniowa w końcu, nie? Prawda? Także czasami faktycznie potrzeba nam tego, żeby sobie usiąść, posłuchać śpiewu ptaków, pooddychać swobodnie i się zrelaksować. Także cudownie. A jak dbacie o te przestrzenie? W sensie takim, macie swoich ogrodników, jakieś plany na to, jak one miałyby być zaaranżowane? Bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym i jeśli chodzi o Zielony Gdańsk na przykład, nawet w ramach budżetów obywatelskich robi się różne inwestycje, sadzi się krzewa, które są nasze, rodzime. A jak to u pani wygląda?
4: Trochę jesteśmy na początku tej drogi, bo oczywiście mamy przestrzenie, dbamy o to, co mamy już, co nam wyrosło. Natomiast trochę też spotykamy się i poszukujemy inspiracji. I już mieliśmy jedno spotkanie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie jest wspaniały ogród leczniczy, gdzie właśnie katedra, zakład i katedra farmakognozji, tak to się dokładnie nazywa, bardzo od dłuższego czasu bardzo pięknie i wytrwale prowadzi właśnie taki ogród leczniczy i tam poszukiwaliśmy pewnych inspiracji i wiedzy. Ale też chyba próbujemy z partnerami tak naprawdę to zrobić naszymi, między innymi właśnie z partnerami sieci Radunia Kultury, która zrzesza właśnie instytucje kultury położone nad Radunią, a które są naszymi sąsiadami. Więc troszkę się to zaczyna dopiero dziać, dopiero zaczynamy układać, jak to będzie wyglądało tak, żeby odpowiadało wszystkim potrzebom.
5: I też mamy partnera w postaci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studenci studenci i studentki wraz z profesorami, profesorkami chodzą wokół tych naszych terenów zielonych i będą wymyślać, co tam można zrobić, w jakiej formie, po to, żeby ona była dostępna i przystępna.
2: To czekamy na ten maj w takim razie, rozzielony, rozśpiewany.
5: My też się nie możemy doczekać, aż wyjdziemy z budynków i będziemy tam pracować.
2: Prawda? Tak, ale powracając do tego, do tych różnych propozycji interesujących, no bo tak, edukacja, warsztaty, festiwale, koncerty, to tylko tak naprawdę jakby część z tych różnych propozycji, które dzieją się w Państwa przestrzeni. Państwo generalnie bardzo dużo robicie na rzecz kultury i rzeczy innych instytucji, bo jak tak się zastanowić, to przecież takie cykliczne spotkania dotyczące na przykład tematu, no nie wiem, liderka, tak, kultury, czy nie wiem, kondycja w województwie pomorskim, jeśli chodzi o naszą kulturę. To co będzie się w tym obszarze dziać?
5: Och, w tym obszarze dziać się będzie dużo. Kolejna edycja faktycznie tego cyklu Lider, Liderka na nowe czasy i spotykamy się z kolejną grupą, więc tutaj na pewno będzie bardzo ciekawie praca ta warsztatowa na konkretnych przykładach. Później w maju będziemy zapraszać na Dzień Działających w Kulturze i wręczać nagrody Teodory dla właśnie osób, które z regionu Pomorza najbardziej przez też jury złożone z nas, jak i Urzędu Marszałkowskiego, ale też i specjalistów z zewnątrz uznało, że takie, a nie inne osoby powinny dostać właśnie ten tytuł dla osób, które działają w kulturze, animują społeczność lokalną i są liderami. I kolejne oczywiście warsztaty i szkolenia i badania. Będziemy badać między innymi koła gospodyń wiejskich.
2: No właśnie, a jakby tak powiedzieć o tym liderowaniu dzisiaj kulturze, to tak naprawdę jak bardzo to wszystko się zmieniło? Jaka jest dzisiejsza współczesna liderka? Jakie musi mieć te cechy, żeby nie dość, że pociągnąć za sobą zespół, z którym pracuje, to jeszcze ciągle inspirować mieszkańców Gdańska, Pomorza do tego, żeby chcieli uczestniczyć w tych imprezach kulturalnych. Jak to jest?
5: Na pewno musi mieć charyzmę. Na pewno musi mieć charyzmę, na pewno musi mieć pomysł nie tylko na siebie, ale też na instytucję, na to, kim, czym ta dana instytucja powinna być, ale też powinna, czy powinien mieć ten lider baczenie na to, co się dzieje wokół, bo nie jesteśmy sami jako instytucje. Działamy nie tylko w sieciach, ale też w mieście, w gminie nie jesteśmy osamotnieni i te więzi, które wpływają po prostu na mieszkańca, na odbiorcę, odbiorczynię, są tutaj kluczowe, żeby nie być tą samotną wyspą, tylko patrzeć, co my możemy zrobić, jak możemy się wyróżnić albo co uzupełnić w tej ofercie kulturalnej, ofercie programowej w ramach szerszych polityk kulturalnych. Więc tutaj takie baczenie i do wewnątrz instytucji, czyli jak pracować z pracownikami, jak pracować na talentach, jak być może tworzyć zespoły robocze do pewnych tematów, nie tylko związanych właśnie z wydarzeniami, które widać na zewnątrz, a na zewnątrz właśnie dla odbiorców, dla turystów, dla mieszkańców.
2: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Twierdza Wisłoujście to niezwykły zabytek sztuki fortyfikacyjnej od 1974 roku i jest w zarządzie Muzeum Gdańska. Od tego czasu trwają prace ratownicze, badania archeologiczne, historyczne i konserwatorskie. Edyta Stańczyk, jest ze mną pan Maciej Flis, kierownik oddziału Gdańskiego Muzeum.
0: Wędrówki po Trójmieście.
1: Witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Można powiedzieć, że twierdza tętni życiem, bo jesteście już non-stop otwarci na odwiedzających, prawda? Już te wielkie, wielkie remonty się zakończyły.
2: Zgadza się. Otwarcie jesteśmy już całorocznie. Dostępne mamy nie tylko wyremontowane przestrzenie Fortu Carré, ale budynek, który dotychczas nie był dostępny dla zwiedzających. Budynek koszar napoleońskich. I oczywiście przymierzamy się już do następnych etapów rewitalizacji fortyfikacji.
1: I jakie to będą etapy?
2: Tak zwany hangar uniwersytecki. Drewnianą budowlę przy wejściu do fortu, która rzuca się nam oczy w tej chwili przede wszystkim przez wielką dziurę w dachu. Docelowo ten budynek objęty zostanie naszym remontem. Znajdzie się tam nasze główne centrum informacji turystycznej, informacji dla zwiedzających, sklep muzealny, ale przede wszystkim główna wystawa Twierdzy Wisłoujście będzie nam opowiadać o historii militarnej Gdańska na przestrzeni wieków oraz samej Twierdzy Wisłoujście wraz z jej przemianami, a nawet tą historią najnowszą, czyli jak to się stało, że twierdza stała się częścią muzeum.
1: Tak, bo w ogóle to jest inspirujące i ciekawe, skąd ta nazwa Twierdzy Wisłoujście, prawda?
2: Tak, Wisłoujście względu na to, iż znajduje się, łatwo się domyślić, ujście Wisły, prawda? Tylko troszeczkę to ujście Wisły nam się zmieniło w ciągu ostatnich ponad 300 latach. Zresztą ono ulega zmianom cały czas, to nie jest proces zamknięty. Pierwsze wzmianki o Wisłoujściu mamy z XIII wieku, o osadach rybackich, o jakichś punktach wskazujących wejście na do wtedy jeszcze nie portu gdańskiego, ale mniejszego grodu, prawda, z częścią portową, ale jednak nieznanego kształtu i położenia, tak, bo to też nie wiemy, gdzie mogło znajdować się ta placówka. Potem już bardziej precyzyjne wskazania ze źródeł piśmiennych określają, że na ujściu Wisły znajdowała się nawet już strażnica z mistrzem krzyżackim ujściem Wisły, mistrz ujścia Wisły, dokładnie, który miał zajmować się tutaj kontrolą statków, pobieraniem opłat celnych. Przypomnę, że w tym czasie, czyli w okresie panowania zakonu krzyżackiego, mamy do czynienia z dwoma ujściami Wisły, to jest Nogatem oraz głównym ujściem przepływającym przez Gdańsk, zwanym Wisłą Gdańską. To było również główne wejście do portu gdańskiego i stąd właśnie ta nie tylko nazwa Twierdza Wisłoujście, ale również szczególna rola, którą ona miała dla samego Gdańska.
1: Wszystko się zmienia. Lata lecą, ale twierdza nam pięknieje, co zresztą było widać, kiedy ruszyły tam tłumy, nie? Bo trochę się działo u was, co nie oznacza, że to jest jedyna impreza.
2: Zgadza się. Cały czas niesłabnie zainteresowanie naszą fortyfikacją, niesłabnie zainteresowanie naszymi wydarzeniami. Zaproponowaliśmy tradycyjnie już spotkania z grupami rekonstrukcji historycznych, spotkania tutaj z rzemieślnikami, ale i również nasze stanowiska relaksacyjne na bastionach, gdzie można było na leżakach usiąść, popatrzeć na statki przepływające Wisłą, a ponadto prawdziwym rekordem, hitem okazał się pomysł kolegi tutaj z Muzeum Gdańska, aby wprowadzić tor Hobby Horse. Okazało się, że żyłem w jakiejś innej bańce, nie wiedziałem, nie byłem świadomy popularności tego zjawiska i faktycznie przychodziły do nas całe rodziny ze swoimi konikami
1: tak?
2: Przetestować nasz tor fortyfikacyjny Hobby Horse, także myślę, że ten temat do nas powróci jeszcze nie raz.
1: Jak się okazuje, twierdza może się odnaleźć niezależnie od tego, jakie pokolenia tak. będą się przemierzać. Teraz mamy takie bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą chyba wpasowało się, prawda, w okoliczności i w przestrzeń.
2: Mamy tu jakieś historyczne doniesienia o tym, że były i stajnie, prawda? Konie były w fortyfikacji. Dlaczego nie dzisiaj Hobby Horse, tak? Tym bardziej, że urzekło mnie zwyczajnie to, że ci najmłodsi właśnie z chęcią przyszli poznać fortyfikację z tymi swoimi konikami, a ten Hobby Horse gdzieś tam było i dodatkiem dla nich. nich, tak? Najmłodsi byli zachwyceni oczywiście samą twierdzą, samą budowlą również. Nie, też nie wiedziały, że takie ładne coś, cytuję, jest w Gdańsku.
1: No umówmy się, nie każdy, jak słyszy militaria, fortyfikacje, jest od razu zainspirowany tym, żeby tam po prostu podejść. Ale okazuje się, że to jest tak piękne miejsce, cudownie położone i też ma wiele takich walorów. Kwestia dotycząca archeologii bardzo ciekawa i przyrodnicza, także no każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zgadza się. Tym bardziej, że fortyfikacje można zwiedzać także i po godzinach zamknięcia Fortu Karle oraz Koszar. Tak, to jest sama twierdza Wisłouści, to jest obszar ponad 10 hektarów. Też to obserwujemy. Nie przeszkadza nam to absolutnie, a wręcz przeciwnie, zachęcamy. Widzimy osoby przyjeżdżające w weekendy, na przykład po godzinach zamknięcia naszego fortu i chętnie korzystają z naszych terenów zielonych na spacery, właśnie żeby wyprowadzić swojego pupila, przy okazji spędzić kilka chwil w okolicznościach przyrody. I dla nich też mamy taką przygotowywaną już propozycję, alternatywę. Jeżeli dotrzemy do twierdzy, a ona będzie zamknięta, to na tych terenach tak zwanego szańca wschodniego wokół fortu przygotowujemy wystawę plenerową, poświęconą tym pozostałościom fortyfikacji z późnego XIX wieku. Gdzieś tam w przyszłości, mówię gdzieś, bo na początek musimy tutaj skonsultować się, co my właściwie chcemy napisać na następnej wystawie plenerowej. Powstanie, wyjawiłem, wystawa plenerowa kolejna o temacie przyrodniczym.
1: A wycieczki rowerowe do was docierają? Bo to jest też taki fajny teren.
2: Tak, owszem. Docierają do nas wycieczki rowerowe. Prowadzi do nas przede wszystkim ścieżka rowerowa prowadząca jednocześnie na Westerplatte drogą aleją imienia Henryka Sucharskiego. Z kolei problem zaczyna się tak naprawdę jedynie przy transporcie roweru przez Wisłę, ale z moich informacji wiem, że jest w tej chwili autobus, którym można przejechać z rowerami pod Wisłą tunelem oraz przy moście Sienickim kursuje prom, który również obsługuje, przewozi rowery, więc na całe szczęście opcja dojazdu z centrum istnieje, a polecam w szczególności, ponieważ jest to fajna wycieczka, którą można jednocześnie umieścić pomiędzy następnymi punktami, które znajdują się na Wyspie Portowej, na przykład właśnie Westerplatte, czy polecieć dalej w kierunku wschodnim, w kierunku Wyspy Sobieszewskiej, bo jest to fantastyczna alternatywa dla rowerzystów. I zawsze obserwujemy też właśnie latem w szczególności tą dużą ilość właśnie rowerowych turystów. Są faktycznie tutaj zainteresowani tym, żeby, tak jak pani mówi, na chwilkę zajechać, zajrzeć do naszej fortyfikacji. Tutaj też właśnie tą fajną alternatywą jest to, że u nas można na tych bastionach sobie usiąść chwilę, zrobić przystanku, prawda, przed dalszą trasą. Także polecam gorąco, zachęcam. Mam nadzieję oczywiście, że to zainteresowanie właśnie rowerową turystyką to w kierunku twierdzy również będzie niesłabnące.
1: Pan Maciej Flis, kierownik twierdzy Wisłouście, zaprasza na całoroczne atrakcje. To, na co zwraca uwagę, to m.in. Festiwal Historyczny Wisłouście 1628, który przyciąga turystów z całego świata. Edyta Stańczyk, słuchacie, co jest grane.
0: Ciekawe Trójmiasto.
2: Festiwal Historyczny Wisłouście 1628 powstał z wspólnej potrzeby, powiedziałbym, naszego dyrektora, który objął świeżo stanowisko tutaj w Muzeum Gdańska oraz też i mojej własnej, by w jakiś sposób umieścić ważny temat dla historii fortyfikacji, jakim była polska flota stacjonująca tutaj pod murami twierdzy, czyli właśnie słynna flota Bitwy pod Oliwą, zwycięstwo 1627 roku. Gdzieś w dalszych rozmowach doszliśmy do wniosku, że było również i drugie istotne wydarzenie, jakim było kontratak szwedzki na polską flotę pod Wisłouściem właśnie w 1620 roku i należałoby ten temat jakoś tutaj zagospodarować w naszych wydarzeniach, w naszej opowieści o fortyfikacji, wystawach i tak dalej. I z tej daty powstał nam festiwal historyczny, który trwa już z przerwą na remont od 2016 roku. Powiem szczerze, jest to bardzo fascynujące zjawisko, gdzie nie tylko zwiedzający mają dużą frajdę z obserwacji przebywania na tym wydarzeniu, ponieważ wchodzą zupełnie inne realia. Przyjeżdża nam ponad 200 rekonstruktorów historycznych z kraju, ze świata, wystawiają swoje stanowiska edukacyjne, aranżują przestrzeń wokół siebie tak, żeby ona dodatkowo miała ten klimat XVII wieku, angażują się w różnych ćwiczeniach, prawda, prezentacjach, A więc nasi zwiedzający mają niesamowitą właśnie frajdę wejścia w ten świat XVII wieku, poczuć się jak część z nich, a jednocześnie też fenomen polega na tym, że i same grupy rekonstrukcji historycznych tak pokochały ten obiekt, iż co roku otrzymujemy coraz większą liczbę zgłoszeń grup, które chcą przyjechać. Dostałem wiadomość od Węgrów, więc...
1: A Czechom się droga skróciła, prawda? Bo jest teraz dobre połączenie.
2: Zgadza się, tak. To uwielbiają spędzać czas nad naszym morzem. Nasze grupy rekonstrukcyjne z Czech nawet przyjeżdżają kilka dni wcześniej, żeby tutaj poznać troszeczkę naszej okolicy.
1: Świetnie, bo takie przenoszenie się w czasie to też jest taki magnes. Bardzo ludzi przyciąga. Lubimy po prostu na chwilę oderwać się od rzeczywistości, no i zobaczyć, jak to dawniej bywało.
2: Tak, prawda. No, oczywiście tutaj punktem wyjściowym jest cały czas upamiętnienie tych wydarzeń, tak? Z całym tym miasteczkiem właśnie żyjącym.
1: Pan Maciej Flis, kierownik oddziału gdańskiego muzeum.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Tydzień w Trójmieście.
3: Ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym możliwych nieprawidłowości przy budowie przekopu Mierzei Wiślanej. Postępowanie toczy się od 2 lat w prokuraturze w Gdańsku, ale dopiero teraz śledczym udało się skompletować dokumentację tej kontrowersyjnej inwestycji. Komunikacja miejska w Gdyni będzie woziła pasażerów w sąsiednich Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy rozpoczęli proces porozumienia, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Ma to ogromne znaczenie dla pasażerów, którzy już dziś korzystają z gdyńskich autobusów, ale dzięki nowej umowie będą mieli do dyspozycji zupełnie nowy tabor.
4: Komunikacyjne porozumienie między sąsiadami jest czymś niezbędnym, mówi prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek.
5: To krok w kierunku polepszania warunków podróżowania naszych mieszkańców, którzy w ramach Trójmiasta Gmin Ościennych oczywiście, że w sposób swobodny przemieszczają się pomiędzy miejscem zamieszkania, miejscem pracy czy rozrywki i bardzo nam zależy na tym, aby to przemieszczanie się było jak najbardziej komfortowe.
4: Dlatego po złożeniu podpisów potrzebne będą zakupy, mówi wójt Kosakowa Eunika Niemc.
6: Kiedy to porozumienie będzie już funkcjonowało, czyli w roku 2027, wejdzie do użytkowania na terenie gminy Kosakowo 17 nowych elektrobusów.
4: Porozumienie muszą potwierdzić stosownymi uchwałami Rady wszystkich trzech samorządów.
3: Kolejny etap budowy basenu we Wrzeszczu w środę na budynku u zbiegu Alei Legionów i ulicy Kościuszki Zawisła Wiecha. Otwarcie obiektu, w którym znajdzie się m.in. miejsce doraźnego schronienia oraz 2 niecki basenowe zaplanowano na lipiec przyszłego roku. Koszt inwestycji to 77 milionów złotych. 50 milionów euro to wartość kontraktu podpisanego przez gdyńską stocznię Krista. Chodzi o projekt i budowę nowoczesnego elektrycznego promu pasażersko-samochodowego dla estońskiej państwowej floty. Nowa jednostka ma zostać dostarczona do końca 2028 roku. Około 200 organizacji pozarządowych weźmie udział w Święcie Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku. 4 dni spotkań, debat i prezentacji organizowane są z okazji rocznicy wyborów czerwcowych, które w 1989 roku przypieczętowały zwycięstwo Solidarności nad komunistami. O szczegółach tego, co będzie się działo w Gdańsku, Paweł Radzewicz.
4: Wybory czerwcowe to zwycięstwo demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, dlatego, jak mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz, właśnie ono będzie miało bardzo silny głos.
7: Do Gdańska zjedzie niemal 200 organizacji pozarządowych, od edukacji, po ekologię, po historię, po troskę o lokalne dziedzictwo.
4: Odbędzie się też szereg spotkań z ludźmi z bardzo różnych światów, czego przykład podaje szef Fundacji Gdańskiej Jacek Bendykowski.
8: Od dyskusji na temat wolności artystycznej, Dorota Rabczewska, czyli Doda, po wolność, która przystoi pierwszej damie, o czym opowiadać będzie Jolanta Kwaśniewska.
4: Jednym z ważniejszych punktów gdańskiego święta będzie Międzynarodowe Forum Europa z widokiem na przyszłość.
3: Ośrodek Szkolenia Policji w Gdańsku doczeka się remontu. Wsparcie finansowe na ten cel przekaże Samorząd Województwa Pomorskiego. Policjanci zyskają nowe pomieszczenia, które będą znajdować się w kamienicy przy ulicy Chlebnickiej. Powstaną m.in. 2 sale wykładowe wraz z pełnym zapleczem. Do 29 maja mieszkańcy Gdyni mogą zgłaszać się do programu bezpłatnych audytów energetycznych. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta. I zostajemy w Gdyni. Wraz z ociepleniem w lasach i na terenach zielonych w Gdyni można częściej spotkać żmije zygzakowate. Miejskie służby apelują do mieszkańców o rozwagę oraz spokój i przypominają, że zwierzęta te nie są agresywne i zazwyczaj unikają kontaktu z człowiekiem.
1: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Marzenia są do spełnienia, prawda? Edyta Stańczyk z tej strony, dzisiaj właśnie o marzeniach i o recepcie na ich spełnienie.
9: To był rysunek spontaniczny, taki z serca rysowany, nawet trochę w formie takiej zabawy, narysujmy sobie coś. A potem rzeczywiście dążyliśmy, trochę nieświadomie nawet, że to wszystko tak wygląda koło nas, jak na tym rysunku.
1: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
0: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Lubicie wodę? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
1: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
10: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
1: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
10: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży. I od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: ojej, gdybym ja była młodsza, ojej, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały. To mi dało do myślenia i w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
1: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
10: A zupełnie, zupełnie. No bo,
1: odważna.
10: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś. I to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
1: Udało się.
10: Tak.
1: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
10: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
1: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co cię bardziej motywowało, inspirowało?
10: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata. Że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
10: Oczywiście.
1: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
10: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie. Jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
1: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
10: Tak jest,
1: nie?
10: Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
1: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
10: Tak,
1: to dokładnie. Już jest dużo?
10: Dokładnie.
1: Tak?
10: Żabę, jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
1: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia? Takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
10: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie. Czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie. Czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy. I muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko, te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia, to są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę, na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
1: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
10: Dokładnie, tak.
1: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo mówi się, że kobiety często mają, nie? Że tam myli im się lewa z prawą. Jak to jest w praktyce z twoich obserwacji?
10: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest, że my mamy problem nad wodą, a jak jeszcze jesteś pod wodą i do góry nogami, to już większość nie wie, gdzie jest prawo, gdzie jest lewo.
1: Matko, no właśnie.
10: Tak. Aczkolwiek to jest takie pół żartem, pół serio, a natomiast zauważam jednak większe problemy raczej z zapamiętaniem całego układu. Z zapamiętaniem, z tym wyobrażeniem tego, co jest jedno po drugim. Ale znaczy, problem to jest za duże słowo. To jest część procesu, która przynosi nam frajdę tak naprawdę. I oczywiście na każdym treningu odświeżamy, no bo zanim wejdziemy do wody, no to liczymy układ na sucho i to jest właśnie ten trening mentalny, to przypomnienie sobie całości choreografii.
1: No to właśnie o czym mówisz, to jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.
10: Tak jest.
1: Fantastyczny
10: tak
1: sposób.
10: Tak jest. Pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle dzieje, tak porównując do tej najbliższej teoretycznie dyscypliny sportu, czyli pływanie takie klasyczne, sportowe, no to tam możesz się wyłączyć. Po prostu płyniesz od ściany do ściany, ten ruch się cały czas powtarza, jest ciągle to samo. No jedynie musisz liczyć sobie te długości, ale to nawet sobie nie musisz, no bo już są te zegarki, które liczą za ciebie odległość, a tutaj musisz myśleć tak, czy robię na liczbę, czy nad wodą robię poprawne elementy, czy pod wodą dobrze pracuję technicznie, czy jestem równo z moją koleżanką. A, no i nie wspomnę, że jeszcze nie oddychamy, a nad wodą się ładnie uśmiechamy.
1: To jest niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
10: Dokładnie.
1: Krótkim, pod wodą.
10: Krótkim, a czasem dłuższym.
1: Tak?
10: Tak jest. To i, tak... To, i to jest też właśnie jedno z tych wyzwań, że wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś początkująca, czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl, o matko, nie wytrzymam na trzeciej swiastce. Swiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
1: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
10: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy, siła, kondycja, gibkość, no i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne. Też.
1: No tak, siła kobiet, moc kobiet.
10: Tak jest.
1: A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
10: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że właśnie mamy z córką też przychodzą, że i to często jest tak, że mama zapisuje córkę, a potem sama też dołącza do grupy dorosłych i jest to bardzo fajne, bo mają wspólną pasję.
1: Wspólny czas spędzamy
10: razem. Dokładnie. I one mogą sobie nawet poza moimi treningami pójść razem na basen i poćwiczyć. Pływanie synchroniczne jest dosyć niszowym sportem, więc nie jest tak popularne jak inne dyscypliny, o których możesz wiele wyczytać, czy piłka nożna, które znasz, zasady i one są ogólnodostępne. Tutaj w synchro nie każdy do końca wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy mama poznaje u mnie pływanie synchroniczne, no to też wie, z czym to dziecko się zmaga.
1: Pani Magdalena Kalinowska, trenerka pływania synchronicznego. To nie koniec aktywności fizycznej na naszej antenie.
0: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
9: Co jakiś czas przez okno można zobaczyć, że biegnie zając, biegnie jakaś sarna, czy pojawiają się nawet dziki, czy pojawiają się borsuki, bo też widzieliśmy lisy, regularnie lis przychodzi.
1: Edyta Stańczyk, o tym opowiem już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
0: W Trójmieście. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie proszę.
11: Audycja rozrywkowa.
1: A ja zapraszam Państwa na quiz o Gdańsku. Poznajemy historię tego pięknego miasta, ale także rejony, które warto zobaczyć, warto zwiedzić, bo czasami tak jest, że mieszkamy w jednym mieście przez kilkanaście lat, a nie wiemy, ile wspaniałych rzeczy jest w tym mieście do zobaczenia. Zwłaszcza, że Gdańsk cały czas się zmienia, nowocześnia. A ze mną, proszę Państwa, dzisiaj pan Paweł. Witam panie Pawle serdecznie.
12: Dzień dobry.
1: Pan Paweł, który już przed wejściem na antenę zapowiedział mi, że wie dużo o Gdańsku, że ma dużo ciekawostek. Rozumiem, panie Pawle, że dzisiaj będziemy w takim razie wysłuchiwać tego wszystkiego, co pan wie o, domyślam się, swoim mieście ukochanym.
12: Tak, ukochane miasto i mam nadzieję, że nie zawiodę ani pani, ani słuchaczy.
1: Czy pan jest rodowitym gdańszczaninem od urodzenia pan w Gdańsku?
12: Tak, tutaj się urodziłem, tu się urodziło moje rodzeństwo, moi rodzice, także jestem stąd i tutaj czuję się najlepiej.
1: No to wspaniale, no to ja już z niecierpliwością czekam na te ciekawostki. Ciekawe, czy będą też związane z pytaniami, które przygotowałam dla pana w dzisiejszym quizie. Do wygrania, przypomnę, gadżety radia. Jest pan gotowy, panie Pawle, na pierwsze pytanie?
12: Tak, nie mogę się doczekać.
1: Takie trochę zaskakujące pytanie, bo pytam, o jakim mieście opowiada film Miasto z Morza. Film z 2009 roku, film historyczny. Czy opowiada o Gdyni, o Sopocie czy o Lęborku?
12: O, spodziewałem się samych pytań o Gdańsku.
1: No właśnie,
12: ale...
1: dlatego mówię, że zaskakujące na początek.
12: Ale tutaj, no wiadomo, że jako mieszkaniec Trójmiasta znam i okolice Gdańska i jestem przekonany, że ten film dotyczył Gdyni.
1: Tak, tak, ten film dotyczył Gdyni, jest zresztą adaptacją pierwszej części trzyczęściowej powieści Tak trzymać Stanisławy Fleszerowej-Muskat. Może ktoś z Państwa czytał, może zna, może pamięta. Brawo, świetnie się zaczęło. Drugie pytanie w takim razie, panie Pawle. Do tak zwanych wydarzeń grudniowych, brutalnie spacyfikowanych przez ówczesne komunistyczne władze, doszło w Gdańsku w roku 1968, 1970 czy 1971?
12: Każdy, kto porusza się gdańskimi drogami, jestem przekonany, że zna odpowiedź na to pytanie. To był oczywiście rok 1970 i niejednokrotnie jadąc za autobusami Gdańskiej Komunikacji Miejskiej można takie przypomnienie tych tragicznych wydarzeń ważnych w kontekście historycznym naszego regionu zobaczyć.
1: Tak, dokładnie, oczywiście. I no nie tylko każdy mieszkaniec Gdańska, ale w ogóle każdy Polak przecież zna tę historię, prawda? Zresztą co roku w Gdańsku są te wydarzenia upamiętniane, więc rzeczywiście to jest wiedza taka powszechna i brawo. Wiedziałam, że pan będzie znał akurat odpowiedź dobrą na to pytanie. Nie miałam wątpliwości. No to teraz pytanie trzecie o Olszynkę. Pewnie to panu coś mówi. Olszynka jest częścią Kociewia, Żuław Wiślanych czy Gdańska?
12: No oczywiście, że Gdańska.
1: No oczywiście, pewnie, że tak. Czwarte pytanie brzmi. Stadion w Gdańsku Letnicy został oficjalnie oddany do użytku w którym roku? W 2005, w 2009 czy w 2011?
12: To piękny stadion wybudowany na Euro 2012, ale oddany do użytku w 2011 roku i z żalem przyznaję, że nie mogłem być wówczas na meczu otwarcia między Lechią a Krakowią, ale znam nawet dokładną datę, 14 sierpnia 2011 roku.
1: No tak, to były ważne daty w ogóle w historii polskiego sportu, prawda, bo Polska była współorganizatorem mistrzostw w 2012 roku i wiele obiektów wtedy powstawało, wiele było remontowanych właśnie specjalnie na te mistrzostwa, właśnie jeden z nich także w Gdańsku. Świetnie, brawo, panie Pawle. No to tylko jeszcze jedno pytanie. Do końca. Pewnie chciałoby się więcej, co? Niż tylko 5 pytań. Z tego, co słyszę, bardzo pan się interesuje Gdańskiem, historią.
12: Idziemy jak burza, więc może jeszcze jakiś po tym piątym się znajdzie.
1: Może
12: mam nadzieję, że będę znał i na nie odpowiedź.
1: W przypadku Gdańska może nie jak burza, ale jak sztorm bardziej.
12: Tak.
1: Teraz takie pytanie wakacyjne. Właśnie idziemy sobie na plażę. Która z plaż jest najszersza w Polsce? Czy plaża na Stogach, czy plaża w Brzeźnie, czy plaża w Jastarni?
12: Z tych wymienionych najszerszą na pewno będzie plaża na Stogach.
13: Tak, plaża na Stogach jest najszersza. Ciekawe, czy pan wie, albo może spróbuje strzelić, ile ma metrów w szerokości?
12: O, myślę, że może to być ponad 100, ale ile dokładnie, to nie będę wiedział.
13: Tak, ponad 100, dokładnie 132 metry. Z centrum miasta można tam dojechać rowerem i ja myślę, że to jest taki najprzyjemniejszy sposób poruszania się, prawda? Zwłaszcza w ciepłe dni po Gdańsku na plaży pojechać sobie
12: tak,
13: rowerem.
12: No. Teraz akurat stogi są nieco trudniej dostępne ze względu na trwające prace, natomiast no, jest to miejsce warte odwiedzenia, więc również słuchającym nas turystom serdecznie polecam plażę na Stogach, bo to piękne miejsce.
13: Panie Pawle, 5 na 5, więc gadżety wędrują do pana. Serdecznie gratuluję, pozdrawiam. Dziękuję, że się pan podzielił wiedzą na temat swojego miasta razem z nami.
12: Bardzo dziękuję, niezmiernie mi miło.
13: A ja zapraszam oczywiście kolejnych słuchaczy radia do tego, żeby sprawdzili swoją wiedzę o Gdańsku w naszym quizie. Zgłoszenia przyjmujemy przez naszą stronę internetową.
11: Audycja rozrywkowa.
1: Gdańskie Południe ma swoją bibliotekę o wdzięcznej nazwie Dobry Moment. Nowy obiekt znajduje się na ulicy Łódzkiej i poza dobrą książką oczywiście ma ten atut, że oferuje również taką przestrzeń dla lokalnej społeczności. Ale o tym za chwileczkę porozmawiam z moim gościem, panem Jarosławem Zalesińskim, dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Edyta Stańczyk z tej strony. Witam naszych słuchaczy. Witam pana serdecznie.
14: A ja witam bardzo serdecznie zarówno panią redaktor, jak i wszystkich słuchaczy. Dzień dobry.
1: Tak, panie dyrektorze, jest świeżuteńki oddział, przepiękny, zupełnie nowoczesny.
14: Przyjmowaliśmy pierwszych czytelników. Od razu zaspokajam ciekawość wszystkich mieszkańców Gdańska Południe, a Ujeściska Łostowic, bo tak, tak się w pełni tak nazywa ta dzielnica, szczególnie, że biblioteka będzie państwa zapraszać co sobotę do godziny 15, a nie tylko w ciągu tygodnia. Taki przyjęliśmy plan naszej pracy, bo było dla nas oczywiste, kiedy się przyglądaliśmy, jakby to powiedzieć, profilowi demograficznemu mieszkańców tej części Gdańska, że to są często w miarę młode rodziny z dziećmi, że w ciągu tygodnia może być kłopotem znaleźć dość czasu, aby się do biblioteki jakoś tam dostać, choć pracujemy w ciągu tygodnia do godziny 19, więc sobota zapraszamy również. Nazwa może dziwić, ale staje się czytelniejsze, gdy po pierwsze zwrócić uwagę na to, że osiedle, które jest jakby bezpośrednim otoczeniem tej nowej filii bibliotecznej w Gdańsku, osiedle może to troszkę precyzyjniej zlokalizujemy, bo ulica Łódzka nie każdemu może mówi wystarczająco wiele, ale kiedy powiemy o wielkim skrzyżowaniu, rondzie i węźle komunikacyjnym ulicy Świętokrzyskiej, Hawla i Łódzkiej, no to już jesteśmy w domu.
1: Węzeł tramwajowy.
14: Tramwajowy, tak. Autobusowy, mm-hmm. samochodowy. Wszyscy jeżdżący ulicą Świętokrzyską z wdzięcznością wspominają stanie w długaśnych korkach. To się ma zresztą zmienić za jakiś czas, a za lat kilka obok pobiegnie południowa nitka Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, więc wówczas komunikacyjnie ta nasza filia będzie jeszcze znakomiciej dostępna niż to się dzieje dzisiaj. Także tam urzędujemy w osiedlu Moment, no i nazwaliśmy naszą bibliotekę Dobry Moment, też nie dla jakiejś naszej fantazji czy kaprysu, tylko każdorazowo staramy się o to, żeby nazwa jakoś się wiązała z charakterem miejsca. I staram się też o to, żeby to była nazwa, którą proponujemy w porozumieniu z mieszkańcami. Zresztą już wiele lat temu pozmienialiśmy nazwy wszystkich filii bibliotecznych w Gdańsku, bo wcześniej one były pod numerami, a to 13, a to 39. Ja się do dzisiaj tego nie nauczyłem, przyznaję. Więc zaproponowaliśmy, aby wspólnie z czytelnikami korzystającymi na co dzień z danej filii powymyślać nowe nazwy. Czasem są one takie neutralne, no biblioteka na Stogach, cóż tutaj można wyfantazjować więcej, ale na przykład jest biblioteka Babielato, której nazwa wzięła się stąd, że od zawsze była ona szczególnie życzliwa wobec seniorów. Podkreślam, szczególnie, a nie w ogóle, bo życzliwa wobec seniorów jest każda nasza biblioteka. No stąd biblioteka Babielatow na Przymorzu. Dobry moment, wracając na Ujścisko, to też propozycja, która wynikła z ankiety, jaką zaproponowaliśmy mieszkańcom tej części Gdańska. Tych propozycji było co niemiara. Najliczniejsza grupa opowiedziała się za Dobrym Momentem. No i mamy bibliotekę Dobry Moment. Praktycznie w ciągu jednego dnia, jednej doby przeminęło się się przez tę naszą nową bibliotekę ponad 400 osób. Wyszli obładowani książkami. Wszystkie z tych książek wypożyczyli już ponad 1000 przez jeden dzień.
1: Proszę bardzo.
14: 1172 książki.
1: To dobrze rokuje.
14: To dobrze rokuje. Dawno nie widziałem kolejki do Lady Bibliotecznej, a tam widziałem długa kolejka zawinięta kilka razy. Każda z tych osób stojących w kolejce z naręczem książek. Bardzo budujące widoki i też mówiące to, co dla nas było od początku pewną oczywistością, że tego rodzaju instytucja,

0: powiedzieć, że w ciągu minionego już roku, czyli 2025, we wszystkich filiach bibliotecznych w Gdańsku zarejestrowanych czytelników było 108 169. Mam bardzo precyzyjne statystyki, jak widać. Ale co to oznacza? To jest ponad 20% mieszkańców Gdańska, dokładnie 22%. 22% mieszkańców Gdańska statystycznie, czyli od tych obywateli Gdańska, którzy tylko co opuścili szpital położniczy, aż po seniorów, 22% dysponuje kartą biblioteczną. Książek wypożyczonych we wszystkich filiach bibliotecznych w Gdańsku w minionym roku było grubo ponad 1 300 000, tam jeszcze z okładem. Myślę, że to są liczby i dane wystarczająco wymowne. Biblioteki są potrzebne, są oczekiwane i ogromnie się cieszymy, że zupełnie nowa filia biblioteczna powstała w tej części Gdańska. Nie ostatnia, bo są już zaawansowane projekty, właściwie projekty zostały już przyjęte i ta inwestycja ruszy lada. W Osowej, no to ściśle nie jest może Gdańsk Południe, ale wiemy, że to jest ta część Gdańska, która właściwie jest takim mini miasteczkiem przy mieście i wiemy, że tam mieszkańcy dopominali się o własną bibliotekę, czy własne takie miejsce społeczno-kulturalne w Osowej od nie policzę ilu lat.
1: I teraz jest
0: i to się spełni. I to się spełni. Te projekty są już przesądzone. Oczywiście nie będę tutaj ryzykował dat, one są wpisane w harmonogram inwestycji, ale sam wiem po losach biblioteki dobry moment, że z inwestycjami bywa rozmaicie. Zadowólmy się takim ogólnym stwierdzeniem, że jest to już bardzo, znaczy projekt został już przyjęty, o tak mogę powiedzieć. Inwestycja wkrótce ruszy. Jest też zaakceptowany projekt stworzenia w tej części Gdańska, czyli w Gdańsku Południe, znów całkowicie nowej lokalizacji w sąsiedztwie przyszłego Parku Południowego. No, Jasin, tak najogólniej to określając. I tam, proszę sobie wyobrazić, w planach miasta, planach inwestycyjnych leży stworzenie osobnej biblioteki o powierzchni użytkowej 1500 metrów. Żeby to jakoś sobie lepiej unaocznić, powiem, że Biblioteka Manhattan, największa nasza filia, to jest 830 metrów plus 100 metrów tego patio tam dodanego z części korytarza, no więc 900, ponad 900 metrów to jest obecna Biblioteka Manhattan, ta przyszła Biblioteka Południe to 1500 metrów.
1: Imponujące.
0: Perspektywy, imponujące. Jest już rozpoczęty remont siedziby biblioteki, a też GAK-u, czyli Gdańskiego Archipelagu Kultury na Wyspie Sobieszewskiej. Ten zabytkowy obiekt przy ulicy Turystycznej 3 już nie służy mieszkańcom. Trzeba będzie ze 2 lata poczekać, ale po 2 latach powstanie tam biblioteka. Także od drugiej strony Gdańska też się dzieje. Bardzo mnie tak ciekawiło, jak się sprawdzi nowa biblioteka na Stogach. To studio nagrań, gdzie można uczyć się tworzenia podcastów i je tworzyć. To studio jest oblegane.
1: Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, był moim i Państwa gościem.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Audycja poradnicza.
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Właściwie miałam tę rozmowę rozpocząć zupełnie inaczej, ale moi goście, którzy są ze mną w studiu, mnie zainspirowali, więc wyjdziemy od zupełnie innego tematu, a są ze mną Sylwia i Bartek Piaseczni. Witam Was serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu.
5: Dzień dobry.
1: Pomyślałam sobie, że a dlaczego by nie o marzeniach porozmawiać w radiu? Kwestia istotna, mamy jakieś tam marzenia, ale nie każdy z nas jest na tyle zmotywowany, żeby te marzenia zrealizować, wprowadzić je w czyn. Moi goście... To jest niesamowite, bo mam przed sobą rysunek z 2014 roku, tak?
4: 13.
1: Kiedy się spotkali razem i zaczęli sobie snuć tam jakieś plany, właściwie co chcieliby robić w życiu, jak siebie widzą w przyszłości i oto tutaj widzę piękny, kolorowy obrazek drewnianej chaty. Na dachu siedzi kot, wokół mnóstwo zieleni, piękny kwiat i troje ludzi, a przy nich niemało psów. I wtedy tak naprawdę jeszcze chyba sami do końca nie wierzyliście w to, że to uda się zrealizować.
4: To prawda. To był rysunek spontaniczny, taki z serca rysowany, nawet trochę w formie takiej zabawy, narysujmy sobie coś. A potem rzeczywiście dążyliśmy, trochę nieświadomie nawet, że to wszystko tak wygląda koło nas, jak na tym rysunku. Ten rysunek jakby był zapowiedzią tego, co zbudujemy.
1: I to nie było tak, że wszystko zależało od pieniędzy.
4: No nie, to zależało przede wszystkim od pomysłu.

0: marzenia tego, co my chcemy osiągnąć. To był nawet moment, kiedy jeszcze środki nie były pewne, ulokowane w mieszkaniu czy w domu innym. Podjęcie decyzji o tym, żeby coś takiego budować, było dosyć dużym wyzwaniem. Ale no, podjęliśmy tę decyzję i zaczęliśmy działać.
1: I teraz oto po tych kilkunastu, 11 latach już można by powiedzieć, tak naprawdę jesteście u siebie, właśnie mieszkacie w tym pięknym drewnianym domu, ale przede wszystkim realizujecie cudownie swoje pasje, którymi też zaszczepiacie innych, bo pracujecie i z dziećmi, i z dorosłymi, ale przede wszystkim to, co ja zauważam i doceniam, i o czym chciałabym powiedzieć, to to, że robicie to naprawdę w zgodzie z naturą.
0: Przyroda jest dla nas ważna, natura jest dla nas ważna, sama ilość posiadanych zwierząt, które mamy, myślę, że w jakiś tam sposób o tym świadczy. I staramy się żyć w zgodzie z naturą też dla nas samych, bo daje nam to spokój i szczęście. To nam daje kontakt z naturą, daje nam możliwość wyciszenia, zbierania energii na inne działania. I to jest coś takiego, czym postanowiliśmy się dzielić z innymi. Właśnie Bartek przez swoją pracę z dziećmi i zwierzętami, moją przez pracę z paniami, które przychodzą do mnie na zajęcia, różne aktywności fizyczne. I tą przyrodę, tą naszą miłość do tego staramy się też wpleść właśnie w te firmowe działania, próbując pokazać tym ludziom, że ta przyroda jest również dla nich, że ona im służy.
2: Obrazki to jest też w pewnym sensie taka symbolika. Chcąc zrealizować swoją pasję życiową, czyli mashing, to co podziwiałem w innych krajach, głównie skandynawskich, gdzie nauczyłem się tego, jak zbudować kennel, miejsce, gdzie te psy mogą mieszkać i być szczęśliwe. Wiedziałem, że do tego potrzebuje miejsca dużo. I interesowały nas takie działki, które są nie tylko oddalone od cywilizacji, od zgiełku, ale zacienione na przykład, żeby kiedy przychodzi lato, można było zbudować duże wybiegi w cieniu drzew. To nie jest takie łatwe znaleźć ziemię, tak aby później te zwierzęta mogły czuć się szczęśliwe. Krok po kroku realizowaliśmy wytyczone cele, ale nie ukrywam, że żeby cokolwiek zacząć robić, trzeba być wcześniej zainspirowany, nie tylko, ale trzeba sobie zwizualizować i dokładnie jakoś w głowie, tak, nakreślić to wszystko, do czego później dążymy, bo same marzenia nie wystarczą. Na naszej działce, w narożniku tej działki, rośnie dąb, który ma 300 lat. I myśmy nie weszliśmy w jego posiadanie, tylko ten dąb na chwilę, że tak powiem, nas ugościł. W pewnym sensie ten dąb, który przecież był zawsze ważnym drzewem w naszej historii, jest jakby symbolem tego, że to wszystko, co robimy w jego cieniu, powinno dziać się w taki sposób, żeby, broń Boże, nie zakłócić pewnej równowagi, która tam jest od 100 lat i być może jeszcze na następne 100 lat powinna pozostać. Więc chcieliśmy to wszystko zrobić w taki sposób bardzo zrównoważony, żeby niczego tam nie zniszczyć. Wręcz przeciwnie, jeżeli cokolwiek wzięliśmy, to chcieliśmy na dwójnasób oddać, czyli tą bioróżnorodność tam zastaną, nie tylko nie zniszczyć, ale ją jeszcze udoskonalić.
1: Piękna łąka.
2: No w tym roku na wiosnę posadziłem na miedzy kilkadziesiąt krzewów rokitnika, ałyczy, kaliny, głogu, roślin, które tam, mam nadzieję, nie tylko będą się dobrze czuły, ale w ich obecności dobrze będą się czuły zwierzęta i ludzie.
1: To są takie łąki, które my pamiętamy z czasów dzieciństwa, w których się biegało, które nie były jeszcze ogrodzone i tak często koszone, jak teraz się to czyni.
2: Łąka jest koszona raz albo dwa razy w roku, ale tak naprawdę najważniejszą dla nas rzeczą to jest to, że widzimy ją przez okno naszego domu. Jest to widok na razie póki co niezanieczyszczony jakimikolwiek innymi elementami. Ona się zmienia, ona każdego roku inaczej kwitnie, ona jest domem dla zwierząt, które przychodzą i zaglądają nam do ogródka. A my zaglądamy im do ogródka i tak właśnie sobie współistniejemy.
1: A zwierzęta tam nie brakuje u was, prawda?
0: To prawda, co jakiś czas przez okno można zobaczyć, że biegnie zając, biegnie jakaś sarna, czy pojawiają się nawet dziki, czy pojawiają się borsuki, bo też widzieliśmy lisy, regularnie lis przychodzi.
2: Nie mamy jakichś tam szpalerów, kwiatów, równo posadzonych grządek, tak? Tylko raczej bardziej tak naturalnie. Widzimy, że gdzieś tam jakiś krzaczek, czasami niechciany, oddany przez kogoś, komu nie pasuje, u nas będzie miał miejsce, w którym ucieszą się z niego motyle i pszczoły i go sadzimy. To wszystko powstaje w taki sposób, żeby nie zakłócić jednak mimo wszystko jakiejś tam równowagi, która uważamy, że w przyrodzie, która sama rządzi się swoimi prawami, wygląda najlepiej, tak? Jest najbardziej doskonałym tworem przyrody.
0: Dlatego też staramy się wprowadzać, jeżeli sadzimy jakieś rośliny, to żeby one były rodzime, nasze tutaj. Unikamy wprowadzania roślin, które są egzotyczne. To zaburzy przede wszystkim ten nasz obraz taki, tego miejsca, w którym jesteśmy, bo nie będzie do końca pasować. Bo my jesteśmy jednak tutaj, wspomniałaś o tych polskich łąkach naszych, tak? To my właśnie taką łąkę chcemy mieć, a nie, nie wiem, pampasowe trawy, które pięknie wyglądają, ale na południu Europy na przykład, tak?
1: Wiem, że ostatnio byliście w Szwecji, że spotykacie się z ludźmi, którzy podobnie jak wy mają podobną filozofię życia, podobnie działają, mają podobne pasje. Jakie są wasze spostrzeżenia? Jak oni tam działają, wprowadzając well-being, a jak wy to próbujecie przenieść na swój własny grunt tutaj, do Skrzeszewa pod Gdańskiem?
2: Pierwszą rzeczą, o której chcę wspomnieć, to jest to, że ludzie, którzy myślą mocno o ekologii głębokiej, czy chcą wprowadzić w swoje życie well-being, to nie są ludzie, którzy mogą sobie to kupić za pieniądze i nie jest to łatwe życie. To znaczy wręcz przeciwnie, jeżeli chcemy w życiu to życie przeżyć w sposób pracowity, taki, kiedy więcej dajemy coś z siebie, niż bierzemy, co wymaga rzeczywiście takiego charakteru i pewnych cech osobowości, bo celem jest właściwie tak naprawdę ten dobrostan, ale ten dobrostan nie tylko dla siebie, tylko ten dobrostan, którym możemy podzielić się z otoczeniem i z innymi ludźmi w harmonii i równowadze.
0: Tak, u nas to przede wszystkim jeszcze troszeczkę nawiązując do tego, co mówię, że my to przywozimy inaczej, że obserwowaliśmy to na przykład w Szwecji. Tam wydaje mi się już społeczeństwo i ludzie dużo bardziej znudzili się pędem życia i coraz bardziej świadomie chcą żyć w zgodzie z naturą. Zresztą Szwecja się pięknie do tego nadaje, bo przecież jest ogromnym krajem, w którym przyroda zajmuje bardzo dużo miejsca. Oni jakby są troszeczkę dalej do przodu. Tutaj w Polsce u nas jeszcze chyba to grono ludzi jest mniejsze, takich szukających właśnie przyrody, spokoju, tej harmonii, takiego wyciszenia, no bo well-being to właśnie między innymi takie wartości są. I my przez to, gdzie mieszkamy i jak pracujemy, chcemy jak największej liczbie ludzi, każdemu z naszych klientów, pokazać, że to jest fajne, że tak można. I to skutkuje, bo te osoby wychodzą od nas zadowolone, bardzo często wracają, żeby pobyć u nas, żeby popracować z nami, porobić coś fajnego.
2: Myślę, że oboje z żoną jesteśmy chyba najbardziej dumni z tego, że to, co robimy, nie tylko, że jest takie bardzo prawdziwe z krwi i kości, bo nasza praca to jest praca fizyczna, to nie jest praca umysłowa tak do końca. Pewne rzeczy musimy sobie zaplanować, ale potem twardo postawić kropkę nad i, czyli ja muszę wykonać bardzo dużo pracy fizycznej i moja żona też bardzo dużo pracy fizycznej, żeby ci nasi klienci czuli się, że współdoświadczają, tak, pewnych sytuacji, które dotyczą ich ciała, tak, nie tylko umysłu. Po 10 latach od czasu, kiedy powstał ten rysunek, no myśmy po prostu przekuli te nasze marzenia w konkretną rzeczywistość, a w tej definicji well-being udało nam się to zrobić nie tylko dla siebie, ale udało nam się podzielić tymi doświadczeniami z ogromną ilością ludzi.
0: Przykłady osób, słuchamy was, waszej historii i stwierdzamy, dobra, może to jest ten moment, że ja też spróbuję. I zdarzyły się osoby, które rzeczywiście podjęły wyzwanie i też spróbowały zbudować swój dom gdzieś, swoje marzenie tego typu spełnić. Jeżeli chodzi o moją pracę taką z klientkami, to są to osoby, które mogłyby pójść do innego klubu, do innego trenera, czy z kimś innym poćwiczyć, ale one sobie bardzo cenią to, że na przykład, nie wiem, latem zajęcia odbywają się u nas na tarasie, na naszym trawniku. Nie są w szkole na sali, czy w klubie, tylko są na trawniku, że jest ta przyroda. Czy przyjeżdża klientka, która jest mocno przebodźcowana pracą w mieście i ona mówi, wiesz, najfajniejsza część z tego treningu to jest, kiedy my tu sobie możemy potem zrobić tą część relaksacyjną i ona leży i tutaj ptaszki ćwierkają, tam woda szumi, tam wiaterek wieje, słońce świeci i ona potrafi się wyłączyć i zrelaksować i to jest jej well-being w tym momencie i to jest to, czym ja się mogę z nią podzielić, żeby pokazać, że nie potrzeba nie wiadomo jakich zasobów materialnych, żeby coś takiego przeżyć.
2: Pomimo tego, że jesteśmy, powiedzmy, w takim punkcie, gdzie mamy się już czym pochwalić, to na przykład na prawie miesiąc wyjedziemy do szwedzkiej Laponii, bo zawsze trzeba jeszcze szukać i podpatrywać rzeczy, które mogą nas inspirować do tego, żeby rozwijać swoje działania.
1: A i o Finlandię zahaczycie też.
2: Tak, będziemy w Finlandii również. I tam spotkamy się z ludźmi, którzy również... No znamy takich ludzi, którzy równolegle realizują swoje cele i cieszymy się, że współpracujemy z ludźmi, z firmami, które robią podobne rzeczy, bo wellbeing to jest też umiejętność czynienia dobrostanu współpracując ze sobą, a nie walcząc i konkurując tylko i wyłącznie. Idea wellbeing promuje small business, promuje to, aby organizator na przykład małej turystyki był osobiście bezpośrednio zaangażowany w to, co znajduje się w ofercie, która przez niego najczęściej osobiście i jego udziałem trafia do klienta, więc bardzo nam się też to podobało w tej idei, że jest to właśnie niemasowe, bardzo indywidualne.
1: Sylwia i Bartek Pieseczni.
3: Audycja poradnicza. Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

dusza śpiewa. Usta milczą.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.